Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: To niezwykłe, że cmentarze, na których w Rzymie i okolicy chowano pierwszych chrześcijańskich męczenników, pokrył tak gruby kurz zapomnienia, że dopiero w połowie XIX wieku odkrywano je na nowo. A gdy odkrywano, to rozpoczynał się żmudny proces odsiewania prawdy historycznej od naszych pobożnych życzeń albo wręcz zmyśleń na temat niektórych z nich. I tak oto, za przyczyną prac archeologicznych Giovanniego Battisty de Rossiego, w 1874 roku dzisiejsi patroni, męczennicy Achilles i Nereusz, objawili nam się po 1500 latach na nowo. Ale już nie jako uczniowie świętego Piotra, dworzanie potężnej rzymskiej matrony Flavii Domitili, którzy razem z nią zostali zesłani na wyspę Pantalarię, gdzie po budzącym grozę męczeństwie wspólnie zginęli. Nie, nie. W świetle badań archeologicznych przeprowadzonych w miejscu ich pierwotnego pochówku, to jest przy drodze Ardeatyńskiej, Achilles i Nereusz na powrót stali się rzymskimi żołnierzami, którzy przyjąwszy chrzest, zostali umęczeni prawdopodobnie za czasów cesarza Dioklecjana. Sądząc z odnalezionej w tym miejscu najstarszej znanej nam płaskorzeźby przedstawiającej akt męczeństwa, zostali ścięci mieczem. Czy to ujmuje im jednak czci, której zażywali od początku IV wieku? W żadnym razie, bo rozum i wiara nie stoją ze sobą w sprzeczności. Wspierają się raczej, tak jak święty Achilles i Nereusz, zwyczajni rzymscy legioniści w godzinie próby wiary.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święta Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: kiedy przeżywasz trudne chwile, wezwij Maryję. Odmów tę prostą modlitwę: Maryjo, Matko Jezusa, bądź w tej chwili moją matką. Muszę przyznać, że ta modlitwa nigdy mnie nie zawiodła.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Dziś jest wtorek, 12 maja, minęła 6.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na Dni Różnorodności Kulturowej. Kolejny przejazd kolejowy w Poznaniu zamknięty. Strażacy będą dziś monitorować pogorzelisko na terenie Puszczy Solskiej. Różne kultury i ich zwyczaje będzie można poznać podczas jubileuszowych 10. Dni Różnorodności Kulturowej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Na co dzień studenci uczą się tam ponad 40 języków. Dni rozpoczęły się koncertem pod hasłem 5 stron świata w Auli Uniwersyteckiej, a już w sobotę organizowane jest spotkanie z cudzoziemcami mieszkającymi w Poznaniu i uczącymi na Wydziale. To osoby z różnych stron świata, zapowiada prodziekan Wydziału Monika Browarczyk.
3: Będą to osoby i z bliska, na przykład z Hiszpanii, z Ukrainy, ale będzie też nasza lektorka języka portugalskiego z wysp Świętego Tomasza i Książęcej, także dość daleko.
2: Z kolei 21 maja odbędzie się finał Dni Różnorodności Kulturowej, na który zaproszeni są szczególnie uczniowie szkół średnich, zastanawiający się nad studiowaniem na Wydziale Neofilologii. W programie m.in. warsztaty językowe, gry planszowe z różnych krajów oraz stoiska ze specjałami kulinarnymi.
0: Informacje z Poznania.
2: Przy ulicy Chłodnej w Poznaniu jest już gotowy kolejny park kieszonkowy z nowymi roślinami i atrakcjami. Zajmuje powierzchnię ponad 500 metrów kwadratowych i znajduje się na tyłach kamienicy stojących przy ulicy Głogowskiej, na terenie, który dotąd leżał odłogiem. Jak podkreśla Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich, nowa przestrzeń spełnia założenia związane z błękitno-zieloną infrastrukturą.
4: Wśród nowych roślin na terenie parku są kolejne drzewa, ale też krzewy, byliny czy trawy ozdobne. Spacerować będzie tam można nowymi ścieżkami o nawierzchni mineralnej, ale jest też coś takiego jak drewniany podest wokół strefy rekreacyjnej. Wypoczynkowi na pewno będą sprzyjać leżaki czy też hamaki.
2: Park będzie dostępny dla mieszkańców po zakończeniu odbiorów technicznych.
0: Informacje drogowe.
2: Ze względu na remont przejazdu kolejowego linii 802 Starołęka-Luboń dziś od godziny 7 do jutra również do godziny 7 rano będzie zamknięty przejazd kolejowy w ciągu ulicy 28 Czerwca w Poznaniu. Jak informuje spółka PKP PLK, objazd i przejście wyznaczono sąsiednim łącznikiem między ulicą 28 Czerwca i ulicą Opolską oraz ulicą Opolską.
0: Informacje z kraju.
2: Strażacy skontrolują dziś pogorzelisko na terenie Puszczy Solskiej, przekazał w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik Straży Pożarnej w Biłgoraju. Akcja gaśnicza w tym rejonie trwa już ponad tydzień. Ogień strawił co najmniej 300 hektarów lasu. Kapitan Mateusz Małyszek powiedział, że będą monitorować teren pod kątem ewentualnych niedogaszonych miejsc.
5: U mnie drony z rana i pod wieczór, to jest taki moment, kiedy tam ziemia już nie jest tak mocno nagrzana, to wtedy one mają lepszy pogląd na tą powierzchnię, która jeszcze jest posłana popiołem, po jakimś czasie to się wszystko powoli odsłania. Gdzieś tam czasami jeszcze jakieś zarzewie strażacy znajdują.
2: Pożar Puszczy Solskiej może być jednym z pierwszych w tym sezonie, jeśli chodzi o zagrożenie pożarowe, pogłębiane przez suszę w całym kraju. To pokazuje, jak ważne są nasze apele o ostrożność, podkreśla rzecznik lubelskich strażaków, kapitan Tomasz Stachyra.
6: Tego typu pożary są bardzo trudne, a nasze wielokrotne apele o ostrożność w sytuacji, kiedy mamy zagrożenie pożarowe w lasach, powinny być brane naprawdę wyjątkowo do serca. Zwróćmy uwagę na własne bezpieczeństwo. Akurat w przypadku tego pożaru nie doszło do sytuacji, że potrzebna była ewakuacja mieszkańców, ale już byliśmy na taką sytuację przygotowani.
2: W pierwszym dniu akcji gaśniczej doszło do rozbicia jednego z samolotów biorących udział w akcji. Zginął 65-letni pilot. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w sprawie pożaru w kierunku nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
1: Po Poznaniu mamy deszczowy poranek, na termometrze teraz 6 stopni Celsjusza, dziś będzie nieco chłodniej niż wczoraj, maksymalnie temperatura wzrośnie do 15 stopni. Zachmurzenie jest duże, rozpogodzeń jakichkolwiek możemy spodziewać się dopiero popołudniem i to późnym. Biometr jest niekorzystny, bo wiatr przeszkadza i widok ciężkich chmur na niebie nie nastraja optymistycznie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Ale wbrew wszelkim pozorom, słońce na niebie wstało i to dzisiaj bardzo wcześnie, bo o 4:59 zajdzie, z kolei bardzo późno, bo o 20:36 dzień potrwa 15 godzin i 37 minut. Przy mikrofonie Tomek Wandel, dzień dobry, zapraszam na poranny program Radia Emaus. No to jedziemy.

0: Radio Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Czasem nie wyobrażamy sobie, że miejsce pracy, parafia, sąsiedztwo, wspólnota, szkoła, drużyna i tym podobne mogłyby funkcjonować bez jakiejś osoby. Może tak myślimy o sobie. Beze mnie na pewno to się rozpadnie lub nie odnajdę się w innym miejscu. Okazuje się jednak często, że choć jedno się kończy, to inne zaczyna. Coś się zamyka, a coś otwiera. Relacja uczniów z Jezusem nie będzie już dostępna w dotychczasowej formie. Dlatego uczniowie są smutni. Jednak zmiana, która nastąpi dzięki Duchowi Świętemu, będzie pożyteczna dla nich. Czy zmiany, które przynosi życie, przyjmuje z otwartością czy malkontenctwem?

Tu Radio Emaus, jest 12 maja, trwa 132 tydzień roku, tydzień bardziej jesienny niż wiosenny, mimo że wiosna w pełni, no ale tak czasami musi być, równowaga w przyrodzie musi być zachowana. Dziś mamy wtorek, imieniny Dominika i Pankracego, a także Joanny, Teodora, Domiceli, Germana, Flawii, Imelda, Hillesa, Nawoi, Jazona i Epifaniusza. Pozdrawiam bardzo serdecznie, za chwilę powiem wam, co w naszym dzisiejszym programie znajdzie się do godziny 10. A to grupa Two Face, Fire in Your Eyes.

Dziś taka pogoda, niektórzy mówią na taką właśnie jak dziś pogodę pod psem, zupełnie nie wiemy dlaczego. W każdym razie lepiej dziś zostać w domu, poczekać na cieplejsze dni. Oczywiście jeśli ktoś sobie na takie zostanie w domu może pozwolić. 6.45 dzwonik smogu, będziemy badać jakość powietrza. O 7.10 kalendarium, przy okazji kalendarium muzycznie pojawi się grupa Frankie Goes to Hollywood. 7.45 to przegląd prasy, o 8.30 naszym gościem będzie ksiądz Tomasz Nowak, opowie o festiwalu Tarcza Wiary, co to takiego, no to szczegóły właśnie ksiądz Tomasz Nowak wyjawi w rozmowie z Lilią Ładą o 8.30 i o 9.15 zapraszam na poranny konkurs filmowy. Tak mniej więcej prezentuje się nasz poranny program, na który serdecznie zapraszam. 18,5 minuty po 6:00, teraz Fatboy Slim.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Grupa Chumbawamba w porannym programie Radia Emaus. Przyznam, że jestem troszkę przerażony, ponieważ na sobotę również planowana jest taka bardzo jesienna, deszczowa pogoda. W sobotę przecież w Poznaniu i nie tylko Noc Muzeów. 89 muzeów będzie czynnych. Będzie można je oglądać w nocy z soboty na niedzielę, począwszy od godziny 17 bodajże, aż do pierwszej, drugiej w nocy. Ja wiem, że muzeum to raczej teren zamknięty, z małymi oczywiście wyjątkami. No ale między tymi muzeami trzeba się przemieszczać. Oni po prostu uratują nas parasole. Za 27 minut minie siódma. Jamelia w Radiu Emaus.

Was do interaktywnego słuchania Radia Emaus. Proszę do nas napisać, na przykład jaka pogoda jest wokół nas w Wielkopolsce, bo gdy sprawdzam inne lokalizacje oprócz Poznania, tam ponoć teraz świeci słońce. Proszę mi potwierdzić lub zanegować. 601 077 033. Za 23 minuty minie 7. Niebawem sprawdzimy jakość powietrza. Teraz zagra i zaśpiewa grupa Republika.

0: Odrobina muzycznej magii prosto od grupy Simply Red, Something Got Me Started.
1: Czujnik smogu.
0: No właśnie, a teraz sprawdzamy jakość powietrza, która według specjalistów jest umiarkowana, czyli akceptowalna dla większości osób. Osoby wrażliwe mogą jednak odczuwać niewielkie lub umiarkowane objawy po dłuższym przebywaniu na zewnątrz. I jeśli wejdziemy w szczegóły, to nie wygląda to tak źle. Powiedziałbym, że wygląda nawet dobrze, ponieważ ozon przygruntowy jest na poziomie umiarkowanym, a drobne cząstki stałe PM2,5, cząstki stałe PM10 i dwutlenek azotu są na poziomach znakomitych. Radio Emaus za 14:07.

zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.

0: Coca-Colino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest to wtorek, 12 maja, minęła 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Niezły kwał wystawa na Placu Wolności w Poznaniu. Klasztor Karmelitów Bosych zaprasza na medytację nad psalmem numer 100. Dziś przypada setna rocznica przewrotu majowego. Na Poznańskim Placu Wolności świat nauki połączył się ze światem sztuki. Można tam oglądać wystawę Nie samym genem, kod genetyczny, a kod kulturowy. Jej autorami są studenci Uniwersytetu Artystycznego, którzy od lipca ubiegłego roku współpracowali nad jej stworzeniem z przedstawicielami Polskiej Akademii Nauk. Ekspozycja opowiada o historii ludzkości, rozwoju cywilizacji oraz wpływie kultury chociażby na rolnictwo. Marcin Osuch z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk przypomina, że to właśnie świat kultury odróżnia nas od zwierząt.
3: Człowiek to zarówno istota biologiczna, jak i istota kulturowa. I jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami, jesteśmy homo sapiens i determinuje nas w jakiś sposób także kultura, bo to w jaki sposób używamy języka tak naprawdę wpływa na nasze działanie, na nasz mózg de facto.
2: Wystawę można oglądać do 3 lipca.
1: Informacje z regionu.
2: Jeszcze do 13 maja chętne firmy mogą składać oferty w przetargu na remont drogi krajowej numer 92 na odcinku od Starczanowa do Psar Małych, jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Remont obejmie jezdnie w obu kierunkach, a jego głównym celem jest wymiana oraz wzmocnienie nawierzchni do nośności 11,5 tony na oś, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu jazdy. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie 150 dni od podpisania umowy.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Już za nieco ponad miesiąc odbędzie się wydarzenie związane z pięknem sztuki sakralnej. Mowa o medytacji nad psalmem numer 100 z komentarzami świętego Jana Pawła II. Odbędzie się ona w klasztorze Karmelitów Bosych w Poznaniu. Wydarzenie ma głęboki wymiar artystyczny i duchowy, zaznacza organizatorka i reżyserka medytacji Monika Gałęska.
4: Począwszy od pieśni kontemplacyjnych, ponieważ już od lat współpracuję ze wspaniałym zespołem pod kierownictwem pana Zbigniewa Kaczmarka, zespołu muzyki dawnej Anonymous, jak i również panem Michałem Zatorem, który swoją niesamowitą barwą głosu, jak i też dźwiękami harfy ubogaca to piękno psalmów. Pani Joanna Kierstein, która czyta, jest lektorem i czyta właśnie teksty świętego Jana Pawła II.
2: Medytacja nad psalmem numer 100 odbędzie się 14 czerwca o godzinie 20. Cała rozmowa na temat wydarzenia znajduje się na stronie internetowej Radia Emaus.
1: Informacje z kraju.
2: 100 lat temu marszałek Józef Piłsudski 12 maja 1926 roku na czele wiernych mu oddziałów podjął marsz na Warszawę i w wyniku zbrojnego zamachu, nazywanego przewrotem majowym, przejął władzę w II Rzeczpospolitej. Rozmowy marszałka i prezydenta Wojciechowskiego, do których doszło na moście Poniatowskiego, nie doprowadziły do ugody. W opinii historyka profesora Andrzeja Chojnowskiego spotkanie było momentem kluczowym. Piłsudski miał nadzieję, że demonstracja siły wystarczy, by przejąć większość władzy bez rozlewu krwi, mówił kilka lat temu historyk w audycji Polskiego Radia.
5: Piłsudski liczył, że przyjedzie i będzie rozmawiał z Wojciechowskim właśnie w takim duchu, że zobacz, co się dzieje. Ta Polska jednak jest zagrożona i ja muszę tutaj przyjść jak gdyby z pomocą i mam nadzieję, że ty mi tego nie tyle pomożesz, że nie przeszkodzisz. Ale Wojciechowski prawdopodobnie, bo znamy tylko właśnie takie szczątkowe relacje na temat tej rozmowy, wystąpił bardzo tak kategorycznie, że on stoi na straży honoru Polski, że żadne tutaj takie działania pozaprawne nie są możliwe. Proszę wrócić do domu i ubiegać się o swoje pretensje na drodze legalnej. No to dla Piłsudskiego w tym momencie to nie było wykonalne.
2: Walki między wojskami rządowymi a oddziałami podporządkowanymi Piłsudskiemu zakończyły się 14 maja. Tego dnia do dymisji podał się rząd Wincentego Witosa, a obowiązki prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, który złożył rezygnację, przejął marszałek Sejmu Maciej Rataj. Do dziś historycy są podzieleni w kwestii oceny przewrotu majowego. Jedni uważają, że Piłsudski uratował Polskę przed wojną domową i rozpadem, drudzy, że był to początek upadku demokracji w II Rzeczpospolitej.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Dziś w Poznaniu dominują jesienne klimaty, zachmurzenie jest duże, opady deszczu też nam jeszcze towarzyszą. Warto o tym pamiętać, wychodząc z domu. Wiatr zachodni wieje z prędkością 17 km na godzinę, na barometrze 999 hektopaskali, na termometrze 8 stopni Celsjusza.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel. Zapraszam na kolejną godzinę naszego porannego programu. Dziś 12 maja, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Pozdrawiamy. Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin. Oczywiście szanujemy i dbamy o rośliny. Za chwilę kalendarium, teraz grupa Boniem. She's crazy like

0: czas na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Czyli nasze radiowe wspominki po raz pierwszy, po raz drugi zajrzymy w kartkę z kalendarza, tym razem muzyczną o 10:45. A przegląd historycznych wydarzeń zaczynamy od wieku XIV. W roku 1373 książę mazowiecki Siemowit III nadał prawa miejskie Ostrołęce. W roku 1706 z terenu Polski widoczne było całkowite zaćmienie słońca. W roku 1899 w Grudziądzu wyjechał na trasę pierwszy tramwaj elektryczny. Obecnie długość grudziąckiej sieci tramwajowej wynosi około 9 km. 100 lat temu marszałek Józef Piłsudski rozpoczął przewrót majowy. W wyniku tego krwawego zamachu stanu zginęło 379 osób, a około 1000 zostało rannych. 90 lat temu, w roku 1936, serce Józefa Piłsudskiego zostało złożone w grobie jego matki Marii na cmentarzu na Roście w Wilnie. 74 lata temu, to był rok 1952, w Polsce wprowadzono reglamentację cukru i słodyczy, dopuszczając jednocześnie wolną sprzedaż cukru po tak zwanych cenach komercyjnych. W roku 1983 maturzysta Grzegorz Przemyk został zatrzymany i pobity przez funkcjonariuszy MO w komisariacie przy ulicy Jezuickiej w Warszawie, w wyniku czego zmarł dwa dni później w szpitalu. Dwa lata temu doszło do pożaru hali targowej Marywilska 44 w Warszawie. Było to największe centrum handlowe w mieście, na terenie którego swoje usługi oferowało ponad 1400 prywatnych firm. Rok po pożarze ogłoszono, że był on spowodowany podpaleniem przez grupę przestępczą powiązaną z rosyjskimi służbami. Jeszcze parę faktów z zagranicy. W 1191 roku, 835 lat temu, w trakcie wyprawy krzyżowej, król Anglii Ryszard I Lwie Serce poślubił w cypryjskim Limassol Berengarię, córkę króla Nawary Sancho VI Mądrego. 501 lat temu w Niemczech trwała wojna chłopska. Tego dnia powstańcy ponieśli porażkę w bitwie pod Böblingen. W 1559 roku papież Paweł IV ogłosił bullę Super Universas, regulującą strukturę administracyjną Kościoła katolickiego w okręgu burgundzkim Rzeszy Niemieckiej, na terenie którego leżą teraz Holandia, Belgia i Luksemburg. W 1872 roku w niemieckim Aschaffenburgu założono przedsiębiorstwo branży papierniczej Aschaffenburger Chelsoverge. Ta firma cały czas istnieje. 124 lata temu, w roku 1902, brazylijski wynalazca Augusto Severo de Albuquerque Maranhão i francuski inżynier Georges Sachet zginęli w katastrofie sterowca półszkieletowego Pax w Paryżu, który zapalił się i eksplodował 365 metrów nad ziemią. 77 lat temu, w roku 1949, zakończyła się radziecka blokada Berlina. 9 lat temu, w roku 2017, po 61 latach w amerykańskim Detroit, wznowiono komunikację tramwajową. Jest to tylko jedna linia, Q-Line, i trasa biegnie z Woodward Avenue na przedmieścia Detroit. I jeszcze jeden fakt. Fakt muzyczny, i niech to będzie preludium do muzycznej podróży w czasie, czyli do muzycznego kalendarium Radia Emaus. W tę podróż Kuba Antkowiak zabierze was o godzinie 10:45. 98 lat temu urodził się Burt Bacharach, był jednym z najważniejszych kompozytorów muzyki rozrywkowej XX wieku. Otrzymał 6-krotnie nagrodę Grammy, 3-krotnie Oscara, a jego piosenki są wykonywane przez ponad 1000 różnych wykonawców. Posłuchajmy jednej z jego piosenek, Do You Know The Way To San Jose, w wykonaniu grupy Frankie Goes To Hollywood.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Po reklamie Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
4: Święta Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: kiedy przeżywasz trudne chwile, wezwij Maryję. Odmów tę prostą modlitwę: Maryjo, Matko Jezusa, bądź w tej chwili moją matką. Muszę przyznać, że ta modlitwa nigdy mnie nie zawiodła.
3: Radio Emaus. Dobre radio.

Idzie lepsze, to grupa Dżem z nowej płyty. Mam dobrą wiadomość dla wszystkich fanów. No i już nie Maćka Barcala, ale Sebastiana Rydla i grupy Dżem. Panowie wystąpią 29 maja w Czerwonaku, bo tam właśnie w ten ostatni majowy weekend odbywać się będą Dni Gminy Czerwonak. No i trzeba jechać, by posłuchać i zobaczyć Dżem na żywo, a to warto, bo Dżem to taka dobrze naoliwiona lokomotywa, bardzo dobrze naoliwiona. Jeśli chodzi o koncerty, 20 czerwca w Poznaniu Piknik na Fest będzie Krzysiek Zalewski, będzie Małgorzata Ostrowska, będzie też Adam Nowak i grupa Raz, Dwa, Trzy. Teraz właśnie zagrają i zaśpiewają, znaczy Adam Nowak zaśpiewa. Ja niebawem zapraszam na przegląd prasy. Sprawdzamy godzinę. Jest 7:36. Tu Radio Emaus.

0: Poranna prasówka.
1: Gazeta Wyborcza na stronie pierwszej zastanawia się, jak Ziobro uciekł z Europy. Wyborcza ujawnia, nie ma potwierdzenia, że Zbigniew Ziobro formalnie opuścił strefę Schengen, czyli wyleciał z Europy. Spekuluje się, że były minister mógł uciec przez Serbię, mógł też skorzystać z transportu dyplomatycznego. Wyborcza strona czwarta pisze o konfliktach w Konfederacji. Napięcie między Bosakiem i Mentzenem narastało już od dłuższego czasu. Bosak uważa się za bardziej ideowego niż Mentzen. Ten drugi z kolei to bardziej TikToker niż polityk, mówi Anna Siewerska. W Głosie Wielkopolskim o tym, że premier Donald Tusk będzie jednym z gości specjalnych poznańskiej konferencji Impact. W Głosie Wielkopolskim na stronie piątej o tym, że żużlowiec startu Gniezno walczy o życie w szpitalu. To był straszny widok, serca fanów zamarły. Dramatyczne sceny na torze żużlowym w Gnieźnie w 12 wyścigu niedzielnego meczu ze Śląskiem Świętochłowice. W bardzo groźnym wypadku uczestniczył niespełna 19-letni Patryk Budniak. Czekamy na nowe wieści ze szpitala. W Rzeczpospolitej o tym, że w Polsce przyroda przegrywa z polityką, tak mówi wiceminister klimatu i środowiska Michał Dorożała. Jeśli zamiast reformy ma wygrać kontrreformacja, jestem gotów odejść. Michał Dorożała, wywiad z nim na stronie 24. Dziś setna rocznica przewrotu majowego. Dotąd zamach z 1926 roku potępiały w Sejmie głównie PSL i Lewica. Teraz dołącza do nich Konfederacja. Więcej w Rzeczpospolitej na stronie czwartej. Dziennik Gazeta Prawna, strona druga, ulga na robotyzację. Podatnik może wybrać, czy skorzysta z niej jednorazowo, czy w ramach amortyzacji. Cena ropy wzrosła w tym roku o 70%. Więcej pieniędzy trafia do akcjonariuszy niż na inwestycje w wydobycie, ujawnia dziennik Gazeta Prawna na stronie szóstej. W najnowszym numerze Gazety Polskiej kultura, androidy powaliły na kolana, zapasy renesansu z realizującymi się na naszych oczach przepowiedniami rodem z science fiction. Mowa o spektaklu baletowym Androidy w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie z Old Show.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
9: Jest wtorek, 12 maja, minęła 8.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
10: Utrudnienia w centrum Poznania. ZKZL przypomina o obowiązku kontroli kotłów gazowych i podgrzewaczy wody. Krajowa Rada Sądownictwa kończy dziś swoją kadencję. Wczoraj rozpoczęły się prace przy pomniku 15 Pułku Ułanów Poznańskich przy ulicy Ludgardy. Więcej informacji na ten temat ma nasz reporter Mateusz Markiewicz.
11: Miasto rozpoczyna gruntowną przebudowę, by wspomniane miejsce zyskało nowy blask, stało się bezpieczniejsze i bardziej funkcjonalne. A co dokładnie się zmieni? Przede wszystkim zostanie odnowiona nawierzchnia placu z wykorzystaniem historycznego kamienia, a przestrzeń wzbogacą nowe rabaty zieleni i elementy małej architektury. Ważnym etapem będzie przebudowa kamiennego muru oporowego oraz budowa nowych granitowych schodów. Te już istniejące przejdą staranną renowację. Zadbano także o bezpieczeństwo i nastrój. Wokół pomnika pojawi się nowoczesna iluminacja, a system miejskiego monitoringu zyska nowe kamery. Wyremontowane zostaną również chodniki po obu stronach ulicy Ludgardy. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na sierpień obecnego roku. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
10: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu przypomina najemcom o obowiązku corocznego serwisu kotłów gazowych i gazowych podgrzewaczy wody. Regularne przeglądy są kluczowe dla zdrowia i życia oraz zapewnienia sprawności technicznej urządzeń, podkreśla Łukasz Kubiak z ZKZL.
12: Zaniedbanie tych obowiązków może prowadzić do poważnych zagrożeń, m.in. wycieku gazu czy zatrucia tlenkiem węgla, które stanowią realne ryzyko dla zdrowia i życia użytkowników lokalu. Ta terminowa konserwacja pozwala też zapobiegać awariom, minimalizuje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, a także powoduje, że nasze rachunki mogą być niższe, ponieważ prawidłowo działający kocioł gazowy to jego większa wydajność.
10: Przeglądy oraz konserwacja wspomnianych urządzeń powinna być wykonywana nie rzadziej niż raz w roku przez wykwalifikowany serwis lub osobę posiadającą niezbędne uprawnienia. W przypadku wszelkich wątpliwości Biuro Obsługi Klienta ZKZL zachęca do kontaktu.
0: Informacje z Poznania.
10: 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim odbędzie się koncert Za Miłość, inauguracja Malta Festiwal Poznań. To trzyczęściowy spektakl muzyczny z własną dramaturgią, oparty na nowych aranżacjach kultowych polskich utworów o miłości, połączonych w emocjonalne medleje. Opiekę artystyczną nad projektem objęła Natalia Kukulska. Na scenie wystąpią m.in. Grzegorz Turnau, Ralf Kamiński, Anna Maria Jopek, Anita Lipnicka i Krzysztof Zalewski.
0: Informacje z kraju.
10: Krajowa Rada Sądownictwa kończy dziś swoją kadencję, nazywana neo-KRS ze względu na sposób wyboru sędziowskich członków Rady. Od 2018 roku zamiast środowiska sędziowskiego robili to politycy. Przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka podziękowała w piątek członkom Rady za wspólną pracę.
13: Proszę Państwa, to było prawdopodobnie najprawdopodobniej ostatnie posiedzenie pod moim przewodnictwem. Bardzo dziękuję Państwu za niemalże czteroletnią pracę z moim udziałem. Różnie bywało między nami, różne były sytuacje, ale oczywiście wszystkim serdecznie dziękuję. W szczególności chciałam podziękować za wspólną pracę sędziemu Rafałowi Puchalskiemu i nieobecnemu dzisiaj stacjonarnie panu sędziemu Stanisławowi Zdunowi.
10: Wyboru nowych członków KRS ponownie dokona Sejm, bo nowelizację ustawy, która miała przywrócić wybory przez sędziów, zawetował prezydent. Jednak zgodnie z uchwałą niższej Izby Parlamentu głosy mają zostać oddane na kandydatów, którzy uzyskali najwyższy wynik w tak zwanych prawyborach przeprowadzonych w większości sądów w Polsce. Największe poparcie ma sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski. To były przewodniczący KRS, który nie wyklucza powrotu na zajmowaną funkcję.
14: Trzeba będzie taką możliwość rozważyć, ale to jest coś, co jest elementem, który możemy tylko hipotetycznie tak naprawdę rozważać, dlatego że wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa ostatecznie dokona Sejm. Ja mam nadzieję, że Sejm zgodnie z podjętą uchwałą uwzględni wyniki opiniowania kandydatów przez samych sędziów.
10: Wyborem nowych członków KRS Sejm zajmie się jutro.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
9: Druga część poranka wtorkowego przynosi nam niewielkie przejaśnienia, choć niebo zakryte jest pokrywą chmur dość grubą. Na termometrze nadal 8 stopni. Temperatura zacznie rosnąć mniej więcej za godzinę. Za godzinę wzrośnie dziś do 15 stopni Celsjusza. Na barometrze nieco wyżej, teraz 1003 hektopaskale.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Krystyna Janda kiedyś powiedziała: każde pokolenie ma prawo do protestu i krzyku, do wyrażania swoich frustracji co do swojej interpretacji świata. Ten cytat zostawiam wam do przemyślenia. Jeśli chcielibyście się nimi ze mną podzielić, zapraszam. 601 077 033. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Będę z wami dzisiaj do godziny 10. Zapraszam na kolejną godzinę naszego porannego programu. Teraz oklaski. Na scenę wchodzi Zbigniew Wodecki.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz? Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony.
2: Konsekwencje. Dzieło zbawienia zostało wypełnione i władca tego świata został osądzony i pokonany. Quo vadis, Domine, zawołał do Jezusa ten, którego na ziemi ustanowił swoim namiestnikiem i powiernikiem wszystkich Bożych spraw, a który teraz uciekał z Rzymu. W odpowiedzi Piotr usłyszał od zmartwychwstałego Pana, że ten wraca do swojego ludu porzuconego przez apostoła, aby dać się powtórnie ukrzyżować. I zawrócił Piotr do Rzymu, aby pozwolić się ukrzyżować. Pomyśl, czy jestem gotowy przyjąć od Parakleta dar męstwa ze wszystkimi konsekwencjami?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Rzecz o pocałunkach, grupa Sixpence Know the Richer, piosenka nosi tytuł Kiss Me po prostu. W naszym porannym programie o 9.15 konkurs filmowy, nieco wcześniej nasz gość poranny o 8.30 będzie nim ksiądz Marcin Nowak. Lilia Łada porozmawia o festiwalu Tarcza Wiary. Szczegóły już niebawem, za niecałe 9 minut. Zapraszamy.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Po reklamie. Poranny gość.
9: Dzisiejszym gościem Radia Emaus jest ksiądz Marcin Nowak i będziemy rozmawiali o Festiwalu Eucharystii Tarcza Wiary, który jest organizowany przez Eucharystyczny Ruch Młodych i co prawda odbędzie się dopiero 13 czerwca, ale już się bardzo wiele dzieje, jeśli chodzi o festiwal, prawda?
10: Prawda, król nam Chryste, witam panią redaktor i wszystkich słuchaczy. Dzieje się, dzieje i to już od dłuższego czasu. Rok temu piękne wielkie święto 100 lat Eucharystycznego Ruchu Młodych w Polsce i to w sumie była taka iskra i inicjatywa do tego, żeby wrócić do tych spotkań corocznych i ta nazwa, która towarzyszyła nam rok temu, Festiwal Eucharystii, pozostała. I właśnie na festiwalu były pytania od dzieci, od młodzieży, od animatorów, czy będziemy się spotykać co roku. Widać, że dzieci chcą, pragną i dążą do takiej wspólnoty. Potrzebna jest im ta wspólnota, żeby świętować właśnie obecność Jezusa w Eucharystii.
9: A co się podczas takiego spotkania dzieje? No bo to jest, wydawałoby się, dużo czasu, dzieci się szybko zniechęcają, prawda? A tu się okazuje, że to wcale tak nie wygląda.
10: Nie, nie, to dużo się dzieje. Przede wszystkim to są spotkania, które mają takie dwa główne cele. Pierwszy cel to oczywiście uczczenie Jezusa w Eucharystii, no bo skoro Eucharystyczny Ruch Młodych to też nasze serce, to jest centrum, w sumie nie tylko nasze jako ruchu, ale wszystkich nas, no bo serce Jezusa w Eucharystii czeka na każdego z nas, więc uczczenie Jezusa właśnie w Eucharystii poprzez mszę świętą i poprzez adorację. Oczywiście mamy jeszcze dwie formy uczczenia Jezusa w Eucharystii, jakim jest procesja i kongres, ale to oczywiście nie damy rady takich rzeczy zrobić na takim jednodniowym spotkaniu. Więc jest msza święta i jest adoracja, ale oczywiście do tego drugi aspekt, czyli budowanie wspólnoty, bycie razem ze sobą. No i tutaj wchodzi już ta nazwa, Tarcza Wiary, i pod nią jest coś ukryte.
9: No właśnie, co takiego? Czy możemy powiedzieć, czy to jest tylko dla uczestników?
10: Możemy powiedzieć, oczywiście. W Eucharystycznym Ruchu Młodych od samego początku, czyli już 100 lat temu, mówiono o tym, jak sama nazwa wskazuje, Król nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło. Ten hymn nie jest tylko hymnem ministrantów, bo dzisiaj często kojarzony jest z ministrantami, ale jest hymnem właśnie dzieci w Eucharystycznym Ruchu Młodych już od 100 lat. Więc wracamy do tego obrazu rycerza.
9: Czyli przypominamy jakby to pierwotne znaczenie.
10: Przypominamy pierwotne znaczenie, które było zawarte w orędowniczkach, które wydawała Święta Urszula Duchowska dla dzieci. I tam właśnie była mowa o tym, że dziecko jest rycerzem, rycerką Jezusa. I wracamy do tego obrazu. I tak ciągle chodziło mi po głowie po stuleciu, jak to ugryźć, jak to zrobić. No i przyszedł mi tutaj od razu na myśl święty Paweł, który w swoim liście mówi o duchowej zbroi. I tam wymienia kilka elementów tej zbroi i zaczynamy od tego, co wybrałem jako w sumie fundament, czyli wiara, a wiara jest naszą tarczą. Stąd nazwa Tarcza Wiary.
9: Czy to nie jest trochę za trudno dla dzieci? No bo będą tam nie tylko nastolatkowie, prawda, ale też i młodsi uczestnicy. Czy oni są w stanie już zrozumieć to takie wymagające pewnej wiedzy nawiązanie?
10: Paradoksalnie tak. i to szybciej niż my dorośli. Dzieci częściej łapią o wiele szybciej takie dla nas wydawałoby się trudne sprawy, a dla nich oczywiste. No mam być rycerzem. No zabroń dziecku bycia rycerzem, nie? No myślę, że to gdzieś tam jest w dziecku coś takiego, że ono pragnie być rycerzem, rycerką. Pewnie chłopcy bardziej rycerzami, ale myślę, że tutaj ogólnie patrząc jest to bardzo fajny obraz. Wyraz fajny jest niekoniecznie ładny, ale jest to fajny obraz dla dziecka. Bądź rycerzem. Naprawdę to aż wzywa, aż chce się być.
9: Tak, miej jakiś ideał. Tak. Miej coś, do czego warto dążyć, co warto zdobywać. Tego nam właśnie w dzisiejszych czasach bardzo brakuje rzeczywiście.
10: Tak. I myślę, że to jest pewien jakiś znak duchowy, znak czasu. Skoro przeżywaliśmy to stulecie i skoro wypłynął ten obraz na nowo rycerza i on chwycił bardzo mocno, bo już mieliśmy spotkania z animatorami jesienią i tam już bardzo mocno animatorzy się zainteresowali tym obrazem, powrotem do tego obrazu, więc no nie wiem, czy to nie jest jakiś znak czasu dla nas, żeby powrócić do tej rycerskości w naszym sercu, w ogóle każdego człowieka wierzącego.
9: Niejako wrócić do podstaw.
10: Tak, zgadza się.
9: Bo może to jest właśnie rzeczywiście to. Czasami zapominamy o podstawach, a fundamenty są przecież najważniejsze.
10: Zgadza się, to prawda.
9: Jak w takim razie można się na festiwal wybrać? Gdzie trzeba się zgłosić i jak się można zapisać?
10: Wystarczy wejść na naszą stronę erm.pl/festiwal albo po prostu skliknąć sobie z ikonki festiwal i tam już mamy wszystkie informacje podane. Zawsze jak jest jakieś pytanie dodatkowe, można zadzwonić czy do mnie, czy do sekretariatu, chętnie udzielimy odpowiedzi. Nasze telefony, kontakty są oficjalnie dostępne na stronie Eucharystycznego Ruchu Młodych. Wystarczy się po prostu zgłosić. Po prostu.
9: Nie trzeba być w żadnej grupie, nie trzeba mieć polecenia animatora, po prostu wystarczy się zgłosić.
10: Tak. Jest to organizowane przez Eucharystyczny Ruch Młodych i wiadomo, że samo przez się, mówiąc tak kolokwialnym językiem, Eucharystyczny Ruch Młodych jest zaproszony na pierwszym miejscu na to spotkanie. Ale oczywiście jest to spotkanie, jak sama nazwa wskazuje, ogólnopolskie spotkanie dzieci i młodzieży. Więc jeżeli ktoś czuje w swoim sercu, pragnie, chce dotknąć tej rycerskości Jezusa, to serdecznie zapraszamy. I zaznaczę, to jest pierwszy krok. Bo w byciu rycerzem Jezusa święty Paweł wymienia kilka innych, ale tu już nie mogę za dużo zdradzać na kolejne lata.
9: No tak, to już najpierw trzeba zacząć.
10: Najpierw trzeba zacząć, tak, trzeba chwycić tarczę.
9: A co z niepełnoletnimi uczestnikami? Czy oni powinni przyjechać pod opieką rodziców?
10: Tak, każde spotkanie, czy to nasze Eucharystycznego Ruchu Młodych, czy organizowane przez kogokolwiek innego, w którym uczestniczą dzieci, to oczywiście są odpowiednie przepisy, które należy zachować, należy przestrzegać. Dziecko musi mieć opiekuna. Jeżeli przyjedzie z rodzicem, to jest pod opieką rodzica. Jeśli przyjeżdża z animatorem, no to wtedy animator, tak jak każdy inny, wszędzie indziej, czy w szkole, czy w parafii, czy tak na naszym spotkaniu również musi mieć te wszystkie odpowiednie dokumenty, o których też jest mowa w regulaminie. Więc jeżeli przyjeżdżają dzieci z opiekunem, to dzisiaj już opiekunowie wiedzą, co trzeba zrobić.
9: No tak, bo najpierw czytają regulamin, oczywiście.
10: Tak. To jest na każdym wyjeździe tak samo. Przepisy są takie same.
9: W każdym razie dziecko nie musi się bać, że gdyby chciało przyjechać, a nie miało opiekuna, to jest to nie do zrobienia.
10: No samo nie przyjedzie bez opiekuna.
9: Samo nie, ale jest na stronie informacja, jak się o tego opiekuna postarać, prawda?
10: No powinien przyjechać z opiekunem już z parafii, bo jeżeli przyjeżdża z parafii, no to parafia ma obowiązek wysłania dzieci pod opieką.
9: Czyli pierwszym krokiem może być parafia. To, że idziemy właśnie do parafii i orientujemy się, czy grupa stąd wyjeżdża.
10: Tak jest.
9: I wtedy już jest problem rozwiązany.
10: Rozwiązany całkowicie. Najprostsza droga to właśnie przez parafię, żeby się zgłosić właśnie. Ale oczywiście jak ktoś się zgłosi bezpośrednio do nas, to też oczywiście we wszystkim pomożemy.
9: A czy jest jakaś cezura wiekowa?
10: Nie, staramy się tak organizować nasze spotkania, żeby nie było sztywnej grupy wiekowej, żeby każdy się odnalazł. Wiadomo, że w Eucharystycznym Ruchu Młodych głównie działają dzieci młodsze i pod tym kątem troszeczkę jest wszystko organizowane. Ale gwarantuję, że to wszystko, cokolwiek będzie się działo na Festiwalu Eucharystii, Tarczy Wiary, będzie turniej rycerski, więc nawet młodzież i dorośli sobie znajdą tam miejsce.
9: Myślę, że warto wszystkich zaprosić, zwłaszcza, że już można się zapisywać.
10: Już można się zapisywać.
9: I żeby wziąć udział w festiwalu i myślę, że lepiej to zrobić jak najwcześniej.
10: Oczywiście.
9: I zorganizować sobie czas, żeby można było w nim wziąć udział, a my oczywiście będziemy regularnie przypominali o tym, że taki festiwal jest.
10: Na każdego uczestnika czekają niespodzianki i pamiątki z festiwalu.
9: O proszę. Bardzo dziękuję za rozmowę, a ja przypomnę, że naszym gościem był ksiądz Marcin Nowak, organizator festiwalu Eucharystii Tarcza Wiary, który się odbędzie 13 czerwca w Pniewach.
10: Dziękuję bardzo, Królu nam Chryste.
0: Poranny gość.
4: Rozmawiała Lilia Łada.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Erase and Rewind, prosto ze Szwecji, grupa Cardigans. A w naszym programie o 9.15 konkurs filmowy, wcześniej o 9.00 serwis informacyjny. W konkursie filmowym już mogę powiedzieć, że usłyszycie dzisiaj pewien bardzo znany motyw muzyczny, a waszym zadaniem będzie oczywiście odpowiedź na pytanie, z jakiego filmu on pochodzi. Do wygrania oczywiście zaproszenie do Multikina. Zapraszamy o 9.15. Zwalniamy jeszcze bardziej na najbliższe 3,5 minuty. To Become One to przepiękna ballada, grupa Spice Girls za 13.30.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
4: Minęła 9 we wtorek, 12 maja.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
5: Rodzinne ogrody działkowe z dofinansowaniem od władz Poznania. Leśnicy apelują o ostrożność w lasach. Biały Dom nie chciał skomentować sprawy wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Kolejne poznańskie rodzinne ogrody działkowe wypięknieją. Miasto przekazało 1 000 000 zł dofinansowania na remont i inwestycje dla 7 rodów. Przy ogrodzie imienia 2 Armii Wojska Polskiego wymieniona zostanie sieć wodociągowa, która jest w bardzo złym stanie, mówi prezes tego rodu Zbigniew Konkol.
6: W tym roku były 2 awarie, takie duże, gdzie trzeba było rozkopywać aleje, wymieniać tam kawał rury uszkodzonej i jakieś, no bez przesady, 30 parę pęknięć.
5: Te inwestycje są ważne, ponieważ ogródki cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wolne działki w Poznaniu trafiają się sporadycznie i są wyprzedawane niemal natychmiast. Dlatego, jak zapowiedział wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski, miasto prowadzi rozmowy na temat stworzenia nowych ogrodów na północy miasta.
7: Na tych terenach zielonych, gdzie nie można budować, gdzie nie może być innej infrastruktury, oczywiście największym problemem będzie potem, w jaki sposób te działki przekazać. Komu miałby przypaść, no, ale to musimy wtedy wymyślić jakiś dobry sposób, żeby był po prostu sprawiedliwy.
5: Obecnie w Poznaniu znajduje się blisko 90 rodzinnych ogrodów działkowych.
0: Informacje z Wielkopolski.
5: Brak deszczu coraz bardziej daje się we znaki w wielkopolskich lasach, a mapy wskazują wysokie zagrożenie pożarowe w okolicach stolicy Wielkopolski. Dlatego Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu prosi o szczególną ostrożność podczas spacerów po lasach.
8: Apelujemy o nieużywanie otwartego ognia, nie wyrzucajmy niedopałków, śmieci. Pamiętajmy, że w takich warunkach wystarczy naprawdę niewielka iskra, by doszło do pożaru, a jeśli zauważymy ogień lub dym, należy to natychmiast zgłosić pod numer alarmowy 112 albo 998.
5: Jednodniowy przelotny deszcz nie poprawi sytuacji na długo, dlatego przed wyprawą do lasu warto sprawdzić stopień zagrożenia pożarowego, korzystając z aplikacji mobilnego banku danych o lasach. Pomiary publikowane są każdego dnia o godzinie 9 i 13.
0: Informacje z Poznania.
5: W całym kraju trwają egzaminy ósmoklasisty. Wczoraj uczniowie zdawali język polski. Pytania dotyczyły m.in. opowiadania Stanisława Lema, eseju Stephena Hawkinsa i małego księcia Antoine de Saint-Exupériego. Młodzi ludzie musieli też napisać ogłoszenie o wykładzie naukowym, przemówienie do rówieśników i opowiadanie o spotkaniu z wybranym bohaterem literatury lektury obowiązkowej. Dziś uczniowie zdają egzamin z matematyki, jutro z języka obcego.
0: Informacje z kraju.
5: Stany Zjednoczone pozostają największym partnerem Polski i sprawa Zbigniewa Ziobry nie wpłynie na bilateralne relacje, zapewnił wiceminister obrony narodowej Stanisław Ziątek w programie pierwszym Polskiego Radia.
9: Stany Zjednoczone są naszym najpoważniejszym partnerem, zarówno w tej współpracy bilateralnej, również gospodarczej, jak i jest to największy potencjał NATO, więc bardzo nam zależy na tym, żeby i żołnierze amerykańscy byli w Polsce i żeby te relacje układały się jak najlepiej. Mamy zakontraktowane określone działania i wiemy, że ten sprzęt będzie w ciągu kilku lat do nas spływał.
5: Amerykański Departament Stanu nie udziela informacji na temat wizy, na jakiej do Stanów Zjednoczonych wjechał były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Na pytanie Polskiego Radia resort dyplomacji zasłonił się poufnością informacji wizowych. W krótkim oświadczeniu przedstawiciel Departamentu Stanu wskazał na dobre relacje z Polską. Stany Zjednoczone i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i władzami, oświadczył. Biały Dom nie chciał skomentować sprawy wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, ani odpowiedzieć na pytanie, czy amerykański prezydent osobiście wydał polecenie przyznania mu wizy. A były minister sprawiedliwości takiej wizy potrzebował, ponieważ, jak twierdzi jego adwokat, wjechał do Stanów Zjednoczonych na tak zwanym paszporcie genewskim, który jest wystawiany uchodźcom. Posiadacz takiego paszportu nie może podróżować do Stanów Zjednoczonych w ramach programu ruchu bezwizowego.
10: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: W Poznaniu jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę. Na termometrze 9 stopni. Na barometrze 1004 hektopaskale. Te wartości w ciągu dnia jeszcze nieznacznie wzrosną.

0: Poranny konkurs.
1: Jest dokładnie kwadrans po dziewiątej, zatem rozpoczynamy konkurs filmowy w Radiu Emaus w tym tygodniu o 9.15 w ramach porannego konkursu. Konkursy filmowe, czasem łatwe, czasem proste. Dziś chyba będzie bardzo prosto. Zapraszamy do Multikina. Majowy repertuar Multikina to propozycja dla wszystkich miłośników opery, teatru, malarstwa i najwybitniejszych wydarzeń artystycznych prezentowanych na wielkim ekranie. W repertuarze między innymi koncert 90. urodziny Pavarottiego z udziałem największych gwiazd światowej opery, La Traviata z Arena di Verona, spektakle teatralne z Danielem Radcliffe'em i Brianem Cranstonem, a także wyjątkowe produkcje z cyklu Art Beats poświęcone Muzeum Prado oraz twórczości Caravaggia. Szczegóły na stronie www.multikino.pl, a w naszym konkursie do wygrania jest zaproszenie do Multikina. Dziś zaproszenie pojedyncze, czyli jeden bilecik. Zadanie bardzo proste, za chwilę bardzo znany motyw muzyczny z pewnego bardzo znanego filmu, właściwie sagi nawet można powiedzieć. Numer naszej SMS-owej linii konkursowej to 7148. W treści wiadomości proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko i potem proszę podać tytuł filmu, z którego za chwilę zagram dla Was motyw muzyczny. Można napisać oryginalny tytuł, można napisać tytuł polski, to już wszystko zależy od Was. No to startujemy. 7148. We'll be right back.

John Williams jest odpowiedzialny za tak piękne ułożenie nut. Mam wrażenie, że dzisiaj konkurs filmowy jest niezwykle prosty. SMS-y po prostu się posypały jak z rękawa. 71 48. Z jakiego filmu to motyw muzyczny?

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i bubę.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Po reklamie.
8: Lilia Łada. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Powiem ci, co dzisiaj w wiadomościach mnie troszkę zaintrygowało. Otóż zainteresowała mnie informacja, zainteresowała też informacja o parku kieszonkowym przy ulicy Chłodnej. Dlatego, że ja mieszkałem tam w okolicach przez jakieś 5 lat i ja wiem, gdzie jest ulica Chłodna i wiem, że tam jest bardzo mało miejsca. W związku z tym ten park kieszonkowy będzie naprawdę bardzo malutki. Jak oni chcą tam hamak wstawić?
9: No właśnie dlatego jest to park kieszonkowy. Jak nazwa wskazuje, 500 metrów kwadratowych powierzchni, trochę więcej. Rzeczywiście to nie jest dużo, ale też myślę, że i wiesz, to był park zarośnięty, to znaczy to był teren zarośnięty chaszczami, na którym w zasadzie nic nie było i on się pewnie też przez to wydawał znacznie mniejszy niż był.
8: Ja totalnie nie wiem, w którym to jest miejscu.
9: Między ulicą Chłodną a Głogowską.
8: Tak, ale jak idziesz Chłodną w górę, to po lewej czy po prawej?
9: No trzeba by się było przejść i zobaczyć. No to jest najlepsze rozwiązanie, myślę.
8: To pójdziemy dzisiaj.
9: Dobrze.
8: Dobrze. Ale najpierw musisz jeszcze poinformować słuchaczy, o czym dzisiaj w wiadomościach będzie. No i musisz te dwa serwisy jeszcze dzisiaj zrobić. Potem
9: no
8: możemy
9: muszę,
8: iść.
9: No muszę. No nie kończy się świat na parku przy Chłodnej, zwłaszcza parku kieszonkowym, prawda?
8: Tak,
9: trzeba się zająć serwisami. Mhm. Otóż będzie o monitoringu w Gostyniu, który jak się okazuje sprawdza się dobrze i będzie rozbudowany. Będzie również o planowanych przez radnych, ponieważ dzisiaj mamy sesję Rady Miasta, o planowanych podwyżkach opłat w ośrodku dla osób nietrzeźwych w Poznaniu. Opłaty mają wzrosnąć o 100 zł i bardzo ciekawa jest motywacja wzrostu tych opłat. Otóż jest ona spowodowana trudną ściągalnością opłat właśnie. Nie wiem, czy podwyższenie opłat poprawi ściągalność. Raczej bym miała spore wątpliwości, że wręcz przeciwnie. No, ale radni uważają, że to coś pomoże. Miejmy nadzieję, że mają rację. Będzie również o przetargu na budowę palmiarni, jakie są obecne informacje. To jest także temat, który budzi wielkie emocje w Poznaniu, wśród poznaniaków, ponieważ całkiem sporo osób jeszcze pamięta ten remont palmiarni, który miał być krótki, ten w latach 80., a trwał ponad 10 lat, więc wszyscy pilnują teraz, żeby się nie powtórzyła historia z rozrywki. Będzie również o Festiwalu Sportu w Rawiczu. I to jest festiwal sportu amatorskiego, co myślę jest szczególnie cenne. Będzie również o nowych zwierzętach w zoo ze szczególnym uwzględnieniem słoni. No głównie dlatego, że słonie są jednak największe, a ich transport do zoo to jest no, bardzo poważna sprawa. No, ważą w końcu swoje, prawda? I przewiezienie takich zwierząt, przekonanie ich, żeby na przykład wyszły ze swojej tam ciężarówki czy pomieszczenia, w którym są przewożone do naszej słoniarni, no to jest duże wyzwanie. Będzie również o tym, czy radni zdecydują o wydaniu dodatkowych pieniędzy na remont areny. Przypomnijmy, że pieniędzy zostało, no, wydano już na remont areny całkiem sporo, no z tym, że sam remont się w ogóle nie zaczął i jak na razie nie ma na niego żadnych widoków, więc nie wiadomo, co zrobią radni, co postanowią. Ale zwolennikiem tego przynajmniej częściowego remontu jest zastępca prezydenta Poznania, Marcin Gołek. No a ponieważ Poznaniem rządzi Koalicja Obywatelska, jest duża szansa, że te pieniądze zostaną przyznane. W końcu cały czas jesteśmy uważani za jedno z najbogatszych miast w Polsce, które ma duży budżet i stać je na takie ekstrawagancje.
8: Tak, przejeżdżałem obok areny ostatnio, faktycznie remont się jeszcze nie rozpoczął.
9: I wygląda na ekstrawagancję, prawda?
8: Tak, ale ja myślę, że jak tak dalej pójdzie, to być może arena weźmie udział w jednej z najbliższych nocy muzeów.
9: O, tak. To by był jakiś pomysł.
8: Tym bardziej, że jest tam ładny teren, żeby na przykład jakieś muzeum zrobić. Na przykład muzeum, nie wiem, koncertów polskich.
9: No ja bym powiedziała muzeum areny. W tej chwili to już chyba jest najbardziej muzeum areny. Ale czepiamy się teraz tam.
8: A pamiętasz tę lokomotywę, która stała kiedyś obok areny i to było zasilanie w ciepło dla tego obiektu?
9: Nie.
8: Nie pamiętam.
9: No proszę, a jaka ciekawa historia, widzisz.
8: No ja poszukam zdjęcia, potem ci pokażę.
9: Koniecznie. Oczywiście wspomnimy też o...
8: Ale przepraszam, jak pójdziemy na tą chłodną ulicę, to ja cię zaprowadzę w to miejsce, gdzie ta lokomotywa stała. O właśnie.
9: Wspomnimy oczywiście o Impact, który się odbywa już w najbliższych dniach, dlatego że gościem Impactu w tym roku będzie również Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. I o tym, co Uniwersytet przedstawi i co się tam będzie działo, również powiemy w naszych serwisach. No i ostatnia, ale chyba jedna z najważniejszych informacji o świetlicy socjoterapeutycznej, której grozi zamknięcie, a która jest szalenie ważna dla mieszkańców okolicznych dzielnic. Caritas bardzo prosi w tej sytuacji o pomoc i o tym też oczywiście będziemy mówili w naszych serwisach, dlaczego ta pomoc jest taka ważna i dlaczego świetlicy grozi zamknięcie.
8: A o wspomnianej nocy muzeów, która już w najbliższy weekend też będziemy informować, ale w swoim czasie, jeszcze nie dziś.
9: Na razie stopniujemy napięcie.
8: Tak, dawkujemy napięcie. Suspense, jak u Hitchcocka. Dziękuję ci bardzo.
9: Dziękuję.
8: Ja przypominam o trwającym konkursie filmowym. Zadanie dzisiaj jest śmiesznie proste. Należy wysłać do nas wiadomość tekstową i podać, z jakiego filmu pochodzi motyw muzyczny, który za chwilę po raz drugi i ostatni zagram. Tylko ja przypomnę jeszcze numer, chociaż i tak każdy go zna. 7148 w treści wiadomości. Proszę wpisać słowo Emaus, a potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu tytuł filmu, z którego pochodzi motyw, który zaraz pojawi się na antenie. Koszt wysłania takiej wiadomości to tylko 23 zł. A oto wspomniany motyw.

0: Ten bardzo znany motyw muzyczny autorstwa Johna Williamsa oczywiście pochodzi ze słynnej sagi Star Wars, czyli Gwiezdne Wojny. Bardzo dużo poprawnych odpowiedzi przyszło, a nie jedna niepoprawna. Do kina pójdzie pani Eliza, którą pozdrawiam. Pani Eliza wygrywa wejściówkę do Multikina. Za chwilę wysyłam informacje, jak, gdzie i kiedy tę nagrodę należy od nas odebrać. Tym, którym się nie udało, zapraszam oczywiście na jutro, bo jutro znowu konkurs filmowy o poranku o godzinie 9:15.
1: Na dobry dzień.

Alana Majsz, Black Velvet, na zakończenie naszego dzisiejszego porannego spotkania. Nic nie ucieknie, bo za chwilę Kuba Antkowiek, a ja będę z wami znowu jutro od 6 rano. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandel, życzę miłego dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus.

0: No kto to widział przychodzić we wtorek do pracy? Przecież w poniedziałek się zaczyna tydzień. Słuchajcie, jestem już z wami. W tym momencie minęła godzina 10:00. Czas na kolejne dzisiaj informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Mieszkańcy Antoninka nie chcą rozbudowy fabryki Volkswagena. Młodzi rycerze Jezusa spotkają się w Pniewach. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej, ale może się odwołać od tej decyzji. Partia Razem staje po stronie mieszkańców Antoninka. Ci od lat skarżą się na nieprzyjemny zapach, który ich zdaniem może pochodzić z lakierni fabryki samochodów Volkswagen. Tymczasem przedstawiciele firmy rozmawiają z władzami miasta o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bałtyckiej i Warszawskiej, co umożliwiłoby rozbudowę zakładu, tłumaczy Amadeusz Smirnow z Partii Razem.
3: Jeżeli by do tego doszło, zostanie wycięty fragment lasu komunalnego o powierzchni około 2 hektarów. Wtedy te zabudowania przemysłowe Volkswagena przybliżą się do zabudowań mieszkalnych.
2: Oznaczałoby to także utratę kolejnych terenów zielonych w mieście oraz zagrożenie dla zamieszkującego tam płaza podlegającego ścisłej ochronie, grzebiuszki ziemnej. Mieszkańcy podpisywali petycję i negatywnie opiniowali pomysł zmiany planu miejscowego, ale jak ocenia Amadeusz Smirnow, miasto pozostaje głuche na ich głosy.
3: Nie może być też tak, że to miasto jako instytucja, a nie mieszkańcy są w tej sprawie stroną. Interes mieszkańców, którzy tam żyją po prostu i prowadzą normalne życie, powinien być najzwyczajniej w świecie uwzględniony.
2: Partia deklaruje wsparcie dla mieszkańców oraz udział w rozmowach z przedstawicielami miasta i firmy.
1: Informacje z Pniew.
2: Młodzi rycerze Jezusa spotkają się w Pniewach. W czerwcu odbędzie się tam festiwal Eucharystii Tarcza Wiary, organizowany przez Eucharystyczny Ruch Młodych. Wydarzenie to jest efektem ubiegłorocznych obchodów stulecia działalności tego ruchu w Polsce, podczas których młodzi domagali się organizacji takich corocznych spotkań. Dyrektor Krajowy Eucharystycznego Ruchu Młodych, ksiądz Marcin Nowak, wyjaśnia, że hasło festiwalu Tarcza Wiary to nawiązanie do czasopisma Orędowniczek, wydawanego przez świętą Urszulę Leduchowską, która wprowadziła ruch do Polski.
4: Tam właśnie była mowa o tym, że dziecko jest rycerzem, rycerką Jezusa i wracamy do tego obrazu. I tak ciągle chodziło mi po głowie, jak to ugryźć, jak to zrobić. No i przyszedł mi tutaj od razu na myśl święty Paweł, który w swoim liście mówi o duchowej zbroi. I tam wymienia kilka elementów tej zbroi i zaczynamy od tego, co wybrałem jako w sumie fundament, czyli wiara, a wiara jest naszą tarczą.
2: W planie festiwalu jest wspólna Eucharystia, turniej rycerski i koncert zespołu Michał Anioł Band. Całego wywiadu można posłuchać na stronie Radia Emaus. Radio ma także patronat nad wydarzeniem.
1: Informacje z Leszna.
2: Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego żłobka na 95 miejsc. Placówka rozpocznie działalność statutową 1 lipca w miejscu likwidowanej społecznej placówki opieki żłobkowej Miś. Miasto przejmie organizację opieki nad najmłodszymi mieszkańcami, tworząc jednostkę budżetową podległą samorządowi. Rekrutacja do żłobka będzie prowadzona w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Pierwszeństwo otrzymają dzieci mieszkające w Lesznie. Nadzór nad działalnością placówki sprawować będzie prezydent miasta Leszna.
1: Informacje z kraju.
2: Senator Tomasz Lenz może się odwołać od decyzji o wykluczeniu z Koalicji Obywatelskiej. Rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Dorota Łoboda mówiła o tym w Polskim Radiu 24. Senator został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego w związku z zabiegiem medycznym jego syna wykonywanym bez kolejki.
5: Zawsze senator może się odwoływać od tej decyzji, natomiast ona była słuszna i nie sądzę, żeby argumenty, które już słyszeliśmy ze strony senatora, były przekonujące. Jeśli nie jest członkiem partii, to sądzę, że również droga do wyborów z Koalicji Obywatelskiej jest zamknięta, ale tutaj decyzję oczywiście podejmuje premier.
2: W związku ze sprawą zabiegu syna senatora Tomasza Lenza na szpital w Aleksandrowie Kujawskim została nałożona kara w wysokości 134 tysięcy złotych. Po przeprowadzonej kontroli nałożył ją Narodowy Fundusz Zdrowia.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 11 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 8 stopni Celsjusza. Jest pochmurno w stolicy Wielkopolski, wiatr dosyć mocny. W tym momencie powieje z prędkością 22 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale. Dzień zakończy się o godzinie 20.36. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr niestety jest niekorzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 10 po raz pierwszy dzisiaj kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, która wyszła ze studia, ale oczywiście wróci na serwis o godzinie 11. W tym składzie jesteśmy z wami, no technicznie do 12, ale pasmo w środku dnia trwa do godziny 14, więc zapraszamy, abyście zostali razem z nami. A ja nie będę ukrywać, że zrobiłem sobie przedłużony weekend i dobrze mi to zrobiło, takie doładowanie baterii zawsze jest w porządku. Wam to również oczywiście polecam, no bo czasami bywa tak, że na przykład zbiorą się rzeczy, zbierze się w głowie dużo rzeczy i czasami trzeba po prostu na nieco dłużej niż chociażby sobotę i niedzielę, czy piątek po pracy, sobotę i niedzielę wybrać się gdzieś. Czasami jeszcze ten poniedziałek na odświeżenie, na takie miękkie wylądowanie również jest w porządku. Ale już jestem z wami, już jestem przed mikrofonem i bardzo się cieszę, że będę mógł dzisiaj być z wami właśnie do godziny 14. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim, no właśnie, niby utwór, który został, teledysk do tego utworu został zagrany jako pierwszy w pewnej już nieistniejącej muzycznej telewizji, ale z drugiej strony jest to także radiowa piosenka, taka trochę z przymrużeniem oka. The Bangles, Video Killed Radio Star, tak zaczynamy środek dnia. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Pożyteczne jest dla Was moje odejście. Czasem nie wyobrażamy sobie, że miejsce pracy, parafia, sąsiedztwo, wspólnota, szkoła, drużyna i tym podobne mogłyby funkcjonować bez jakiejś osoby. Może tak myślimy o sobie. Beze mnie na pewno to się rozpadnie lub nie odnajdę się w innym miejscu. Okazuje się jednak często, że choć jedno się kończy, to inne zaczyna. Coś się zamyka, a coś otwiera. Relacja uczniów z Jezusem nie będzie już dostępna w dotychczasowej formie. Dlatego uczniowie są smutni. Jednak zmiana, która nastąpi dzięki Duchowi Świętemu, będzie pożyteczna dla nich. Czy zmiany, które przynosi życie, przyjmuje z otwartością czy malkontenctwem?
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Dwadzieścia minut po godzinie 10:00. Za nami na naszej antenie grupa R.E.M., a także Lighthouse Family. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy dziś wtorek, 12 maja, 132 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Dominik, Joanna, a także Jan. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy ich dzisiaj trochę. Mamy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, Europejski Dzień Walki z Czerniakiem, Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej, Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia i Zaburzeń Immunologicznych, Międzynarodowy Dzień Limeryków, a także Dzień Wiedzy o Fibromialgii. Jeżeli chodzi o przysłowia na dziś, mamy trzy i właśnie przysłowie numer trzy wam w tym momencie zaprezentuję. Pankracy, Serwacy i Bonifacy, źli na ogrody chłopacy. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Krystyny Jandy. Każde pokolenie ma prawo do protestu i krzyku, do wyrażania swoich frustracji co do swojej interpretacji świata. Bardzo ważne zdanie na wtorek, 12 maja. Gramy dalej, tym razem pogramy po polsku. No i właśnie będzie utwór o tytule Dalej, a zaśpiewa go Karolina Artymowicz. Gramy!

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: na dobry dzień.
1: 23 minuty zostały do godziny 11. Za nami Lady Pug, a także Wilki, czyli polski dwupug, a przed nami punktualnie o godzinie 10.45. Kolejna w tym tygodniu już muzyczna podróż w czasie. Przygotowałem dzisiaj dla Was trzy wydarzenia, także mam nadzieję, że zaciekawią Was one w dzisiejszej takiej no muzycznej wyprawie po prostu, czyli w muzycznej podróży w czasie. Zapraszam Was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Wszyscy się zmieścimy, a przede wszystkim zmieszczą się fani dobrej muzyki. Ta muzyczna podróż w czasie startuje już o godzinie 10.45, a teraz już na naszej antenie też taka podróż w czasie. Rok 99, Santana gościnnie, Rob Thomas i Smooth.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Dziesiąta 45 na naszych radiowych zegarach. Czas zacząć muzyczną podróż w czasie. Wybrałem dzisiaj dla Was trzy wydarzenia. Najpierw rok 1990. Adamski rozpoczął pierwszy z czterech tygodni na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii z singlem z piosenką Killer, a do tego utworu dograł się również Seal. Rok 67, premiera albumu Jimi Hendrix Experience, Are You Experienced? I będzie utwór, który oryginalnie nie znalazł się na tym krążku, bo był to singiel, ale od ponad 30 lat, kiedy wychodzą edycję na płycie kompaktowej, ten utwór musi być, jest to wielka klasyka gatunku, będzie zagrany Hey Joe, a także wspomnimy zmarłego Piotra Żyżelewicza, który zmarł 15 lat temu, grał m.in. w armii w Izraelu, ale także w grupie WW, no i zagramy Flotę Zjednoczonych Sił, a zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie Adamski i Seal, Jimi Hendrix, a także grupa WW. Zapraszam Was do muzycznej podróży w czasie, jak i zapraszam Was na najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada już o godzinie 11, a teraz wyruszamy w muzyczną podróż w czasie. It's the loneliness that's the killer.

0: Muzyczna podróż w czasie z Zonami, Adamski i Seal, Jimi Hendrix, a także grupa WW. A teraz na naszej antenie nie wrażenie muzyczne, ale najnowsze informacje, bo parę sekund temu minęła godzina 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Czy będzie podwyżka opłat w poznańskim ośrodku dla osób nietrzeźwych? Jutro w Poznaniu rozpoczyna się kongres Impact. Posłowie rozpoczną pracę nad 4 projektami ustaw dotyczącymi rynku kryptowalut. Słono zapłacą ci, którzy przesadzą z alkoholem w Poznaniu. Miasto szykuje znaczną podwyżkę za noc w Izbie Wytrzeźwień. Więcej wie nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Opłata za pobyt w poznańskim ośrodku dla osób nietrzeźwych ma wzrosnąć z obecnych 340 do 450 zł. Urzędnicy tłumaczą te decyzje rosnącymi kosztami utrzymania placówki oraz coraz trudniejszą walką z dłużnikami. Wielu pacjentów izby po prostu nie płaci za swój pobyt. Tylko w ubiegłym roku Poznańskie Centrum Świadczeń wysłało blisko 2000 upomnień. Odzyskanie pieniędzy często graniczy jednak z cudem, ponieważ do ośrodka nierzadko trafiają osoby w kryzysie bezdomności lub obcokrajowcy, od których ściągnięcie należności jest niemal niemożliwe. Nowa, proponowana kwota wciąż jest o 20 zł niższa od maksymalnej stawki dopuszczanej przez Ministerstwo Zdrowia. Ostateczną decyzję o tym, czy podwyżka wejdzie w życie, podejmą wkrótce poznańscy radni. Przypomnijmy, do izby trafiają osoby pod wpływem alkoholu, które wywołują publiczne zgorszenie lub zagrażają bezpieczeństwu swojemu i innych. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Już jutro w Poznaniu rozpocznie się spotkanie świata biznesu, polityki i sztuki. Na międzynarodowych targach poznańskich przez najbliższe 2 dni trwać będzie kongres Impact. To jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski zauważa, że podczas Impactu odbywają się dyskusje z udziałem ważnych postaci.
4: Dla nas to fakt, że przyjeżdżają tak znamienici goście, jak w zeszłych latach, jak Barack Obama. W tym roku zapowiedział się na otwarciu premier Tusk, tak naprawdę cały rząd przenosi się do Poznania. To jest bardzo ważne, bo tak naprawdę centrum decyzyjne naszego państwa właśnie będzie w Poznaniu, właśnie na impakcie, na tym takim wielkim uderzeniu.
2: Ważną rolę na impakcie odgrywa także nauka. Swoje stoisko po raz pierwszy będzie mieć Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Jego rektorka, profesor Bogumiła Kaniewska, weźmie udział w polsko-szwajcarskim panelu dyskusyjnym, zapowiada Przemysław Stanula z uczelni.
5: Panel będzie poświęcony uczeniu się przez całe życie. Uczestnicy szukać będą odpowiedzi na pytania, jak Szwajcaria i Polska organizują obecnie edukację dorosłych oraz jak uniwersytety, miasta i biznes mogą współpracować, aby budować system nadążający za potrzebami rynku pracy.
2: Na impakcie pojawią się także m.in. Sławosz Uznański-Wiśniewski, Olga Tokarczuk, Martyna Wojciechowska i Aleksander Kwaśniewski.
1: Informacje z Poznania.
2: Od 13 maja na ulicy Jesionowej w Poznaniu będzie obowiązywał ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Rozpocznie się tam remont nawierzchni jezdni. W pierwszej kolejności prace będą prowadzone na prawym pasie na odcinku o długości około 80 metrów od ulicy Brzozowej w kierunku ulicy Góreckiej. Następnie drogowcy przeniosą się na lewy pas ulicy Jesionowej. Naprawa nawierzchni jezdni potrwa do 21 maja.
1: Informacje z kraju.
2: Dziś posłowie rozpoczną pracę nad 4 projektami ustaw dotyczących rynku kryptoaktywów. Lider partii Razem, Adrian Zandberg, powiedział w programie 3 Polskiego Radia, że jego ugrupowanie popiera rządowe propozycje. Jak podkreślił, rynek kryptowalut wymaga jasnych regulacji.
6: Po prostu uważam, że są bardzo mocno spenetrowane przez, mówiąc delikatnie, biznesy z szarej sfery i że jest tam po prostu sporo pieniędzy z przestępczości, ale tym bardziej po prostu potrzebujemy dać instytucjom publicznym narzędzia, żeby były w stanie to kontrolować, żeby były w stanie przeciwdziałać patologiom, bo ta historia z zondą to jest moim zdaniem wierzchołek góry lodowej.
2: Podczas rozpoczynającego się dziś 4-dniowego posiedzenia Sejmu posłowie rozpatrzą projekty przygotowane przez rząd, prezydenta oraz 2 propozycje poselskie – Polski 2050 i Konfederacji. Projekt Prawa i Sprawiedliwości, który również miał być procedowany, został wycofany. Klub złożył projekt przewidujący zakaz prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Początek dyskusji nad uregulowaniem rynku kryptowalut zaplanowano na godzinę 15.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 12 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to wynik jednocyfrowy. 9 stopni Celsjusza według naszych raportów pogodowych jest w tym momencie pochmurno w stolicy Wielkopolski. Patrzymy razem z Lilią Ładą za nasze radiowe okna i myślę, że możemy dać okejkę, mówiąc kolokwialnie, tym raportom, ale z drugiej strony ja widzę, tak wyczuwam, że jakieś przyjaśnienia zza chmury się pojawiają, więc oby może z tych przyjaśnień wyszło słońce, kto wie. Dzień jest dzisiaj długi, bo do 20.36 trwa wtorek, więc kto wie, może to słońce się gdzieś tam wyłoni zza chmur. Wiatr wieje z prędkością 22 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr niestety jest niekorzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Sześć minut po godzinie 11:00, po raz kolejny kłania się środek dnia w radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, która w tym momencie odmeldowała się z naszego radiowego studia, zamknęła drzwi, no i zobaczycie, no w radiu to może nie zobaczycie, bo radio to nie telewizja, chociaż w sumie no właśnie to jest też temat na osobne wejście, czy też nawet na osobną jakąś audycję, ale usłyszycie Lilię Ładę jutro o godzinie 6:00 w naszych informacjach Radia Emaus, a ja dzisiaj Lili dziękuję za wszystkie właśnie serwisy informacyjne, które poprowadziła od godziny 6:00 do godziny 11:00, ja jestem z wami do godziny 14:00. Zapraszam, abyście byli razem z dobrym Radiem Emaus. Już za moment mini audycja Słowo o Słowie, ale zanim ten mini program pojawi się na naszej antenie, no to będzie grupa The Rolling Stones, która ma bardzo ważne przesłanie dla nas, czyli Don't Stop. My się nie zatrzymujemy, tylko gramy cały czas. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Karol przypomina sobie, że kilkanaście lat temu w szkole pani od polskiego zwróciła uwagę na zwrot tylko i wyłącznie i uważała go za błędny i radziła nie używać takiego połączenia, które skądinąd przecież często spotykamy. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie piszemy czy mówimy wtedy, kiedy chcemy to podkreślić. Podkreślamy dość często takie sytuacje i dlatego też spotykać można takie błędy jak cofać się do tyłu czy wracać z powrotem. No, to są pleonazmy. Sam uważam, że jeżeli chcemy to podkreślić, to grzech nie jest tutaj duży, że powiemy, że musiałem z powrotem wrócić, że w potocznym języku moglibyśmy to tolerować. A jak jest tylko i wyłącznie? Mamy takie połączenia, jak na przykład krótko i węzłowato, nie wiem, miło i przyjemnie, które przecież powtarzają to samo znaczenie. Przecież węzłowato w tym przypadku znaczy tyle co krótko, a przyjemnie tyle co miło. Ale spędziłem ten czas miło i przyjemnie, zdarza nam się słyszeć. A tylko i wyłącznie wydaje się bardzo częstym podkreśleniem, że inaczej nie, że wyłącznie tak. Słowa tylko i wyłącznie nie są absolutnymi synonimami. Ja mogę powiedzieć, poczekaj, tylko skończę. Nie powiem, poczekaj, wyłącznie skończę. Bo tylko nie znaczy tylko, nie znaczy tylko, albo nie znaczy wyłącznie nic więcej, ale także przynajmniej, co najmniej i wiele jeszcze innych znaczeń ma to słowo tylko. A wyłącznie oznacza wyłącznie, wyłącznie, czyli nic więcej. Więc nie tylko tylko, ale nawet wyłącznie jeszcze dodajemy, żeby już ktoś wiedział, że tego słowa tylko użyliśmy w takim właśnie sensie. Owszem, jest to powtórzenie, ale powtórzenie w moim przekonaniu łatwo tolerowalne. Jakkolwiek, jeżeli chcemy mówić krótko i węzłowato, to powinniśmy mówić tylko, albo jeszcze lepiej wyłącznie, ale jeśli tak normalnie rozmawiamy, to tylko i wyłącznie dla podkreślenia może być użyte.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: porządku dnia.
1: 19 minut po godzinie 11. Za nami mini audycja Słowo o Słowie, a muzycznie usłyszeliśmy Morcime i utwór Be Yourself, a przed chwilą król rock'n'rolla, czyli Elvis Presley, Blue Sweet Shoes. No właśnie, trochę jakby historia zatoczyła koło, no bo ten utwór trwał niecałe 2 minuty, obecnie również tworzy się utwory bliżej 2 minut niż na przykład 4. Ile będzie trwał serwis kulturalny? Tego jeszcze nie wiem, ale już do Was teraz na niego zapraszam, bo on startuje o godzinie 11.30. Zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się dzisiaj, a także na wydarzenie, które będzie nieco później w majowym kalendarzu. 11.30 serwis kulturalny, teraz na naszej antenie Pat Benatar.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: 11.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od spektaklu gościnnego dla dzieci. Gdzie rośnie dom? Ten spektakl rozpoczyna się już za moment, więc jeżeli jeszcze na przykład nie macie planów w tym momencie, no to możecie szybko go zobaczyć, bo on zaczyna się już o godzinie 12, a miejsce tego spektaklu to Teatr Animacji. To opowieść z papieru, dźwięków i wyobraźni, spektakl, w którym wszystko dzieje się na oczach widzów. Z kawałków papieru rodzą się bohaterowie, sceny i światy, a muzyka grana na żywo splata się z ruchem i rytmem historii. A w centrum tej historii jest podróż, pełna zmian, niespodzianek i pytań. Twórczynie stawiają razem z dziećmi pytania o to, czym jest dom, jak go szukać poza granicami swojego miasta, swojego kraju i czy da się stworzyć dom w nowym miejscu i gdzie można poczuć się naprawdę u siebie. Gdzie rośnie dom? Spektakl gościnny dla dzieci dziś o godzinie 12 w Teatrze Animacji. Dzisiaj również o godzinie 18 w Domu Brytanii będzie projekcja filmu Amstaff, taki jest polski tytuł tego filmu. Godzina 18, tak jak powiedziałem, start wydarzenia, miejsce to Dom Brytanii, a wstęp jest wolny. Dogi Mirales to przyjaciele z dzieciństwa, którzy większość czasu spędzają na włóczeniu się ulicami niewielkiej mieściny na południu Francji. Ich przyjaźń jest jednak specyficzna. Mirales lubi dokuczać się dogowi, a relacja zostaje wystawiona na próbę, gdy w okolicy pojawia się młoda kobieta Elza, z którą dog zaczyna się spotykać. Czy bohaterom uda się naprawić stosunki? Sam film Amstaff zdobył 2 statuetki Cezara za najlepszy debiut reżyserski i dla najlepiej zapowiadającego się aktora. Projekcja filmu Amstaff dziś o godzinie 18 w Domu Brytanii. Wstęp jest wolny. Zapraszamy Was na ten film bardzo gorąco i serdecznie. I teraz chciałbym Was zaprosić na wydarzenie, o które poprosił mnie Tomek Wandel, którego mogliście usłyszeć dzisiaj o poranku. Jak to mówię, jesteśmy w teamie, więc wspieramy siebie nawzajem. A Tomek podrzucił mi wydarzenie, które odbędzie się 28 maja. Więc za nieco dłuższy czas, ale myślę, że warto o nim wspomnieć. Jest to propozycja dla fanów rocka progresywnego, a w szczególności fanów grupy Marillion. Właśnie 28 maja o godzinie 20 w klubie Pod Minogą koncert zagra włoska grupa Mr. Punch, a w jej wykonaniu usłyszymy utwory grupy Marillion z okresu, gdy jej wokalistą był Derek Dick, czyli Fish. W przyszłym tygodniu będzie można wygrać zaproszenie na ten właśnie koncert. Z tego co wiem, Tomek będzie mieć w przyszłym tygodniu poranki, więc w konkursach porannych będziecie mogli usłyszeć zapowiedzi tego wydarzenia, no i również wygrać owe zaproszenie na koncert włoskiej grupy Mr. Punch, która zagra w klubie pod Minogą 28 maja. Prywatnie wam powiem, że jeżeli chodzi o grupę Marillion, lubię okres z Fyszem, ale również lubię okres obecny, który trwa już no prawie, że 40 lat w sumie. 35 prawie, że między 35 a 40, no bo teraz po odejściu Fysza wokalistą został Steve Hogarth. Trochę szkoda w sumie, że akurat będzie tylko ten pierwszy okres, ale nie chcę już się dalej narażać, bo może są słuchacze, którzy lubią tylko utwory Marilliona, zespołu Marillion z Fyszem. Dosyć tej prywaty, słuchajcie, zapraszam was na wszystkie wydarzenia z dzisiejszego serwisu kulturalnego. Kolejny już dzisiaj o godzinie 16.30 również was na ten serwis kulturalny bardzo gorąco zapraszam.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 12. Za nami na naszej antenie Fine Young Cannibals, grupa Duran Duran, Maciek Starnawski, a także Ewelina Flinta. Za nami także pierwszy dzisiaj serwis kultury.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Dni

0: Twix. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Dziś drugi dzień egzaminów ósmoklasistów. Uczniowie pisali sprawdzian z matematyki. Otwarto oferty w przetargu na przebudowę palmiarni poznańskiej. W stolicy Wielkopolski wystartowały zapisy na 19. Spartakiadę seniorów. ...393 tysiące uczniów ostatnich klas szkół podstawowych pisało dziś egzamin ósmoklasisty z matematyki. To drugi dzień sprawdzianu na zakończenie szkoły. Zdający mieli do wykonania zadania zamknięte i otwarte, wśród nich m.in. procenty, geometria i pierwiastki.
2: W miarę dobrze, ale trochę się stresuję, jednak matematyka cięższa niż polski. Nie, źle. Znaczy nie wiem, no zobaczymy, ale... Grunt to, żeby się nie załamywać.
3: Bywało lepiej, szczerze, i na spokojnie, z chłodną głową do tego podejść.
4: Stresiku jakiegoś nie mam po wczoraj, tylko tam był lekki, bo to pierwszy egzamin, ale ogólnie to spokojnie chyba jest na razie.
2: Miałam jeszcze wczoraj korepetycję, to...
5: Ostatnie przypomnienie.
2: Tak.
1: Egzamin z matematyki trwał 125 minut. Jutro ostatni dzień i sprawdzian z języka obcego.
0: Informacje z Poznania.
1: W Poznaniu rusza spotkanie świata biznesu, polityki i sztuki. Kongres Impact to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski zauważa, że podczas Impactu odbywają się dyskusje z udziałem ważnych postaci.
6: Dla nas to fakt, że przyjeżdżają tak znamienici goście jak w zeszłych latach, jak Barack Obama. W tym roku zapowiedział się na otwarciu premier Tusk, tak naprawdę cały rząd przenosi się do Poznania. To jest bardzo ważne, bo tak naprawdę centrum decyzyjne naszego państwa właśnie będzie w Poznaniu, właśnie na Impakcie, na tym takim wielkim uderzeniu.
1: Ważną rolę na Impakcie odgrywa także nauka. Swoje stoisko po raz pierwszy będzie mieć Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Rektorka uczelni profesor Bogumiła Kaniewska weźmie udział w polsko-szwajcarskim panelu dyskusyjnym. Na Impakcie pojawią się także m.in. premier Donald Tusk, Aleksander Kwaśniewski, Olga Tokarczuk, Sławosz Uznański-Wiśniewski i Martyna Wojciechowska. Coraz bliżej inwestycji, dzięki której unikatowy w skali kraju i Europy zbiór roślin zyska lepsze warunki, a mieszkańcy i turyści dodatkowe atrakcje. Poznańskie Inwestycje Miejskie otwarły oferty w ponownym postępowaniu przetargowym na realizację prac. Wpłynęło 5 ofert, jedna mieści się w założonym budżecie. Na przeprowadzenie remontu palmiarni Poznań pozyskał z Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę na preferencyjnych warunkach ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, wspierających zieloną transformację miast.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: W Poznaniu wystartowały zapisy na 19. Spartakiadę seniorów. Zawody rozpoczną się 9 czerwca, a zgłoszenia do udziału poznańskie ośrodki sportu i rekreacji przyjmują już teraz. Tegoroczna Spartakiada to 4 dni sportowych zmagań na obiektach zlokalizowanych w różnych częściach miasta. W zawodach może wziąć udział nawet 3000 seniorów i seniorek. Na uczestników czekają koszulki startowe i dyplomy pamiątkowe. Dla najlepszych przygotowano medale, a dla zwycięzców klasyfikacji generalnej oraz najstarszej zawodniczki i najstarszego zawodnika statuetki. Spartakiadę zakończy jak co roku piknik, który w tym razem odbędzie się na osiedlu piastowskim w oddziale Rataje Posil.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
7: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 13 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa, 12 kresek na plusie. W Poznaniu w tym momencie jest słonecznie, w stolicy Wielkopolskiej akurat słońce pięknie nam wpada przez nasze radiowe okna. Wiatr wieje z prędkością 24 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr niestety jest niekorzystny.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 7 minut po godzinie 12 po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także zamyślony, skupiony Piotr Wielicki. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 14. Zapraszamy, abyście zostali razem z dobrym Radiem Emaus. Zwłaszcza, że już za moment będzie mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to będzie grupa Genesis i zagramy utwór z ich ostatniej płyty z 97 roku. Wokalistą wówczas był Ray Wilson, który zresztą jest mieszkańcem Poznania, także jak najbardziej jest to bardzo niby międzynarodowy, ale jednak poznański akcent. Nie przedłużam, gramy Genesis Kongo. Dzień dobry.

0: Dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz? Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony.
2: Konsekwencje. Dzieło zbawienia zostało wypełnione i władca tego świata został osądzony i pokonany. Quo vadis, Domine, zawołał do Jezusa ten, którego na ziemi ustanowił swoim namiestnikiem i powiernikiem wszystkich Bożych spraw, a który teraz uciekał z Rzymu. W odpowiedzi Piotr usłyszał od zmartwychwstałego Pana, że ten wraca do swojego ludu porzuconego przez apostoła, aby dać się powtórnie ukrzyżować. I zawrócił Piotr do Rzymu, aby pozwolić się ukrzyżować. Pomyśl, czy jestem gotowy przyjąć od Parakleta dar męstwa ze wszystkimi konsekwencjami?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
4: Z rozkoszy tego świata ilości niepomiernej zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej: ha, trudno, lecz herbata.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już

0: Emaus.
1: 19 minut po godzinie 12:00, za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem, a muzycznie usłyszeliśmy dwa duety, ale to były dwa bardzo różne duety, no bo pojawił się Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, a także Marika i Paweł Domagała. To muzycznie za nami, a przed nami punktualnie o godzinie 12:30 audycja Wiadomości z Regionu. Zapraszam w imieniu autora tego programu, czyli Mateusza Markiewicza, także koniecznie zostańcie z nami. Godzina 12:30 Wiadomości z Regionu, ale zanim ten program będzie na naszej antenie, teraz Billie Eilish.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Wiadomości z regionu. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
6: Tragiczny wypadek w Gnieźnie oraz zbliżająca się noc muzeów. O tym dzisiaj w wiadomościach z regionu. Mateusz Markiewicz, witam i zapraszam. Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza na Noc Muzeów 2026. Wydarzenie rozpocznie się już w tę sobotę. Przed galerią mają działać stanowiska do zdjęć, punkty do parzenia herbaty pod znak Zodiaku oraz projekcje filmów w kuli sferycznej w cyklu Pod kopułą nieba. Głównym punktem programu będą dwie wystawy, informuje dyrektorka Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych Sylwia Herbert-Hoja.
7: Jedna galeria NBW przy ulicy Leszczyńskich 5. To jest wystawa Zdzisława Byksińskiego zatytułowana Byksiński nieoczekiwany. Oczywisty, wystawa fotografii i grafik. Zazwyczaj kojarzymy jego twórczość z malarstwem, ale tym razem chcemy pokazać to nie inne oblicze jego twórczości. Natomiast w drugiej naszej galerii w ratuszu mamy przygotowaną wystawę fotografii Michała Kałużnego, więc chcemy zabrać Państwa w taką podróż przez kosmos.
6: Dla najmłodszych zaplanowano m.in. warsztaty sensoryczne, zagadki o wszechświecie oraz kosmiczny pokój wyciszenia. Noc muzeów potrwa od 18 do północy.
0: Wiadomości z Wielkopolski.
6: Sprawę śmierci 13-latki niedaleko Nowego Tomyśla przejął sąd rodzinny. Wielkopolska policja zatrzymała nastolatka podejrzanego o morderstwo. Według śledczych w marcu ubiegłego roku miał zabić dziewczynkę, a potem upozorować jej samobójstwo. Na początku sprawy śledczy przyjęli, że dziewczynka targnęła się na swoje życie. Rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak powiedział, że w związku z tym, że podejrzany jest niepełnoletni, sprawą zajmie się sąd rodzinny.
8: W związku z tym, że ustalono, że związek ze śmiercią tej 13-latki ma jej rówieśnik, 14-letni wówczas chłopiec. Sąd wszczął postępowanie zgodnie z przepisami ustawy tego typu osób i obecnie to on prowadzi to postępowanie i on będzie wyjaśniał ostatecznie okoliczności tego zdarzenia.
6: Sąd skierował zatrzymanego nastolatka do schroniska dla nieletnich. Ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego policja i prokuratura nie ujawniają szczegółów sprawy. Z uwagi na wiek podejrzanego grozi mu pobyt w zakładzie poprawczym. Nowe informacje o stanie zdrowia zawodnika, który miał groźny wypadek podczas meczu żużlowego w Gnieźnie. 19-letni zawodnik klubu Start Gniezno Patryk Budniak podczas niedzielnych zawodów wypadł z toru i uderzył w trybuny. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Poznaniu, gdzie w nocy przeszedł wielogodzinną operację, przekazał Polskiemu Radiu Radosław Majewski z zarządu klubu Start Gniezno.
9: Na ten moment według informacji przekazanych przez tatę Patryka i lekarzy, no, najważniejsze jest to, że nie ma jakichś poważnych urazów, jeżeli chodzi o narządy wewnętrzne lub o wybudzenia, także ma nastąpić dzisiaj Patryka, także myślę, że po tym fakcie będzie wiadomo więcej. Na razie musimy czekać i ściskać kciuki za to, żeby no, było jak najlepiej.
6: Po zderzeniu zawodników w czasie zawodów mecz ligowy w Gnieźnie został natychmiast przerwany. Do zdarzenia doszło na łuku toru przy wysokiej prędkości. Zdaniem Radosława Majewskiego z klubu Start Gniezno był to nieszczęśliwy wypadek.
9: Zawodnicy szczepili się motocyklami w tak neurologicznym miejscu, w momencie, kiedy naprawdę ta prędkość tych motocykli jest duża i siła uderzenia motocykla w bandę dmuchaną okalającą to żużlowy była bardzo duża.
6: W wypadku ucierpiał także Leon Szlegiel z klubu Śląsk Świętochłowice. Zawodnik również został przewieziony do szpitala. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
0: Słuchasz wiadomości z regionu.
6: W Gostyniu rusza wielka rozbudowa systemu monitoringu. Powstanie specjalne centrum nadzoru podlegające Straży Miejskiej, z którego podgląd będzie miała również policja. W budżecie zarezerwowano na ten cel 170 tysięcy złotych. 8 kamer już działa na gostyńskim rynku. Obecnie trwa montaż ponad 20 urządzeń w rewitalizowanym parku miejskim. Wkrótce pojawią się kolejne kilkanaście na skwerze za Farą, 9 na promenadzie Świętogórskiej i 17 na terenie dawnej cegielni. Cała inwestycja potrwa do października, a o przyznaniu funduszy na jej kolejne etapy wkrótce zadecydują radni. To wszystko w tym wydaniu wiadomości z regionu. Na kolejne zapraszam za tydzień o godzinie 12.30. Życzę Wam dobrego dnia.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 13. Za nami audycja Wiadomości z Regionu. Dziękuję w imieniu autora tego programu, czyli Mateusza Markiewicza. Za nami duet Kukiz, Borysewicz, grupa Sixteen, a za granicę reprezentowały grupy Of Monsters and Men, a także Vance Joy. Przed nami punktualnie o godzinie 13 najnowsze informacje.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Cappuccino. Kafe latte.
5: Co robisz?
4: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
6: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 13, za moment pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus, za nami na naszej antenie Kim Wild, a także Celeste, a za moment już wystartujemy z najnowszymi informacjami, a te informacje przedstawi Piotr Wielicki.
1: Informacje Radia Emaus.
2: Program ceny paliw niżej będzie obowiązywać dłużej. Czujki dymu i czadu trafią do poznańskich seniorów. Kejtrówka i latające psy już w ten weekend na poznańskiej Cytadeli. Rządowy program ceny paliw niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że oficjalne decyzje w tej sprawie mają zapaść w najbliższych godzinach. Szef resortu wyjaśnił, że ma to na celu ochronę przed skokami cen na stacjach.
3: Do momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach i diesla w portach, ten program będzie utrzymywany. Wszystko wskazuje na to, że program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
2: W pierwszym miesiącu obowiązywania programu CPN z budżetu państwa dopłacono do paliw ponad 1,5 miliarda złotych. Minister Miłosz Motyka mówi jednak, że to inwestycja, która realnie chroni portfele obywateli. Ministerstwo Energii uspokaja, że Polsce nie grożą niedobory na stacjach benzynowych, a dostawy są zdywersyfikowane. Ewentualne wycofywanie się z programu wsparcia będzie następowało powoli, by uniknąć cenowego szoku.
1: Informacje z Poznania.
2: 400 czujek dymu i czadu trafi do poznańskich seniorów i seniorek. To efekt współpracy Poznania i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która przekazała miastu urządzenia. Sprzęt zostanie zamontowany w domach osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, będących w trudnej sytuacji życiowej, na przykład samotnie prowadzących gospodarstwo domowe lub żyjących pod jednym dachem z inną osobą wymagającą wsparcia i opieki. Uprawnieni mieszkańcy Poznania otrzymają nie tylko czujki, ale także ich nieodpłatny montaż oraz instruktaż dotyczący obsługi i postępowania w przypadku alarmu. Otwarto oferty w przetargu na realizację trzeciego etapu budowy ulicy Trajanowskiego w Lesznie. To kolejny krok w kierunku utworzenia nowego połączenia drogowego między ulicami Wolińską i Przejezdną. Dotychczas wykonano już dwa etapy inwestycji. W ramach obecnego zadania powstanie kolejny odcinek drogi o długości około 170 metrów, który doprowadzi ulicę Trojanowskiego do ulicy Wolińskiej. Docelowo ulica połączy się z Wolińską poprzez nowe rondo.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Wracamy do Poznania, gdzie w najbliższy weekend Cytadela ponownie stanie się miejscem spotkań miłośników psów. Wszystko za sprawą kolejnej edycji pikniku edukacyjnego Kejtrówka. To okazja dla osób, które zastanawiają się nad adopcją, by porozmawiać z przedstawicielami schroniska dla zwierząt. Tradycyjnie w parku pojawią się także podopieczni szukający nowych domów. Mówi zastępczyni kierownika poznańskiego schroniska Katarzyna Franckowiak.
4: Będziemy chcieli przede wszystkim przedstawić zwierzęta, które czekają na ten dom długo, albo te, które powinny już iść po prostu i żaden ich dzień tutaj w schronisku nie jest potrzebny.
2: Imprezie będą towarzyszyć pokazy umiejętności psów policyjnych, zawody latających psów oraz konkursy z nagrodami. Kejtrówka to również okazja do uzyskania porad behawioralnych.
4: Myślę, że są to bardzo ważne rady, ponieważ nasi behawioryści jednak pracują z pozostawionymi bez właściciela zwierzakami, więc myślę, że będą mogli pomóc w takich problemach jak lęk, jak niepokój, lęk separacyjny.
2: Kejtrówka odbędzie się w sobotę i niedzielę na polanie pod dzwonem pokoju od 10 do 18.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: O informacjach, czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 13 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W Poznaniu występują spore przejaśnienia, nawet moglibyśmy powiedzieć razem z Piotrem Wielickim, że jest słonecznie. Wiatr wieje z prędkością 24 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale. Dzień zakończy się o godzinie 20.36. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra. Biometr jest niestety niekorzystny. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. No i tak to wygląda, że jutro maksymalnie 13 stopni Celsjusza, a w czwartek podobne wartości do dzisiejszej maksymalnej temperatury. W czwartek maksymalnie 16 stopni Celsjusza.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 13. Po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami jeszcze przez najbliższą godzinę. Do 14 jesteśmy na prezentersko-informacyjnym posterunku. Zapraszamy was do tego, abyście zostali razem z nami, zwłaszcza, że na samym początku 13 pogramy po polsku i będzie to grupa Micro Music, która w zeszłym roku wydała swój, jak dotąd, ostatni album, ale piosenkę, którą zaprezentujemy wam w tym momencie, ta piosenka pochodzi z wcześniejszych krążków tej formacji. Micro Music, chyba najlepszy dzień, a my nie chyba, ale na pewno gramy. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Już prawie 18 minut po godzinie 13:00 za nami na naszej antenie Micro Music, chyba najlepszy dzień, później grupa PIN i Konstelacje, a przed chwilą bardzo rockowo się zrobiło za sprawą grupy Lady Punk i jej jednego z najbardziej znanych utworów, czyli Tacy Sami. Sprawdzamy teraz naszą stronę radioemaus.pl, a tam patrzymy na zakładkę Gość Dnia. No i chciałbym Was zaprosić do słuchu dwóch rozmów, które pojawiły się już w tym tygodniu. W poniedziałek rozmawialiśmy z Moniką Gałęską, terapeutką, przedstawia siebie jako terapeutka tańcem, a to wszystko z okazji widowiska, które będzie mieć miejsce w Bazylice Świętego Józefa w Poznaniu już za nieco ponad miesiąc. Medytacja psalmem 100, także zapraszamy do odsłuchu rozmowy z naszym porannym wczorajszym gościem. Monika Gałęska to był nasz wczorajszy poranny gość. Nieco ponad 8-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl, a także zapraszamy do odsłuchu dzisiejszej rozmowy, bo naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Marcin Nowak, dyrektor krajowy Eucharystycznego Ruchu Młodych. Tematem rozmowy był Festiwal Eucharystii Tarcza Wiary. No i również, podobnie jak w przypadku poniedziałkowej rozmowy, ta 8-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl, a samo wydarzenie odbędzie się w czerwcu w Pniewach, także miejcie już na uwadze tego typu event. Miejcie na uwadze też to, co mówię, że nasze poranne rozmowy są dostępne na stronie radioemaus.pl w zakładce Godzina, ale także w naszej aplikacji mobilnej, do której pobrania Was gorąco zachęcamy. Jest wersja na Androida, jest wersja na iOS-a. Śmiało korzystajcie z aplikacji, jak i również możecie nas zaobserwować. Jeżeli jakimś cudem jeszcze tego nie zrobiliście, możecie nas zaobserwować zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Tam również Radio Emaus się znajduje. No i a propos znajdywania się, również gramy piękne utwory na naszej playliście. Teraz pogramy, fantastycznie, tak prywatnie Wam powiem, The Cure, Lullaby w tym momencie na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie. Opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy tak, żeby z promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
9: Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
10: Święta Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: kiedy przeżywasz trudne chwile, wezwij Maryję. Odmów tę prostą modlitwę: Maryjo, Matko Jezusa, bądź w tej chwili moją matką. Muszę przyznać, że ta modlitwa nigdy mnie nie zawiodła.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Dwadzieścia jeden minut zostało do godziny 14:00. Za nami na naszej antenie mini audycja Myśli Świętych. Za nami także Jennifer Page, Crash, a także Queen i A Kind of Magic. No i takim A Kind of Magic będzie nowy program, który pojawi się na naszej antenie. Ten program nosi nazwę Pomost, no i startuje już on w ten piątek o godzinie 18:05. Póki co widzimy, że jeszcze autorzy audycji nie pochwalili się, jaki będzie temat pierwszego programu, ale możemy wam zdradzić, że Pomost to jest audycja, którą tworzą studenci teologii z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. No i właśnie od najbliższego piątku, co dwa tygodnie, właśnie audycja Pomost będziecie mogli jej posłuchać po prostu na naszej antenie. A zatem Pomost debiutancko na naszej antenie, na antenie Radia Emaus, już w piątek o godzinie 18:05. Myślę, że jeżeli już

zaczynać weekend, no to z nową audycją. Trzymamy kciuki oczywiście za nowych autorów. Prowadzenie audycji w radiu to jest naprawdę piękna przygoda. Wielu rzeczy można się nauczyć, również oczywiście o sobie, więc myślę, że to będzie dobry pomost. Bardzo proszę. I tak może zakończę to wejście. Pomost 18.05, debiutancko na naszej antenie. Audycja już w najbliższy piątek. No i tak sobie mówimy o pomostach różnych, o łączeniu różnych kropek. No i teraz połączymy sobie również taką kropkę, no bo przed wami będzie grupa ABC i The Look of Love. I jeżeli ten utwór kojarzy wam się z pewną listą przebojów graną, prezentowaną w innym radiu, no to będzie to bardzo dobre skojarzenie. Nie przedłużam. Gramy!

0: Emaus.
1: Już prawie 12 minut zostało do godziny 14. Za nami grupa ABC, a także Michael Jackson. Za nami także pasmo w środku dnia, za które wam bardzo dziękuję. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Lili Ładzie, a także Piotrowi Wielickiemu za informacje Radia Emaus. My się słyszymy jutro od godziny 10 do godziny 14, a od godziny 14 do godziny 18 będzie z wami przed mikrofonem i na posterunku Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami. Słyszymy się jutro, a na sam koniec zrobi się znowu rockowo. Brian Adams i Run to You. Dzięki wielkie za dziś. Słyszymy się jutro. Trzymajcie się. Na razie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa. Myśli moje wciąż przy tobie.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Świetlica socjoterapeutyczna Oratorium Tęcza w Poznaniu musi dostosować budynek do przepisów przeciwpożarowych. Ruszyła zbiórka pieniędzy na modernizację. Dziś wieczorem poznamy zwycięzców Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników. Zbliża się pierwsza rocznica beatyfikacji księdza Stanisława Strzejcha. Niepewna przyszłość świetlicy socjoterapeutycznej przy ulicy Taczaka w Poznaniu. Zarządzana przez poznańską Caritas placówka Oratorium Tęcza znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga pilnego dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. Jeśli do końca przyszłego roku budynek nie zostanie zmodernizowany, placówka będzie musiała zostać zamknięta. Jak zauważa rzeczniczka poznańskiej Caritas Maria Książkiewicz, to drugi dom dla osób, których rodziny znajdują się w kryzysie.
3: Dzieci mogą przychodzić codziennie po południu do wieczora razem z wychowawcami, socjoterapeutami, z logopedą, z psychologiem. Pracują czasami w grupie, czasem indywidualnie, jedzą posiłki, mają też takie indywidualne konsultacje swoje, chodzą na wycieczki, uczestniczą w warsztatach, uczą się podejmowania obowiązków. Takich zwykłych domowych.
2: Pracownicy szacują, że remont placówki może kosztować nawet 300 tysięcy złotych. Stąd na stronie internetowej Caritas uruchomiono zbiórkę, w ramach której można przekazywać darowizny. Poznańska Caritas prowadzi w stolicy Wielkopolski 3 świetlice socjoterapeutyczne.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Ósmoklasiści z całego kraju napisali sprawdzian z matematyki. To drugi dzień egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. Uczniowie wychodzili z sal zadowoleni.
4: Dobrze, raczej 100% tak celuję.
5: Nic nie zaskoczyło?
4: Nie, twierdzenie Pitagorasa, a reszta to takie proste.
6: Raczej dobrze, tam nie zrobiłam dwóch z otwartych, bo tam zapomniałam wzorów, ale ogólnie nawet nie było cięższe. W porównaniu do polskiego to nawet jestem bardziej ucieszona z tego egzaminu.
7: Nie umiałem chyba tylko zrobić z otwartych dwóch zadań.
8: Teraz się skupić na tym angielskim i już żeby było potem z głowy.
2: Jutro ósmoklasiści napiszą sprawdzian z języka obcego. A jeszcze dziś o 18:00 podczas uroczystej gali w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu poznamy zwycięzców trzeciej edycji Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników. Gala będzie też okazją do wyróżnienia bibliotek i osób, które w sposób szczególny propagują w naszym regionie kulturę czytania. Literacka Nagroda Wielkopolskich Czytelników wyróżnia autorów, których twórczość docenili mieszkańcy regionu. Jest wspólną inicjatywą samorządu województwa wielkopolskiego i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Nominowanych do nagrody w tym roku zostało łącznie 10 książek w dwóch kategoriach. Zwycięzcy otrzymają nagrodę finansową w wysokości 60 tysięcy złotych.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: W niedzielę 24 maja w Luboniu odbędą się główne obchody z okazji pierwszej rocznicy beatyfikacji księdza Stanisława Strzejcha. Mszy świętej w kościele świętego Jana Bosko będzie przewodniczył arcybiskup Zbigniew Zieliński. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13:00. Obchodom towarzyszyć będzie wystawa Instytutu Pamięci Narodowej Męczennik za wiarę. O godzinie 19:00 w kościele odbędzie się też koncert zespołu muzyki dawnej Collegium Artis pod tytułem Między ciszą a modlitwą.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
9: Mam wrażenie, że nie jestem w Poznaniu. A dlaczego? A dlatego, że synoptycy przysłali mi informację, że bezchmurne niebo teraz po godzinie 14:00, a patrzę za okno i widzę chmury, ale błękitu też sporo i promieni słonecznych też sporo, więc no może tak nie w 100% takie odkryte niebo całkowicie bezchmurne. Gdzieś tam chmury są, trochę cienia też potrzeba, ale dzisiaj chmur deszczowych nie widzę na horyzoncie, no a to może trochę martwić tych, którzy jednak myślą o suszy, która wokół nas i chcieliby jeszcze trochę więcej opadów, bo nawet takie intensywne burze z deszczem chwilowe nie załatwiły sprawy, musiałoby tak trochę dłużej popadać. Może by to tak zrobić, żeby w nocy padało, a w dzień, żeby nie padało, to chyba by było najlepiej. Ale dzisiaj, jeśli chodzi o nasz region, będą opady, tylko to będą południowo-wschodnie krańce. Konin, Kalisz i Kępno. Tam dzisiaj deszcz spodziewany i raczej bez przejaśnień, ale pozostała część Wielkopolski, no raczej na deszcz nie ma co liczyć. Jak będzie jutro? Jutro burze z deszczem mają się zdarzyć na północy naszego regionu, a deszcz popada w zasadzie w całej Wielkopolsce. To będą przelotne deszcze, natomiast na północy te dynamiczne zjawiska zwane burzami z deszczem, ale to dopiero jutro. Dzisiaj raczej chyba tak nie będzie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Zdziwieni takim początkiem tej godziny? To Elton John tak dynamicznie zaczął Made in England, chociaż my nie w Anglii, tylko w Poznaniu. Piotr Wielicki, Arkadiusz Szymański, my z wami dzisiaj w Radiu Emaus na dobre popołudnie. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Działkowcy i ogrodnicy nieco ucieszeni, bo trochę deszczu popadało, ale to jest ledwie kropla w morzu. Więcej wody potrzeba, może deszczu, proszę. W nocy padaj, a w ciągu dnia niech będzie ładna pogoda, to będą jedni i drudzy zadowoleni. Może tak by było dobrze, prawda? 20 minut po godzinie 14.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Macie trochę wolnego czasu? Albo planujecie sobie jakieś wyjście w połączeniu z poznawaniem kultury, sztuki, a może dziedzictwa narodowego? No to idealną propozycję mam dla Was. I to jest propozycja, która potrwa jeszcze troszeczkę, bo taka wystawa, którą proponuje obecnie Zamek w Kórniku, no to jest wyjątkowa wystawa. Otoczone troską. Taki tytuł tej wystawy. Dlaczego otoczone troską? No bo ta wystawa zawiera w sobie dzieła, które gdyby nie ta troska Ziałońskich, Zamoyskich, pewnie zniknęłyby bezpowrotnie. W zasobach Biblioteki Kórnickiej, w jej zbiorach znajdziecie takie rarytasy, takie perły, jeśli chodzi o kulturę, o literaturę polską, jak na przykład Pani Twardowska, jak na przykład trzecia część Dziadów Adama Mickiewicza. No to tylko niektóre z nich, a natomiast ta wystawa w Zamku w Kórniku, Otoczone troską, zawiera dużo więcej ciekawych artefaktów, które warto zobaczyć. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tej wystawy, to ja zachęcam do tego, żeby jutro przy okazji spotkania przy kawie o godzinie 17.30 w Radiu Emaus posłuchać, co będzie miała mi do powiedzenia moja gościni jutrzejsza, bo będę tu jutro gościł panią profesor Magdalenę Biniaś-Szkopek i ona mi opowie, co będziemy mogli obejrzeć na tej wyjątkowej wystawie, która jest wystawą czasową. To nie jest tak, że cały czas będzie można sobie oglądać te wszystkie artefakty, tylko to jest przez pewien czas, tylko od do. A więc jeśli chcecie wiedzieć więcej, to ja zachęcam, żeby jutro posłuchać spotkania przy kawie. Pani profesor Magdalena Biniaś-Szkopek będzie moją gościnią. To już jutro spotkanie przy kawie o 17.30. Przypominam.

0: Radio Emaus. Dobre radio. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Czasem nie wyobrażamy sobie, że miejsce pracy, parafia, sąsiedztwo, wspólnota, szkoła, drużyna i tym podobne mogłyby funkcjonować bez jakiejś osoby. Może tak myślimy o sobie. Beze mnie na pewno to się rozpadnie lub nie odnajdę się w innym miejscu. Okazuje się jednak często, że choć jedno się kończy, to inne zaczyna. Coś się zamyka, a coś otwiera. Relacja uczniów z Jezusem nie będzie już dostępna w dotychczasowej formie. Dlatego uczniowie są smutni. Jednak zmiana, która nastąpi dzięki Duchowi Świętemu, będzie pożyteczna dla nich. Czy zmiany, które

pan Kracy, między innymi wśród tych, którzy obchodzą imieniny, a pan Kracy to jeden z ogrodników. No i takie przysłowie na dziś, jasny dzień pan Kracego przyczynia wina dobrego. A też a propos tego jutrzejszego, bo jutro serwacy w kalendarzu, gdy słoneczko przed serwacym, ciepło już dojrzewa, po serwacym szron pokryje i kwiaty i drzewa. No to zobaczymy. A teraz jeszcze wszyscy trzej panowie, pan Kracy, serwacy i bonifacy, źli na ogrody chłopacy. No to właśnie, zobaczymy. Dzisiaj piękna pogoda, jak wygląda w ogrodach, nawet się trochę chyba zrymowało. Mam nadzieję, że wy czas spędzacie też na świeżym powietrzu i być może gdzieś tam przy swoich małych, większych uprawach, jakiekolwiek by one nie były, zawsze to jest taki czas przy przyrodzie spędzony blisko. No i myślę, że bardzo przyjemnie.

0: zawsze.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.

0: 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Godzina miłosierdzia.

0: 2 sekundy po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Honorowy obywatel i zasłużenie dla miasta Poznania. Radni zdecydowali, kogo wyróżnić. Ruszyły zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach. Jutro w stolicy Wielkopolski początek dwudniowej konferencji Impact. Znamy nazwiska osób, które w tym roku zostaną wyróżnione tytułami honorowego obywatela oraz zasłużonych dla miasta Poznania. Miejscy radni zdecydowali dziś, że najważniejsze wyróżnienie otrzyma profesor Witold Jurek. To polski ekonomista od ponad 5 dekad związany z poznańskim środowiskiem akademickim, w szczególności z Uniwersytetem Ekonomicznym. Mówi przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz.
3: Był prodziekanem i prorektorem uczelni, a w latach 2002 do 2008 był rektorem Akademii Ekonomicznej. Jest członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Był delegatem polskiego rządu do programu ramowego Unii Europejskiej.
2: Z kolei tytuły zasłużonych dla miasta zostaną wręczone byłemu koszykarzowi Eugeniuszowi Kijewskiemu, geografowi profesorowi Jerzemu Paryskowi, archeolog profesor Marzenie Szmyt oraz dziennikarce Radia Poznań Grażynie Wrońskiej. Wyróżnienie przyznano także grupowo kombatantom, uczestnikom i depozytariuszom pamięci o wydarzeniach poznańskiego czerwca 1956 roku.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Rozpoczęły się zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach. Odbywają się one elektronicznie za pośrednictwem systemu Nabór. Dzieci przez miesiąc mają zagwarantowane miejsce w swoim macierzystym przedszkolu, czyli tym, do którego uczęszczają na co dzień. Konieczne jest jednak zgłoszenie tej potrzeby. Jeśli rodzice potrzebują opieki dla swoich maluchów przez dłuższy czas, mogą zaznaczyć to w składanym wniosku. Muszą się jednak liczyć z tym, że na ten czas dziecko uczęszczać będzie do innego przedszkola. A jutro w Poznaniu rusza spotkanie świata biznesu, polityki i sztuki. Kongres Impact to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wiceprezydent Poznania Jędrzej Solacki zauważa, że podczas Impactu odbywają się dyskusje z udziałem ważnych gości.
4: Dla nas to fakt, że przyjeżdżają tak znamienici goście jak w zeszłych latach, jak Barack Obama. W tym roku zapowiedział się na otwarciu premier Tusk, tak naprawdę cały rząd przenosi się do Poznania. To jest bardzo ważne, bo tak naprawdę centrum decyzyjne naszego państwa właśnie będzie w Poznaniu, właśnie na Impakcie, na tym takim wielkim uderzeniu.
2: Ważną rolę w Impakcie odgrywa też nauka. Swoje stoisko po raz pierwszy będzie mieć Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Rektorka uczelni profesor Bogumiła Kaniewska weźmie udział w polsko-szwajcarskim panelu dyskusyjnym. Na Impakcie pojawią się także m.in. premier Donald Tusk, Aleksander Kwaśniewski, Olga Tokarczuk, Sławosz Uznański-Wiśniewski i Martyna Wojciechowska.
1: Informacje ze świata.
2: Prezydent Karol Nawrocki w drodze do Bukaresztu na szczyt formatu państw B9. Bukaresztańska dziewiątka będzie obradować jutro cały dzień. Polska jest współgospodarzem szczytu. Wśród najważniejszych zagadnień, jakie zostaną omówione, będzie sytuacja bezpieczeństwa w regionie oraz przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Ankarze.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: No nie, na deszcz to dzisiaj w Poznaniu raczej nie mamy już co liczyć, ale w Wielkopolsce popada, południowo-wschodnie krańce Wielkopolski. Tam deszcz może się pojawić, Konin, Kalisz i Kępno raczej bez przejaśnień, za to z deszczowymi chmurami na pewno. Jeśli chodzi o środkową Wielkopolskę, to głównie słońce i trochę chmur, a jeśli chodzi o północ, to głównie chmury i raczej bez przejaśnień. Tu myślę o Złotowie i okolicach Złotowa. Temperatura maksymalna to środek naszego regionu i Rawicz. Takie dwa punkty. 16 stopni maksymalnie w Poznaniu i Rawiczu. Taka temperatura. A jeśli chodzi o to, co nas jutro czeka, moi drodzy, no jutro to zdecydowanie inna aura, bo jutro deszczowo i to przez cały dzień. A jeśli chodzi o temperatury, zdecydowanie chłodniej, bo odczuwalna temperatura jutro w ciągu dnia 9 stopni Celsjusza. A pojutrze? A pojutrze 14, więc to nie będzie aż tak źle. No tak to się teraz dzieje, raczej mroźnych nocy już nie będzie. To jest, myślę, dobra informacja dla tych, którzy cokolwiek posadzili gdzieś tam w ogrodzie czy na jakimś swoim polu. Natomiast no, będzie chłodno. Jednak noc z środy na czwartek na przykład 4 stopnie Celsjusza na termometrach, a odczuwalna temperatura pewnie będzie dużo, dużo niższa.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

What a Wonderful World zaśpiewał Louis Armstrong, ale niestety droga krajowa 92, mówię tutaj o obwodnicy Pniew. Motosygnały podają, że tam wypadek na trasie drodze krajowej 92, wypadek na obwodnicy Pniew, w związku z tym utrudnienia, to informacja od motosygnałów, więc uważajcie na siebie, tym bardziej, że po 15 zaczęły się godziny szczytu, więc jeśli będziecie tamtędy jechać, to na pewno możecie liczyć się z utrudnieniami. Na obwodnicy Pniew, na drodze krajowej 92 doszło do wypadku i tam też utrudnienia. Z tym się liczcie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Torba tekstylna. Ale uwaga, to jest torba tekstylna od wydawnictwa Świętego Wojciecha. Znak wydawnictwa tutaj na tej torbie tekstylnej. No i co więcej, na tej torbie taka ikonografika skrzydlatego lwa, który jest symbolem Świętego Marka. I słowa Świętego Marka na tej torbie też zapisane. Odwagi to ja, nie bójcie się. Taki tekst z Ewangelii Świętego Marka tutaj na tej torbie też się znajduje, a w środku w tej torbie, mówię o tym, co dzisiaj możecie wygrać, Nowy Testament, pięknie wydany, jedyne w Polsce wydanie Nowego Testamentu z ikonografikami, ponad 90 autorskich ikonografik, nowe wstępy opracowane przez ekspertów biblistów, tradycyjny tekst w nowoczesnej formie, a oprócz tego mapy, ciekawostki z życia Jezusa, linie czasu, schematy i wiele innych przydatnych materiałów. Pięknie wydany Nowy Testament, wydany przez wydawnictwo Świętego Wojciecha, w tej torbie tekstylnej z ikonografiką dotyczącą Świętego Marka. To jest nagroda w dzisiejszym konkursie. Moi drodzy, no myślę, że dzisiaj naprawdę warto się postarać rozwiązać zagadkę. Nie wiem, czy ona będzie trudna. Nie wydaje mi się, ale jak zawsze mówię, to ja tu nie jestem obiektywny jako twórca tych zagadek, bo wydaje mi się, że one są proste. Albo czasami, gdy wydaje mi się, że ona jest skomplikowana, to wy po prostu raz, dwa, trzy sobie z tą zagadką radzicie, więc tutaj reguły na to nie ma. Natomiast zasady są znane. 7148, pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y konkursowe od Was, 7148. Koszt wiadomości wysłanej pod ten numer, pod 7148, to złotówka i podatek VAT, dokładnie 1 zł i 23 grosze, a w treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie nazwę, słowo, które kojarzy Wam się z tymi podpowiedziami. Uwaga, pierwsza podpowiedź. On tu bez gerdy na wstępie. On tu bez gerdy na wstępie. Z takim mocnym przymrużeniem oka ta podpowiedź, bo trzeba bardzo skojarzyć. On tutaj bez gerdy na wstępie rozwiązania. Kolejna podpowiedź, która się tutaj pojawia. Udomowiony gatunek dużego ssaka parzysto-kopytnego z podrodziny bawołów w obrębie rodziny wołowatych do znalezienia na końcu naszego dzisiejszego hasła. Udomowiony gatunek dużego ssaka parzysto-kopytnego z podrodziny bawołów w obrębie rodziny wołowatych do znalezienia na końcu naszego dzisiejszego hasła. Dodam, że udomowiony, no ale tak, on żyje w Tybecie, Indiach, Chinach, zarówno w stanie dzikim, jak i udomowiony. To też taka dodatkowa informacja. A zatem ta druga podpowiedź. Udomowiony gatunek dużego ssaka parzysto-kopytnego z podrodziny bawołów w obrębie rodziny wołowatych do znalezienia na końcu rozwiązania. I teraz jeszcze jedna podpowiedź. Uwaga. Lekka, wąska łódź sportowa lub turystyczna, przeznaczona dla jednej lub kilku osób, napędzana wiosłem o dwóch piórach. Bardzo skomplikowanie brzmi ta podpowiedź, ale wydaje mi się, że zadanie dzisiaj jest bardzo łatwe. Lekka, wąska łódź sportowa lub turystyczna, przeznaczona dla jednej lub kilku osób, napędzana wiosłem o dwóch piórach. Tak brzmi ta trzecia podpowiedź. Jeszcze się jedna, może dwie podpowiedzi pojawią, ale jeśli ktoś już wie, co to za słowo dzisiaj rozwiązaniem do zagadki jest, to wyślijcie SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. W treści trzeba wpisać słowo zagadka, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisać słowo, które kojarzy Wam się z tymi podpowiedziami. On tu bez gerdy na wstępie rozwiązania. On tu bez gerdy na wstępie rozwiązania. On, czyli kto może się z gerdą kojarzyć? On tu bez gerdy na wstępie rozwiązania. Następna podpowiedź. Udomowiony gatunek dużego ssaka parzysto-kopytnego z podrodziny bawołów w obrębie rodziny wołowatych do znalezienia na końcu naszego hasła. Dodam, że żyje w Tybecie, Indiach, Chinach, zarówno w stanie dzikim, jak i udomowiony. No i jeszcze jedna podpowiedź. Lekka, wąska łódź sportowa lub turystyczna, przeznaczona dla jednej lub kilku osób, napędzana wiosłem o dwóch piórach. No i to na razie trzy podpowiedzi, myślę, że bardzo konkretne i bardzo sensowne. Wystarczy się tylko skupić i myślę, że uda wam się już po tych trzech podpowiedziach wydedukować. A jeśli nie, no to będę miał chyba jeszcze może jedną podpowiedź. Myślę, że tyle wystarczy.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Przepiękny utwór Tori Amos, a za chwilę wracamy do konkursu.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Konkurs popołudniowy trwa. Dzisiaj możecie wygrać coś od wydawnictwa Świętego Wojciecha. Po pierwsze, to torba płócienna. Płócienna torba z ikonografiką dotyczącą skrzydlatego lwa, który jest symbolem Świętego Marka. A na tej torbie też cytat z Ewangelii Świętego Marka. Odwagi to ja, nie bójcie się. Marek 6,50. No i teraz w środku, w tej torbie płóciennej, znajduje się Nowy Testament. Wydanie wyjątkowe, wydane przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Jedyne w Polsce takie wydanie Nowego Testamentu z ikonografikami. Ponad 90 autorskich ikonografik tutaj się znajduje. Nowe wstępy opracowane przez ekspertów, biblistów. Tradycyjny tekst w nowoczesnej formie. No i też mapy, ciekawostki z życia Jezusa, linie czasu, schematy i wiele innych przydatnych materiałów. Ta publikacja trafia do tej torby płóciennej i ta torba płócienna razem z tym Nowym Testamentem stanowi nagrodę dla zwycięzcy albo zwyciężczyni. Tę osobę poznamy już niedługo, bo konkurs trwa, a teraz pojawi się ostatnia z podpowiedzi. Myślę, że taka, która bardzo dużo wniesie. 7148 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, później stawiacie kropkę, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które przychodzi wam do głowy, gdy słyszycie te podpowiedzi. On tu bez gerdy na wstępie rozwiązania. On tu bez gerdy na wstępie rozwiązania. Kto może być bez gerdy? Bo zawsze z gerdą się kojarzy. No to właśnie tutaj na wstępie mamy tego kogoś. On tu bez gerdy na wstępie rozwiązania. Kolejna podpowiedź. Udomowiony gatunek dużego ssaka parzystokopytnego z podrodziny bawołów w obrębie rodziny wołowatych do znalezienia na końcu naszego hasła. Żyje w Tybecie, Indiach, Chinach zarówno w stanie dzikim, jak i udomowionym. Kolejna podpowiedź. Lekka, wąska łódź sportowa lub turystyczna, przeznaczona dla jednej lub kilku osób, napędzana wiosłem o dwóch piórach. Lekka, wąska łódź sportowa lub turystyczna, przeznaczona dla jednej lub kilku osób, napędzana wiosłem o dwóch piórach. No i uwaga, i teraz pojawia się podpowiedź, która pewnie może was zaskoczyć, ale tak właśnie jest, że dzisiejsze rozwiązanie to typowy palindrom. Dzisiejsze rozwiązanie to typowy palindrom. 7148 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później proszę wpiszcie swoje imię, nazwisko, a następnie wpiszcie słowo, które mam nadzieję, że już większość z was wydedukowała.

0: Konkurs popołudniowy.
1: +71 48 71 48. To jest ostatni moment, żeby wysłać SMS pod ten numer za złotówkę i 23 grosze, bo tyle kosztuje taki SMS wysłany na 7148. Wysyłacie SMS, w treści należy wpisać słowo zagadka, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie wpisać słowo, które przychodzi wam do głowy, gdy słyszycie te podpowiedzi. On tu bez gerdy na wstępie rozwiązania. On tu bez gerdy na wstępie rozwiązania. Kolejna podpowiedź. Udomowiony gatunek dużego ssaka parzystokopytnego spod rodziny bawołów w obrębie rodziny wołowatych do znalezienia na końcu naszego rozwiązania. Żyje w Tybecie, Indiach, Chinach, zarówno w stanie dzikim, jak i udomowionym. Następna podpowiedź. Lekka, wąska łódź sportowa lub turystyczna. Dla jednej lub kilku osób napędzana wiosłem o dwóch piórach. No i jeszcze jedna podpowiedź. Dzisiejsze hasło to typowy palindrom. Klasyczny palindrom. 71,48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu rozwiązanie do zagadki. Ostatnia szansa, żeby wysłać SMS.

0: Radio Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: No to zobaczymy, czy po drugiej stronie ze mną jest Agnieszka. Mam nadzieję, że tam jesteś. Agnieszko, halo!
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam cię serdecznie. Powiedz mi, dokąd ja się dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
2: Na Ramowicy witają.
1: Dobrze, my też witamy na Ramowicy i machamy tutaj z Chartowa. Piękna pogoda u nas, u was też?
2: Tak, jest bardzo ładnie, jest słonecznie i wiecznie, bardzo przyjemnie.
1: No to cudownie. Moja droga, przechodzimy do rzeczy. On tu bez gerdy na wstępie rozwiązania, no niektórzy tutaj celowali w zamek, ale to nie chodzi o zamek.
2: Też tak celowałam, ale wyszło nam inaczej. Że to jest Kai i Gerda, więc bez Gerdy będzie tylko Kai.
1: Oczywiście, tak. Że Kai i Gerda, te postaci Andersena. Na wstępie ten bez Gerdy, czyli Kai. Oczywiście, Kaja mamy na wstępie. Ale teraz tak. Udomowiony gatunek dużego ssaka parzystokopytnego spod rodziny bawołów w obrębie rodziny wołowatych do znalezienia na końcu naszego hasła. Ten parzystokopytny żyje w Tybecie, Indiach, Chinach, zarówno w stanie dzikim, jak i udomowionym. O kogo chodzi?
2: No, to taka duża krowa. Jak?
1: Jak? Oczywiście, że jak. Jak, żeby inaczej, jakby to nie był jak. Dobrze, oczywiście, że jak. No i moja droga, teraz lekka, wąska łódź sportowa lub turystyczna, przeznaczona dla jednej lub kilku osób, napędzana wiosłem o dwóch piórach, typowy palindrom, klasyczny palindrom, czyli, że można to słowo przeczytać tak samo od przodu, jak i od tyłu. Rozwiązaniem zagadki jest jakie słowo dzisiaj?
2: Kajak.
1: Oczywiście, że kajak. Pływasz kajakiem czasami?
2: O, już dawno nie, ale kiedyś tak, na spływach kajakowych było super.
1: No widzisz, ja też już dawno nie, ale kiedyś tak, więc podpisuję się pod tym, co powiedziałaś. Natomiast wygrywasz, moja droga, i torba płócienna z napisem odwagi, to ja, nie bójcie się, to jest cytat z Ewangelii według świętego Marka. Torba od wydawnictwa świętego Wojciecha, a w środku w tej torbie, no i to bardzo ważne, piękne wydanie Nowego Testamentu, wydane przez wydawnictwo świętego Wojciecha. Jedyne w Polsce takie wydanie Nowego Testamentu z ikonografikami. To już są twoje nagrody. W tej torbie ten Nowy Testament ląduje. No i teraz czas dla ciebie na antenie. Możesz kogoś pozdrowić. Proszę bardzo, przekazuję tobie głos.
2: Dziękuję, dziękuję serdecznie. Chciałam pozdrowić moją drużynę, dziadka Andrzeja i bratanicę Majkę, która bardzo jej zależało, żeby dzisiaj wygrać, więc mam nadzieję, że słucha i wie, że wygrała właśnie.
1: Bratanica Majka? Majka? Tak?
2: Tak, Maja.
1: No to w takim razie dla Mai dorzucamy jeszcze smycz. Niech ma. Żeby kluczy nie zgubiła, dobra? To tak się umawiamy,
2: że
1: do tej torby dorzucam jeszcze, tylko smycz. Smycz firmową Radia Emaus. Doskonały gadżet, żeby nie zgubić kluczy albo jakiegoś identyfikatora.
2: Tak jest, Majka bardzo zawsze pilnuje, żeby słuchać waszego konkursu i brać udziału. No to opiernicza mnie, że za wolno pisze SMS-a, więc bardzo się
1: ucieszę. No, bo to wiesz, młodzi zawsze są w tym biegli, bardziej biegli od nas chyba, jeśli chodzi o tę szybkość pisania. No ale dobrze, no dzisiaj ty byłaś pierwsza. Bezkonkurencyjna, super. Muszę ci powiedzieć, byłaś dzisiaj. Przed tobą była jedna osoba, która udzieliła niepoprawnej odpowiedzi.
2: Kiepsko dla tej osoby, ale dla nas fantastycznie.
1: No tak, a naprawdę gratuluję. Gratuluję, bo i czas dobry dzisiaj i no, drużyna widać super. Idealna. Dziadek Andrzej i Maja spisali się też, także stworzyliście niezły team, żeby dzisiaj tutaj osiągnąć zwycięstwo. Jeszcze raz brawo. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, a ja pozdrawiam Majkę, która tutaj inspirowała, tak jak powiedziałaś, i ciebie, żeby wziąć udział między innymi w tym konkursie. Jest. Wszystkiego dobrego i oczywiście smycz
2: dziękujemy
1: dla Majki dorzucam.
2: Bardzo.
1: Do zobaczenia.
2: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia, do widzenia.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Poznań miastem z dużym potencjałem, wynika z raportu o stanie polskich metropolii. Rząd chce walczyć z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną. W Poznaniu ruszyły zapisy na 19. Spartakiadę seniorów. Poznań jest metropolią o bardzo dużym potencjale. Taki wniosek płynie z 5. edycji raportu o stanie polskich metropolii. Z raportu PVC Polska wynika też, że w ostatniej dekadzie rozwój kapitałów miasta wyraźnie przyspieszył, osiągając jedną z najwyższych dynamik wzrostu w całym kraju. Stolica Wielkopolski ma też najwyższy kapitał instytucjonalno-demokratyczny w Polsce. Jestem usatysfakcjonowany z tych wyników, mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
3: Te twarde parametry, to, że w ciągu tych ostatnich 10 lat Poznań tak mocno przyspieszył, to jest oczywiście coś, co mnie cieszy. I jeszcze te 10 lat temu, no to my marzyliśmy o tym, żeby do tego poziomu dojść miast niemieckich czy francuskich. Dzisiaj wszyscy widzimy, że w tym rozwoju jesteśmy na równi, w wielu obszarach wręcz w tych polskich miastach jest lepiej, mam tu na myśli kwestie bezpieczeństwa.
2: W stolicy Wielkopolski nie wszystkie wskaźniki są jednak pozytywne, dodaje twórca projektu profesor Witold Orłowski.
4: Jedna rzecz, która no pewnie najbardziej zdumiewa, to, że w rozwoju gospodarczym, atrakcyjności inwestycyjnej, nie w poziomie PKB, ale w atrakcyjności inwestycyjnej my wcale nie uważamy, znaczy Poznań wysoko oczywiście, ale są miasta, które go wyprzedzają, przy czym tutaj główny problem nie polega na samych inwestorach, inwestycjach, pieniądzach, tylko raczej na tym, jak duże są te elementy, które my szalenie tutaj bardzo patrzymy na nie, innowacyjnego wykorzystania wiedzy. I tutaj tego jest za mało w Poznaniu.
2: O skali zmian świadczy wskaźnik łącznego zasobu kapitałów rozwojowych Poznania mierzony względem Warszawy. Jak zaznaczono w raporcie, w ciągu ostatnich 20 lat wartość ta wzrosła ponad trzykrotnie.
1: Informacje z kraju.
2: Rząd przyjął Lex Szarlatan. To projekt ustawy, która walczyć ma z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną. Rzecznik rządu Anna Szłapka podkreślał, że nowe przepisy mają lepiej chronić pacjentów.
5: To jest ustawa, która ma zwiększyć ochronę pacjentów przed niebezpiecznymi praktykami pseudomedycznymi oraz osobami oferujące niesprawdzone metody leczenia. Chodzi o sytuacje, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną. To jest ustawa, która z całą pewnością wzmocni rzecznika praw pacjenta i pozwoli rzecznikowi praw pacjenta aktywnie i skutecznie reagować na tego typu pseudopraktyki medyczne.
2: Ministrowie zajęli się też projektem upraszczającym współpracę państwa i samorządów z organizacjami pozarządowymi oraz projektem zmiany ustawy o ubezpieczeniach rolnych. W Poznaniu wystartowały zapisy na 19. Spartakiadę seniorów. Zawody rozpoczną się 9 czerwca, a zgłoszenia do udziału poznańskie ośrodki sportu i rekreacji przyjmują już teraz. Tegoroczna Spartakiada to 4 dni sportowych zmagań. W zawodach może wziąć udział nawet 300 seniorów i seniorek. Na uczestników czekają koszulki startowe i dyplomy pamiątkowe. Dla najlepszych przygotowano medale i statuetki. Spartakiadę zakończy piknik na osiedlu piastowskim w oddziale Rataje Posir.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W najbliższy weekend poznańska Cytadela ponownie stanie się miejscem spotkań miłośników psów. Wszystko za sprawą kolejnej edycji pikniku edukacyjnego Kejtrówka. To okazja dla osób, które zastanawiają się nad adopcją, by porozmawiać z przedstawicielami schroniska dla zwierząt. Tradycyjnie w parku pojawią się także podopieczni, szukający nowych domów. Mówi zastępczyni kierownika poznańskiego schroniska Katarzyna Frąckowiak.
6: Będziemy chcieli przede wszystkim przedstawić zwierzęta, które no, czekają na ten dom długo, albo te, które powinny już iść po prostu i żaden ich dzień tutaj w schronisku nie jest potrzebny.
2: Imprezie będą towarzyszyć pokazy umiejętności psów policyjnych, zawody latających psów oraz konkursy z nagrodami. Kejtrówka to również okazja do uzyskania porad behawioralnych.
6: Myślę, że są to bardzo ważne rady, ponieważ nasi behawioryści no jednak z pozostawionymi bez właściciela zwierzakami, więc myślę, że będą mogli pomóc w takich problemach jak lęk, jak niepokój, lęk separacyjny.
2: Kejtrówka odbędzie się w sobotę i niedzielę na polanie pod dzwonem pokoju od 10 do 18.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia 14 stopni pokazują termometry, ale już jutro 11. To będzie maksimum, jakie zobaczymy na termometrach w Poznaniu. Natomiast w czwartek powróci temperatura 14 stopni Celsjusza. Oczywiście powróci w najcieplejszym momencie czwartku. Jeśli chodzi o warunki biometeo, no tu niestety dobrych informacji nie mam. Biomet już w nocy będzie znowu niekorzystny, jutro będzie niekorzystny i w czwartek będzie niekorzystny i w piątek zdaje się, że też będzie niekorzystny, niezależnie od tego, że to będzie piątek i weekendu początek, no to niestety tak to się ma, jeśli chodzi o warunki biometeo, ale jeśli chodzi o deszcz, i to dobra informacja dla tych, którzy mają działkę albo jakiś ogródek, który trzeba podlewać, deszcz ma się spisać. Ma padać dzisiaj w nocy, ma padać jutro, ma padać w czwartek, ma padać w piątek, ale przejaśnienia też będą, więc nie ma się co martwić, nie tylko deszczowa pogoda.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Bardzo ładny utwór na początek tej godziny. La la la! Taki tytuł tego utworu. A już za chwilę Święci z Nieba Ściągnięci. Natomiast o 16.30 serwis kulturalny na naszej antenie. Ostatni dzisiaj.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: To niezwykłe, że cmentarze, na których w Rzymie i okolicy chowano pierwszych chrześcijańskich męczenników, pokrył tak gruby kurz zapomnienia, że dopiero w połowie XIX wieku odkrywano je na nowo. A gdy odkrywano, to rozpoczynał się żmudny proces odsiewania prawdy historycznej od naszych pobożnych życzeń albo wręcz zmyśleń na temat niektórych z nich. I tak oto, za przyczyną prac archeologicznych Giovanniego Battisty de Rossiego, w 1874 roku dzisiejsi patroni, męczennicy Achilles i Nereusz, objawili nam się po 1500 latach na nowo. Ale już nie jako uczniowie świętego Piotra, dworzanie potężnej rzymskiej matrony Flavii Domitili, którzy razem z nią zostali zesłani na wyspę Pantalarię, gdzie po budzącym grozę męczeństwie wspólnie zginęli. Nie, nie. W świetle badań archeologicznych przeprowadzonych w miejscu ich pierwotnego pochówku, to jest przy drodze Ardeatyńskiej, Achilles i Nereusz na powrót stali się rzymskimi żołnierzami, którzy przyjąwszy chrzest, zostali umęczeni prawdopodobnie za czasów cesarza Dioklecjana. Sądząc z odnalezionej w tym miejscu najstarszej znanej nam płaskorzeźby przedstawiającej akt męczeństwa, zostali ścięci mieczem. Czy to ujmuje im jednak czci, której zażywali od początku IV wieku? W żadnym razie, bo rozum i wiara nie stoją ze sobą w sprzeczności. Wspierają się raczej, tak jak święty Achilles i Nereusz, zwyczajni rzymscy legioniści w godzinie próby wiary.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action niskie ceny, duży uśmiech.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: Na początek serwisu kulturalnego będzie taka mikrolekcja języka francuskiego. Chien de la casse to jest francuskie wyrażenie, które oznacza psa ze złomowiska, ale to tak w dużym uproszczeniu mówiąc psa ze złomowiska, bo w przenośni określa ona osobę, zwierzę agresywną, waleczną, niebezpieczną lub taką, która zrobi wszystko, by osiągnąć zamierzony cel. Dlaczego używam tego zwrotu chien de la casse? A dlatego, że dzisiaj w Domu Brytanii o godzinie 18 projekcja filmu Amstaff. Chien de la casse, taki podtytuł tego filmu. No i jaki jest scenariusz, o co tutaj chodzi? Doc i Miral to przyjaciele z dzieciństwa, którzy większość czasu spędzają na włóczeniu się ulicami niewielkiej mieściny na południu Francji. Ich przyjaźń jest tak specyficzna, że Miral lubi dokuczać Dogowi, a relacja zostaje wystawiona na próbę, gdy w okolicy pojawia się młoda kobieta. Elza, z którą Doc zaczyna się spotykać. Czy bohaterom uda się naprawić stosunki? Film zdobył 2 statuetki Cezara za najlepszy debiut reżyserski i dla najlepiej zapowiadającego się aktora. Film będzie z polskimi napisami, no i jest udostępniony przez Instytut Francuski, stąd też dzisiaj w Domu Brytanii przy ulicy Stary Rynek 37 o godzinie 18 będziecie mogli ten film zobaczyć. Pewnie wtedy wiele się wyjaśni, jeśli chodzi o ten podtytuł Chien de la casse. Czego będzie dotyczył ten podtytuł, musicie się wybrać do Domu Brytanii. Dzisiaj projekcja filmu Amstaff Chien de la casse o godzinie 18. Wieczór gier planszowych. Jeśli ktoś z Was lubi Scrabble, lubi Rumikuba i tego typu gry, to wieczór gier planszowych to już jest stała impreza, która pojawia się w ODK Pod Lipami, na osiedlu Pod Lipami 108. No i tutaj dzisiaj będzie można zagrać w udostępnione gry planszowe lub przynieść własną grę i zachęcić na przykład kogoś, kto mógłby z Wami zagrać, ale też porozmawiać o grach fabularnych, tak zwanych RPG i co bardzo prawdopodobne, zagrać taką sesję pokazową RPG, nauczyć się podstawowych zasad różnych gier, a także rozegrać swój pierwszy pojedynek właśnie w tych grach nowo poznanych. Będzie można też poznać mnóstwo osób zainteresowanych tym tematem, tematyką gier planszowych, ale także gier odgrywanych, takich scenariuszowych gier. One też będą tam prezentowane. Osiedlowy Dom Kultury Pod Lipami i Dzikie Opowieści. Zapraszają już po raz 13 na ten wieczór gier planszowych. No i dzisiaj właśnie o godzinie 18 kolejna odsłona. Blackwater Holy Light to koncert, na który zaprasza dzisiaj klub Pod Minogą przy ulicy Nowowiejskiego 8. No i o 20 będzie można usłyszeć psychodelicznego rocka, dream pop i wiele innych gatunków. Muzyka, która hipnotyzuje od pierwszych dźwięków, dzisiaj tam zabrzmi. No i jeśli chcecie się wybrać, to warto, bo o godzinie 20 Pod Minogą Blackwater Holy Light, ten koncert. Jerop Fit, Thor Harris i John von Spain to koncert, na który zaprasza dzisiaj Blue Note o godzinie 20. Taka propozycja. No i jeszcze jedna propozycja, też muzyczna, ale też taka, do której sami możecie się włączyć. 9 lat tradycji ma już to wydarzenie, które organizowane jest u Pana Gara w Domu Tramwajarza przy ulicy Słowackiego 19/21. Jam Session Pana Gara dzisiaj także. Ta impreza, możecie wziąć własne instrumenty, ale nie zabierajcie wzmacniaczy, piecyki tam są, więc można podłączyć własne instrumenty do tamtych na miejscu, bezpośrednio w te linie, które są dostępne. jam session u pana Gara dzisiaj o godzinie 20, więc jeśli ktoś chciałby się wybrać i wziąć udział w jakimś muzycznym projekcie albo zaproponować coś innym osobom, które tam będą, to myślę, że warto to zrobić. To był serwis kulturalny.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
4: A teraz utwór, który przed serwisem kulturalnym wybrzmiał dosłownie w kilku taktach, a ja myślę, że jest wart tego, żeby pojawić się u nas w całości. Fleetwood Mac i utwór Miranda.

Smutna wiadomość do nas dotarła. Próbowałem potwierdzić to przez kilka mediów i okazuje się, że niestety to prawda. Nie żyje aktorka i wokalistka Stanisława Celińska. Miała 79 lat. Cytuję: z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Przekazała Joanna Trzcińska, która prowadziła wraz z aktorką profil w mediach społecznościowych. Przypomnę, nie żyje Stanisława Celińska, aktorka, miała 79 lat. Tak podaje portal Interia.

0: na dobry dzień.
1: Oprócz ciebie nic, zaśpiewał Krzysztof Kiliański. Ja tylko przypomnę tę informację, która przed chwilą do nas dotarła. Jak podał portal interia.pl, nie żyje Stanisława Celińska. Aktorka miała 79 lat.

Kiss from a Rose. Jeśli można powiedzieć o balladzie, że może być dynamiczna, to myślę, że ta piosenka właśnie taka jest. Ten utwór, który wykonuje Seal, no aż przejmuje, aż łapie za serce. Kiss from a Rose w wykonaniu Seala, ta piosenka pochodzi z opowieści o Batmanie, z jednego z filmów, o człowieku nietoperzu.

0: w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Mieszkańcy poznańskiego Antoninka nie chcą przekształcenia 2 hektarów lasów w obszar przemysłowy. Niepewna przyszłość świetlicy socjoterapeutycznej Oratorium Tęcza w Poznaniu. Zbliża się kolejna edycja Rawickiego Festiwalu Sportu. W poznańskim Antoninku narasta spór o tereny zielone obok fabryki Volkswagena. Mieszkańcy i działacze partii Razem protestują przeciwko planom przekształcenia 2 hektarów lasów w obszar przemysłowy. Umożliwiłoby to fabryce dalszą rozbudowę. Protestujący podkreślają, że ten teren to ważny bufor chroniący osiedla przed hałasem, a miasto stawia interes biznesu ponad dobro poznaniaków. Do tych zarzutów odniósł się prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.
3: To zawsze jest tak, że dla mieszkańców Antoninka pewnie lepiej, gdyby ta fabryka była w innym miejscu Poznania. Dla mieszkańców Ławicy czy Prześmierowa pewnie woleliby, żeby lotnisko i tor Poznań też były w innym miejscu. To jest miasto, szukajmy kompromisów. Widzimy ten problem tych kwestii związanych z kwestią zieleni, ale musimy patrzeć przez pryzmat miejsc pracy.
2: Mieszkańcy od dłuższego czasu skarżą się też na uciążliwy, duszący zapach. Ich zdaniem pochodzi on z fabryki samochodów. Prezydent Poznania zaprzecza.
3: Mam również dostęp do tych wszystkich raportów dotyczących tych skarg, dotyczących tych kwestii zapachowych. No i z tych raportów absolutnie nie wynika, żeby to źródłem tego była fabryka Volkswagena.
2: Pod petycją przeciwko przekształceniu terenów zielonych w przemysłowe zebrano już ponad 1000 podpisów.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Niepewna przyszłość świetlicy socjoterapeutycznej przy ulicy Taczaka w Poznaniu. Zarządzana przez poznańską Caritas placówka Oratorium Tęcza znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga pilnego dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. Jeśli do końca przyszłego roku budynek nie zostanie zmodernizowany, placówka będzie musiała zostać zamknięta. Jak zauważa rzeczniczka poznańskiej Caritas Maria Książkiewicz, to drugi dom dla osób, których rodziny znajdują się w kryzysie.
4: Dzieci mogą przychodzić codziennie po południu do wieczora razem z wychowawcami, z socjoterapeutami, z logopedą, z psychologiem. Pracują czasami w grupie, czasem indywidualnie, jedzą posiłki, mają też takie indywidualne konsultacje swoje. Chodzą na wycieczki, uczestniczą w warsztatach, uczą się podejmowania obowiązków, takich zwykłych domowych.
2: Pracownicy szacują, że remont placówki może kosztować nawet 300 tysięcy złotych. Na stronie internetowej Caritas uruchomiono zbiórkę, w ramach której można przekazywać darowizny. Poznańskie ZOO ma nowych mieszkańców. Z wrocławskiego ogrodu zoologicznego przyjechały pochodzące z Madagaskaru gryzonie, szerokokostopki białoogonowe. Kierownik nowego ZOO Remigiusz Koziński tłumaczy, że ich nazwa wzięła się z budowy tylnych kończyn.
5: Kości śródstopia są rozstawione dosyć szeroko, są krótsze niż u innych gryzoni. Dzięki temu szerokostopki mogą się doskonale wspinać i zachować dobrą przyczepność na wilgotnych konarach i gałęziach drzew, które są ich naturalnym środowiskiem. W warunkach naturalnych żyją w dziuplach.
2: Pracownicy są przekonani, że szerokokostopki z czasem przyzwyczają się do nowego domu. Zwiedzający mogą ich szukać w pawilonie zwierząt nocnych.
1: Informacje z regionu.
2: Najbliższy weekend Rawicz znów stanie się sportową stolicą Polski. W sobotę i niedzielę odbędzie się tam 14. edycja całodobowego Rawickiego Festiwalu Sportu. To jedna z największych amatorskich imprez w Europie. W tym roku rywalizować będzie ze sobą rekordowa liczba 2,5 tysiąca uczestników. Wiceburmistrz Rawicza Paweł Szybaj zaznacza, że jest to duże wyzwanie logistyczne.
6: Naszą flagową dyscypliną jest 24-godzinny bieg rawickimi plantami i tutaj będziemy mieli 8 drużyn, sztafet 10-osobowych plus biegacze indywidualni. To jest pierwsza dyscyplina. Kolejne dyscypliny to jest piłka nożna, siatkówka, koszykówka, pływanie, tenis ziemny, jazda rowerem i nordic walking.
2: Sportowym emocjom towarzyszyć będą koncerty plenerowe. Wystąpią m.in. Michał Szczygieł i zespół IRA. W związku z wydarzeniem od soboty od 15.30 w centrum Rawicza obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: 15 stopni na termometrach w Poznaniu. Mimo, że zmierzamy ku wieczorowi, to jeszcze zrobiło się cieplej, proszę bardzo. A jeśli chodzi o wiatr, on delikatny teraz z zachodu, 22 km na godzinę. Jakość powietrza dobra, no jeśli chodzi o zachód słońca dzisiaj, O 20:36 ma się odbyć zachód słońca, no i pewnie będziemy go dzisiaj obserwować nie to co wczoraj, bo wczoraj, przypomnę, gruba warstwa chmur nad Poznaniem i raczej ciężko było obserwować chowające się słońce za horyzontem. Wschód słońca jutro punktualnie ma być o 5 rano. Ciekaw jestem, czy słońce będzie punktualne, no tak mówią synoptycy, że tak to się wydarzy, a jeśli chodzi o dzisiejszą noc, trochę popada nad ranem, ale w całej nocy w Poznaniu padać nie powinno. Będzie dużo przejrzystego nieba, będzie można obserwować gwiazdy, planety pewnie też na wyciągnięcie ręki. No może przesadzam, ale jeśli ktoś ma dobry teleskop, to tak jakby na wyciągnięcie ręki.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Motosygnały podały kolejną informację. Uważajcie, kierowcy, na trasie Środa-Jarocin, droga krajowa 11, tam kolizja i utrudnienia przed miejscowością Bronisław. Miejscowość Bronisław na trasie Środa-Jarocin, na drodze krajowej 11, tam kolizja i utrudnienia, na pewno pojedziecie wolniej.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Piękna ballada. To w wykonaniu Vana Morrisona, to on u nas na antenie o 17.27, 28 już prawie, a ja chcę tylko powiedzieć, że o 18.00 punktualnie na naszej antenie serwis Radia Watykańskiego i po serwisie Radia Watykańskiego dzisiaj program Wiara tkwi w szczegółach. Antoni Syryszko zaprasza. Z czego wyrasta chrześcijaństwo? Z jakiej wiary wyrasta chrześcijaństwo? Skąd to, jak to w ogóle następowało, gdy pojawiło się chrześcijaństwo? O tym dzisiaj będzie w tej audycji, więc jeśli chcecie posłuchać, Wiara tkwi w szczegółach. Antoni Syryszko zaprasza dzisiaj po godzinie 18:00, tuż po serwisie Radia Watykańskiego.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus.
5: Ta piosenka, którą za chwilę usłyszycie, znajduje się na płycie zespołu Status Quo. Status Quo wykonało tę piosenkę w oryginale w 1986 roku. A na okładce tej płyty jest zdjęcie. Zdjęcie, słynne zdjęcie z czasów II wojny światowej i tam przedstawiony moment zatknięcia flagi na wyspie Iwo Jima. Jednak zamiast żołnierzy flagę tutaj brytyjską trzymają członkowie zespołu Status Quo. I teraz zespół Status Quo u nas na antenie w utworze In the Army Now.

dzisiaj po godzinie 20 na naszej antenie. Audycja o odkrywaniu powołania w swoim życiu, o odkrywaniu swojej drogi. Życie zakonne, siostra salwatorianka będzie opowiadała o tym, jak odkryła chęć bycia siostrą zakonną. Dlaczego ja? Ta audycja dzisiaj po godzinie 20:25 dzisiaj na naszej antenie. No a po godzinie 22:00 to też ważna informacja. Możecie wyruszyć w podróż. W podróż nocną linią. Zazwyczaj nocne linie może niekoniecznie nam się pozytywnie kojarzą, bo różne to towarzystwo w tych nocnych liniach jeździ i możecie mieć różne doświadczenia. Ja to rozumiem. Sam też takie doświadczenia różne mam z takich nocnych przejazdów po mieście. No ale jeśli chodzi o przejazd na antenie Radia Emaus, to będzie to całkowicie bezpiecznie. W taką podróż nocną linią zabiera was dzisiaj oczywiście Krzysztof Fąka. No i ja już wiem, że przygotował sporo przystanków ze znakomitą muzyką, którą będzie wam przedstawiał w wyjątkowy sposób, tak jak to tylko Krzysztof potrafi zrobić. Także myślę, że jeśli chcecie się wybrać dzisiaj w podróż nocną linią po godzinie 22:00, Krzysztof Fąka zaprasza i myślę, że to jest bardzo interesująca propozycja na dzisiejszy wieczór, późny wieczór, w zasadzie początek nocy, nawet tak można by to określić. Ja za dzisiaj już, moi drodzy, dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami. Dziękuję za wszystkie SMS-y, za maile również. Przeczytałem szczególnie ten od Pauliny. Bardzo, bardzo miły ten mail, muszę powiedzieć. I zastanowię się nad paroma pytaniami, które postawiłaś. Wam dziękuję, drodzy słuchacze i słuchaczki, również. Życzę udanego popołudnia, udanego wieczoru i do usłyszenia jutro. Będę tutaj punktualnie o godzinie 14:00, a jutro jeszcze spotkanie przy kawie. Jutro także audycja w Matni, więc serdecznie zapraszam. Do usłyszenia. Arkadiusz Szymański.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Rzymie zmarł kardynał Emil Paul Trzerik, wieloletni papieski dyplomata. Jan Paweł II wywierał silny wpływ na króla Baldwina, wynika z ujawnionych zapisków belgijskiego monarchy. To dzięki jego wsparciu zdecydował się na tymczasową abdykację, by nie podpisywać ustawy aborcyjnej. W Nigerii nasilają się prześladowania chrześcijan. W stanie Taraba od września ubiegłego roku zniszczono 217 kościołów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w Castel Gandolfo, wtorek to już tradycyjnie dla papieża dzień wolny od pracy. Do Watykanu Ojciec Święty powróci wieczorem. W Rzymie zmarł kardynał Emil Paul Trzerik. Miał 79 lat, od 1978 roku pełnił służbę w watykańskiej dyplomacji. Z wdzięcznością wspominam jego wierną służbę jako przedstawiciela papieskiego w różnych krajach, a następnie jako członka niektórych dykasterii Stolicy Apostolskiej, napisał Leon XIV w telegramie kondolencyjnym.
2: Wiadomości ze świata.
1: W Belgii ukazała się nowa biografia króla Baldwina, który sprawował władzę w latach 1951-1993. Opierając się na niepublikowanych dotąd dokumentach i prywatnych zapiskach króla, autor ukazuje nie tylko jego głęboką wiarę, ale również żywą relację z Janem Pawłem II.
3: Jak twierdzi autor biografii, profesor Vincent Dujardin, Jan Paweł II był jedną z postaci, która wywarła największy wpływ na belgijskiego króla. Cytuje on m.in. nieznany dotąd list Baldwina po zamachu na papieża w 1981 roku. Król uznaje w papieżu namiestnika Chrystusa. Przez ciebie objawia on swoją miłość i moc. Kiedy Cię widzimy i słuchamy, zbliżamy się do Jezusa, napisał belgijski monarcha. Baldwin przeszedł do historii jako król, który w 1991 roku nie zgodził się podpisać ustawy aborcyjnej. Wiedział przy tym, że ceną za ten gest może być obalenie monarchii, a nawet wygnanie. Jak pokazują dokumenty, król konsultował swoją decyzję z Janem Pawłem II i kardynałem Ratzingerem. Jak precyzuje autor, nie pytał ich o radę. Prosił jedynie o wyjaśnienie moralnych aspektów swej decyzji. Dzięki ich wsparciu pozostał wierny swemu sumieniu.
1: Przypomnijmy, że od grudnia 2024 roku trwa proces beatyfikacyjny króla Baldwina. Został on otwarty na wniosek samego papieża. W diecezji Wukari na wschodzie Nigerii dramatycznie pogarsza się sytuacja chrześcijańskich społeczności rolniczych. Kolejne ataki w stanie Taraba przynoszą ofiary, masowe przesiedlenia i zniszczenia kościołów.
4: Od września fala przemocy w południowej części stanu Taraba zmusiła do ucieczki prawie 100 tysięcy osób. O dramatycznym bilansie ataków poinformował biskup diecezji Wukari Mark Maigidan Zukwein. Wśród przesiedlonych jest 16 księży, zniszczono też domy 8 kapłanów i 217 kościołów. Według agencji Fides ataki dotykają przede wszystkim społeczności rolniczych, głównie chrześcijańskich wiosek zamieszkanych przez lud Tif. Napastnikami są najprawdopodobniej bandy muzułmańskich pasterzy Fulani. Po spaleniu domów i kościołów atakujący często zajmują ziemie pozostawione przez mieszkańców zmuszonych do ucieczki.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz Alexę.

0: A i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Wiara tkwi w szczegółach. Zaprasza Antoni Syrysko.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji Wiara tkwi w szczegółach, w której rozmawiamy o Kościele, o szczegółach dotyczących wiary katolickiej. Dzisiaj trochę będzie odstępstwa, ponieważ będziemy, właściwie to nie, bo będziemy sięgać do źródeł, do korzeni tego, z czego chrześcijaństwo wyrasta, czyli do judaizmu i do korzeni judaizmu. Ostatnio poświęciliśmy trochę więcej czasu, żeby omówić to, czy i jak Biblia jest spójna. Oczywiście no, doszliśmy do wniosku, że ta spójność jest zachowana. I zważając na to, że też przypominając, że Biblia nie jest jedną księgą, tylko przede wszystkim powstawała na przestrzeni wieków i właśnie te księgi, Biblion, księgi właśnie z greki, powstawały w różnych okresach, to prowadzi trochę nas do wniosku, że może tutaj ta spójność, ale w takim sensie chronologia tego powstawania mogła wpłynąć na to, że te księgi ulegały różnym wpływom, różnego rodzaju. Ale nie uprzedzając faktów, dzisiaj ze mną w studiu jest ponownie ksiądz dr Wojciech Wasiak. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: No i przejdźmy właśnie do tego, o czym już trochę zacząłem, że skoro Biblia napisana jest w trzech podstawowych językach, czyli no już w szkole uczymy się, że jest to hebrajski, aramejski i grecki, to czy chociażby z tego powodu na tym poziomie właśnie językowym ona nie uległa już pewnym wpływom?
3: To oczywiście nie dotyczy hebrajskiego, prawda? Bo to hebrajski jest już językiem no, stricte, byśmy powiedzieli, biblijnym i co ciekawe, z tą klasycznej literatury hebrajskiej poza Biblią w zasadzie nie mamy. Klasycznej, czyli ta powiedzmy do IV wieku przed Chrystusem. Ale w każdym razie to jest cała, jak mówimy, Biblia, biblioteka, zbiór ksiąg właśnie hebrajski. Nie ma nic poza. Potem mamy rzeczywiście wstawki aramejskie. One są też ciekawe i zdaje się ostatnio chyba też mówiliśmy o księdze Daniela, prawda?
2: Ja tak.
3: Się bardzo ciekawie komponuje z tych różnych języków. Ale tu powiedzmy jeszcze, no ta relacja między hebrajskim, takim no, z całym szacunkiem, dialektem, w porównaniu do ogromnego, bogatego w literaturę języka aramejskiego, jest bliska. Więc tutaj jakoś to nas nie zaskakuje, ale greka już jest pewną ciekawostką. I teraz tak, że jeśli chodzi o te wpływy, jak na ile rozumiem pytanie, to one rzeczywiście były bardzo duże przez coś, przez tłumaczenie, które nazywamy Septuagintą.
2: Tak jest.
3: I teraz nie wiem, czy o Septuagincie my już mówiliśmy o tym trochę bardzo, czy w ogóle czy słuchacze są zaznajomieni, czy może...
2: My o tym jeszcze nie wspominaliśmy, ale no to...
3: Ale w audycji nigdzie warto
2: tak,
3: powiedzieć.
2: Tak, tak, jeszcze.
3: Tak, bo to jest kluczowe. To jest taka podstawa, to uważam, że to jest jakieś ogromne zaniedbanie, że katolicy tak mało znają właśnie Septuagintę.
2: Przypomnijmy tutaj dla słuchaczy, że Septuaginta to jest Biblia hebrajska, która została przetłumaczona na grekę.
3: Tak, została przetłumaczona na grekę przez diasporę aleksandryjską. Kiedyś nawet, pamiętam, było takie organizowane sympozjum o diasporach i wtedy sobie pomyślałem, my nie zdajemy sobie sprawę, jak ważna była ta diaspora żydowska w Aleksandrii, także dla naszej wiary. Mhm. To jest po prostu niewiarygodne. Ja za każdym razem, jak to mówię studentom, to oni są zaskoczeni. I myślę, że już na tym się warto skoncentrować, dlatego że Septuaginta, to jest niewiarygodny projekt. To jest po prostu coś... Wtedy, uwaga, proszę Państwa, dzisiaj, napisanie Tory, czyli pierwszych pięciu ksiąg naszego Starego Testamentu. Te pierwsze pięć ksiąg, jak otwieramy Biblię. Napisanie tych pięciu ksiąg po hebrajsku przez no, kaligraficznym, powiedzmy, pięknym pismem, bo to trzeba odpowiednio też pisać, to jest jakaś modlitwa też była, przez wysoko wykwalifikowanego człowieka, dzisiaj, to pamiętam, jak mój profesor mówi, to były dziesiątki tysięcy euro. jedna tora, bo to jest rok pracy wykwalifikowanego człowieka.
2: Właśnie, bo zważając przede wszystkim na to, że wtedy też, no oczywiście piśmiennictwo nie było tak powszechne, plus miejsca, gdzie w ogóle nabycie też zwojów, na których można byłoby taki...
3: To trzeba było wybić, ja teraz nie pamiętam, stworzyć. Bo do takiej, ale nie wiem, 60 zwierząt, 60 skór tam, owiec czy kozów potrzeba, żeby było, żeby wyrobić materiał, tak? Czyli to, ile to jest pergamin, tak?
2: Żeby... O, tym bardziej, że to były zwoje, a nie książka w dzisiejszym rozumieniu.
3: Tak, to były... wcześniej to były zwoje, już tak. Na początku były zwoje, potem Septuaginta mamy w kodeksach, tak? A na początku były zwoje, tak? Też one są... Ja nigdy tak szczerze nie badałem, bo zwoje zostały w zasadzie tylko w jednej... No, wydaje mi się, w jednej kulturze, którą przynajmniej w naszym kręgu, czyli w synagogach są właśnie zwoje, tory cały czas otwierane. Naprawdę to jest tak trudno wyrolować odpowiedni fragment, bo to... No ale dobrze, to jest może...
2: No i dlaczego ta...
3: Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego mówię, że tora, jaki to jest rok pracy wysoko, to dzisiaj to jest ogromnie kosztowne, co dopiero wtedy, a w III wieku, powiedzmy, III wieku przed Chrystusem, diaspora aleksandryjska, żydowska, decyduje się nie tylko na napisanie tory, to jest ogromny szkoc, ale jeszcze przetłumaczenie. No to jest... No to proszę Państwa, no to już to można sobie tylko wyobrazić. Czyli to, ile to jest więcej pracy? To nie, mówimy przepisanie, to jest rok pracy. Dzisiaj to jest bardzo kosztowne. Byśmy powiedzieli, no kto za taką torę, kogo na taką torę, to było stać tylko ogromne ośrodki, dlatego to też w badaniach nad Biblią się często uwzględnia. Gdzie były, w którym momencie historii, w Izraelu, poza Izraelem, były takie warunki materialne, że w ogóle można było napisać torę. Albo skomponować, no to już zawęża bardzo, dlatego no to, że czy Mojżesz mógł napisać całą torę wszystko na pustyni, no to jest bardzo ciekawe pytanie, prawda? No. I tak samo, i teraz zobaczmy sobie, czy jeśli oni podejmują tak ogromny wysiłek, to pokazuje też ogromną siłę tej diaspory właśnie. Diaspora, oczywiście, to jest, może też warto powiedzieć, to jest diaspora? To jest diaspora żydowska, czyli jest główny ośrodek żydowski, Palestyna, powiedzmy Izrael. No i wszędzie większe skupiska Żydów w ówczesnym, powiedzmy, Imperium Rzymskim, ale w ogóle wszędzie, zawsze w każdej epoce historycznej, są nazywane diasporą. I taka w Aleksandria to
2: gdzieś,
3: było...
2: Gdzie Żydzi nie stanowią jakby
3: większości. W większości nie są, są jakby, przybyli, nie byli tam oryginalnie, prawda? I Aleksandria, no to jest bardzo ciekawe miasto, bo drugie największe miasto Imperium Rzymskiego. Wtedy największe w tej części, w tym powiedzmy wschodnim basenie Morza Śródziemnego. I proszę Państwa, dlaczego mówię o tych wpływach? Jeśli mówimy o te wpływy, to my nawet, to już nie tylko mówimy o samej treści, ale właśnie o nawet samym języku. One już są obecne w Septuagincie. I teraz tak, jak oni ją przetłumaczyli, co mówię, to było... To naprawdę to nie dość zadziwienia tym niewiarygodnym projektem. Dlatego, że, proszę Państwa, dlaczego? Dlaczego to jest też niewiarygodny projekt? Że oni, i to było też kontrowersyjne, można powiedzieć, czyli oni stwierdzili po prostu w pewnym momencie, że my możemy przetłumaczyć z hebrajskiego na grecki i to będzie tak samo ważne. Czyli Pismo Święte jest przetłumaczalne na takim samym poziomie. Tak, czyli dlatego do dzisiaj teologia tak mówi, że jest taka formuła, że oczywiście to jest dobre pytanie, czy przekład jest natchniony, prawda? Czy przekład może być natchniony? I jest taka formuła do dzisiaj w Kościele katolickim, tak, o tyle, o ile odpowiada oryginałowi. Oczywiście, co to znaczy do końca, to już nie jest zdefiniowane.
2: No, oczywiście, ale tak właśnie zaczytując się trochę w ten temat, właśnie, jeżeli się nie mylę, Sobór Watykański II właśnie tak bardzo mocno podkreślił, że to jest właśnie to, że jeżeli jest zgodne z oryginałem i z duchem, tak jak trochę jak z duchem prawa, wracając, jeżeli jest zgodne z oryginałem, no to jest równie ważne, ale właśnie... I czy to, i właśnie wracając do tych wpływów, jak to wpłynęło
3: właśnie,
2: na...
3: Tak, oczywiście. I to, proszę Państwa, no to już jak mówimy o takim tłumaczeniu, to już samo w sobie automatycznie oznacza wpływ kultury helleńskiej. To bez dwóch zdań. I to i zresztą to pokazuje też taką otwartość wtedy Żydów i też różnice, bo na przykład pamiętajmy, że do dzisiaj Koran może być czytany tylko po arabsku. Ja mówię, czy ty nie czytasz arabskiego, to w ogóle nie znasz Koranu, to znaczy to komentarze. Czyli to jest inny koncept, a to i w samym środowisku żydowskim, pamiętajmy, proszę Państwa, to co często podkreślam, dla autorów Nowego Testamentu Pismem Świętym natchnionym była Septuaginta. To jest, jak cytują Stary Testament, to cytują wersje Septuaginty, które trochę się różnią czasami od pierwowzoru hebrajskiego. I w 95% cytują właśnie Septuagintę. Czyli dla nich to było pismo natchnione. Mhm. Na równi, jakby kolejny etap, na równi z hebrajszczyzną. Mhm. To jest niesamowite odkrycie. I teraz dlaczego to było tak ważne? Bo na przykład, no, to się rodzą, że setki różnych problemów się rodzi, tak? Chociażby to taki przykład, pierwszy lepszy, kwestia prawdy. Emet to jest hebrajskie słowo na prawdę. I ono jest, to jest bardzo ciekawe, zresztą tu nawet też otrzymam, taki mamy wykład o prawdzie na YouTubie, Kuźni teologicznej inspiracji, tam prawda w trzech ujęciach, filozoficznym, teologicznym i biblijnym właśnie. I tam słowo emet, on jest bardzo ciekawe, bo ono jest bardzo związane z wiernością, z niezawodnością, bo też rzeczywiście prawda, byśmy powiedzieli, to jest coś, co jest niezawodne, tak? co okazuje, ale tam jest taki bardzo wymiar praktyczny, ono się okazuje w praktyce, w praniu, że tak wyrażę, czy coś. Prawdziwy to jest ten, który się okazał prawdziwym, którego słowo się spełniło, tak? To jest pojęcie prawdy. I teraz tak, no jak to przełożyć na Grekę, gdzie nie ma takiego, jest, i było słowo, tam jest tłumaczone na różne, ale najczęściej wybierane jest słowo aletheia. Taka nieskrytość, która jest obciążona w tym sensie, że jest terminem też używanym przez filozofów. No właśnie. I teraz trzeba, jak trzeba tłumaczyć, no to trzeba przetłumaczyć. A to jest powiedzmy trudne, to są koncepty. No nie chcę tu wchodzić w szczegóły filozoficzne, ale wielu filozofów miał różne koncepcje prawdy. Do dzisiaj są, bo my mamy też inną koncepcję prawdy. I teraz podejmując takie tłumaczenie, oni podejmowali też ryzyko. Że to, jak to rozumieć? I te wpływy oczywiście heleńskie potem to od razu zaznaczały. I teraz od razu uprzedzę, że i optuję za tym, że owszem, oni używali terminologii, która, no musieli używać terminologii, która była jakoś obciążona filozoficznie, heleńsko, grecko i tak dalej, ale jednak najczęściej, myślę, że bliżej skłonieniem ku temu, dobrze, on używa aleteje, ale widać, że nadaje mu znaczenie emet. Czyli nawet w Nowym Testamencie to jest często, że ci używają aleteja, która jest taką pojęciem nieskrytość, takim jest bardzo, niektórzy mówią takim bardzo metafizycznym, to tak, ale często mówią, że nawet w Nowym Testamencie używają tą aleteję, ale tak naprawdę tak jakby tam było napisane, czy rozumieją to, emet.
2: Czyli już wiemy, że wpływy na poziomie samego języka i tłumaczenia były tutaj ogromne, ale robiąc research,

0: wcześniej też z księdzem konsultując, jak możemy podejść do tego tematu, natknąłem się na zdanie, że poza oczywiście tą sprawą językową jest też ta sprawa stricte filozoficzna. I do tego stopnia, że pojawiają się tezy, że poniekąd część judaizmu jest i potem chrześcijaństwa jest bardzo mocno była pod mocnym wpływem filozofii, która miała przygotować do Ewangelii, że jakieś takie rzeczy związane z Sokratesem, z Platonem, że są aspekty, które ci filozofowie wyłożyli w swoich tezach, które miały nas przygotować na Ewangelię. Czy to jest zgodne z prawdą?
1: To jest jeszcze inna kwestia, bo jeszcze może potem do Septuaginty jeszcze wrócimy. Natomiast tutaj co do tej filozofii, to w tym sensie, że później chrześcijaństwo, to jest jakby taki trochę przeskok, chrześcijaństwo starało się dialogować oczywiście z światem helleńskim, którym byli zanurzeni, w którym od Aleksandra cały ten Bliski Wschód był zanurzony. Mówiono po grecku, czytano pewnie literaturę grecką, znano ją. I wtedy trzeba było podjąć też ewangelizm. Rzym był takim błogosławieństwem, bo Paweł mógł podróżować. To dzisiaj nam się to byłoby, jakie to jest ułatwienie, prawda, jak nie mamy Unii, nie ma. A wtedy to było ogromne błogosławieństwo, że te granice krajów można było bardzo łatwo pokonywać, różnych krain i tak dalej. No i wtedy w naturalny sposób rodzi się potrzeba konfrontacji i objaśniania. Dlatego to święty Justyn Męczennik, na przykład, to jest takim pierwszym, najlepszym przykładem filozofa, to jest połowa drugiego wieku przed Chrystusem, po Chrystusie, przepraszam, oczywiście, kiedy on dyskutuje, debatuje i on się stara tam pokazywać coś, co nazywa źródłami, czy ziarnami, to jest nawet lepsze, ziarnami prawdy, które były także w tamtych filozofiach, bo rzeczywiście tam było wiele takich ciekawych, na przykład, czy stoicyzm, czy inne, na przykład, one uczą pewnego umiłowania cnoty, chociażby. Tam był ideał też życia cnotliwego bardzo, inaczej trochę rozumiany i stoicyzm czasami to też był różne odmiany i tak dalej, na ile się oczywiście znam, ale tam były pewne punkty styczne i to starano się wydobyć i pokazać i rzeczywiście to była jednak wysublimowana bardzo kultura. I dlatego pamiętam właśnie, że jak profesor tej pamięci zmarły parę miesięcy temu, Bogdan Częż, który właśnie był patrologiem, to analizował. Właśnie on tam mówił, że tak bardzo pokazywał, że święty Justyn twierdził, że tak bardzo, bardzo podprowadza ta filozofia helleńska pod Ewangelię w wielu punktach. Ale zadałem potem profesorowi pytanie, czy on to mówi, że na równi z Starym Testamentem. I on, tylko profesor Częż tak w swoim stylu powiedział, tego już święty Justyn nie powiedział. Tego już nie mówił.
0: Chociaż święty Justyn Męczennik to też bardzo ciekawa postać, bo też natknąłem się na jego postać, ponieważ człowiek, który urodził się jeszcze przed przynajmniej tym rokiem, powiedzmy, pierwszym po urodzeniu Chrystusa, już tam pomijając te wszystkie aspekty związane z wyliczaniem tych lat, i później faktycznie pierwszy taki właśnie zwolennik tej teorii, właśnie tych ziaren, które się nam pojawiły czyli tych takich fragmentów, takiej prawdy, której dotknęli może filozofowie greccy.
1: To jest właśnie, to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo to i to też tu będę cytował świętej pamięci Panie Świecie z jego duszą niedżałowanego profesora Bogdana Częża, który mówi, że często to jest trochę źle interpretowane, bo takie ziarna, to my mamy wrażenie coś takiego, jakby były takie elementy, które, właśnie mamy tam ileś, się tak wyrażę, takie porównanie, ileś klocków i tam 100 klocków mamy, tak, a tam jeden, drugi, trzeci klocek, tak się znajduje, na przykład, nie wiem, 2 u Sokratesa, 3 u Platona i takie, to jest takie podobne, takie ziarna, prawda, ale on mówi tak, to jest bardzo piękna metafora, bardzo mądra też, bo mówi, ziarno daje początek czemuś innemu. To jest bardzo ciekawa myśl. Czyli to znaczy ziarna prawdy, czyli tam jest coś, co jest dobre, co wymaga pewnego rozwinięcia ku Ewangelii. To nie jest tak, że oni mają coś już, co jest... Nie, to jest ziarno, w sensie, że są takie rzeczy, które mogą wykiełkować, czy mogą być, tak można powiedzieć, zinterpretowane w świetle, jako bliskie temu, co jest w Nowym Testamencie, podprowadzające. I o to chodziło z tymi ziarnami prawdy. My często teraz tą doktryną o tych ziarnach prawdy, tam rozsypane gdzieś tam w tych innych, tak, właśnie tak myślimy, myślę, że to jest dobre porównanie tych klockach, tak, że mamy tam 100 klocków, a to oci mają 2, tam prawosławni mają dużo więcej, bo tam są styczne, tak dalej, tak dalej. A on mówi, nie, ziarna prawdy to jest

0: coś, co jeszcze musi wykiełkować dopiero. Mhm.
1: A to jakbyśmy mieli wskazać na 3 przykłady takich właśnie ziaren, na które wskazywał święty Justyn.
0: Oj, to jest, no, to jest, on to mówił, ja nie jestem to na tyle specjalistą. Mhm. On mówi, staje się ogólnie i na przykład mówił o mitach o Zeusie chociażby. Mity o właśnie, bo oni się starali odwoływać, na przykład tłumaczyć, no, co było tak trudne do przyjęcia. Oczywiście zmartwychwstanie było bardzo trudną prawdą. I święty Justyn na przykład pokazywał tutaj pewne podobieństwa do różnych mitów. Też na przykład jest taki moment, że Zeus schodzi na ziemię kilkukrotnie i przyjmuje postać ludzką. Czyli on stara się, na przykład mówi, że to jest podobne jakoś tak. Mhm. I znowu, to nie jest właśnie, to ma większy sens, jeśli odczytamy to jako, powiedzmy, ziarno. Czyli to jest zalążek czegoś, co może nas, co jakby, nie wiem, dobrze podprowadzone, no, ma korespondencję w Ewangelii. A to nie jest tak, że to jest w kropkę. I tak samo, to jest moje, ja nie mówię, nie jestem specjalistą, ale na ile czytałem, to rozważałem, święty Justyn, on trochę za bardzo podkreśla tę jedność, no, ze względu oczywiście, bo chciał przekonać tych ludzi, tak? Bo to, co było, to na podstawie różnych takich badań, to mogę stwierdzić tak dalej, zmartwychwstanie ciała, to było coś, co nie mieściło się w głowie Grekom. Mhm. I oczywiście był, i tam to jest bardzo ciekawe, bo też tak możemy powiedzieć, że właśnie w tamtej Grecji tam była pewna potrzeba nieśmiertelności w tych takich mitach, które te nawroty, ciągłe rzeczy, takie były misteria różne, była taka potrzeba nieśmiertelności, ale zmartwychwstanie ciała, czyli że ciało miało być w wieczności, to był dla nich koncept nie do przyjęcia i dlatego właśnie święty Paweł na Areopagu zostaje odrzucony właśnie, kiedy zaczyna o tym mówić. To się wydaje bardzo akuratne historycznie.
1: Czyli nadużyciem byłoby powiedzenie, że Sokrates, Platon, że to było jakieś przygotowanie do chrześcijaństwa.
0: Nie, to zależy... Nie, to zależy, jak to rozumieć.
1: Ale bezpośrednio nie.
0: Nie w tym sensie, że bezpośrednio. Bezpośrednio przygotowanie do Chrystusa to jest Stary Testament. Mhm. I to jest bezpośrednio. Jest, można wykazać, znaczy, no, można argumentować, tak to liczyć, tak dalej, czymś, właśnie to, co było napisane w Starym Testamencie, zasadniczo od innych kultur, nawet takich pięknych, wysublimowanych pism, jak pisma Sokratesa czy Platona, które też mówią o tej idei, dążeniu do mówią o dobru, pięknym, mówią o cnotach. Tam jest wiele takich pięknych, wydaje się, Paweł też nawiązuje, tak, ale to nie jest na takim samym poziomie jak Stary Testament.
1: I tutaj zrobimy małą przerwę. Nie jest to ostatni akcent naszej audycji. Jednak chciałbym Państwu zaprezentować na tą krótką chwilę kolejny fragment muzyki filmowej, już Państwa przyzwyczaiłem, że to zawsze ona w naszej przerwie wybrzmiewa. Dzisiaj moja propozycja od Hansa Zimmera, utwór towarzyszący ostatniej scenie z Jamesem Bondem, wydanej przynajmniej na moment nagrywania audycji, a motyw nazywa się Final Ascent.

This is him.

0: Wiara tkwi w szczegółach.
1: Wracamy po krótkiej przerwie. Tutaj audycja Wiara tkwi w szczegółach. Dzisiaj z księdzem doktorem Wojciechem Wasiekiem rozmawiamy o tym, jak różnym wpływom różnych kultur ulegała właśnie między innymi Biblia, ale też judaizm. Wracając trochę do wątku, który poruszyliśmy na początku audycji, mówiliśmy o Aleksandrii, że tam powstały te ważne dzisiaj dla chrześcijaństwa przekłady, właśnie między innymi Septuaginta. Ale Aleksandria to nie był tylko ośrodek taki bardzo homogeniczny. No, przecinały się tam wpływy różnych kultur i zdaje się, że właśnie nie tylko greckiej.
2: Właśnie to jest, przepraszam, to jest uważam naprawdę niedoceniana i niesamowita historia, bo Aleksandria była oczywiście założona, jedna z wielu Aleksandrii, które były założone na część Aleksandra Wielkiego.
1: Tak, ale chyba na to najbardziej znana.
2: Ale najbardziej znana, najbardziej prężna, najważniejszy port, jak myślimy w tym czasie, tam był jeden z siedmiu cudów świata antycznego, prawda? Tak, Faros, właściwie to w osobną miejscowość, ale ta wielka latarnia ogromna morska. I w ogóle co jest ciekawe, że mówiono o Aleksandrii, nawet Aleksandria przy Egipcie. Bo ona jest właśnie w takiej mierzei między morzem a takim dużym jeziorem. I co było charakterystyką? To było duże, ludne, kosmopolityczne. To jest niesamowite. Kosmopolityczne miasto. I ci ludzie tam byli, te różne ściśnięte były na właśnie tym małym cypelku, na tej małej mierzei. I tam aż, to pamiętam, no myślę, świetny wykład, pozdrawiam, jeśli słucha pan doktor Marta Szada, która mówiła, że tam po prostu aż kipiało, bulgotało, wiele myśli różnych, wiele dysput. Jeśli akurat to jest tak niechlubne, ale potem później Ariusz właśnie był biskupem tam, czy w każdym razie ten problem, arianizm, to wszystko, on zaczął się tam, bo tam, i tam właśnie te spory już tak poszły na cały, że potem rozlały się na cały kościół tamtego czasu. Więc to było takie, to było niesamowicie ciekawe miasto i teraz łatwo nam nawet zrozumieć, że tam Żydzi aż się tak czuli trochę przynagleni, że no chwileczkę, ta ogromna biblioteka, przesłynęła ileś woluminów, tam to do dzisiaj dyskutujemy, ale jakby każdy coś miał i teraz nagle, to jest jedna story, dlaczego Septuaginta powstała. I mówią, no ale a wy Żydzi, no co wniesiecie? No to oni mówią, no wniesiemy naszą Torę, nasze prawo. To jest ta nasza mądrość, nasz glejt taki, że jesteśmy kulturą pradawną, mamy swoją mądrość, mamy, prawda? I prawdopodobnie z tego powodu zaczęli tłumaczyć właśnie Septuagintę. No też takich przyczyn może, żeby trochę tak ewangelizować, byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem. I teraz dlatego to jest w ogóle niesamowite, jak ta diaspora właśnie tam, to kosmopolityczne wtedy miasto, jak ono ukształtowało tak naprawdę nawet naszą Biblię. I teraz dlaczego naszą Biblię? Dlatego, że no, są księgi, które mamy w Starym Testamencie naszym, które Żydzi nie mają, prawda? Mhm. Księga Mądrości chociażby. Księga Mądrości, za chwilę jeszcze o nim powiemy, o tych wpływach właśnie innych, czyli egipskich na Księgę Mądrości. I właśnie mamy Księgę Mądrości, na przykład mamy inne księgi, które powstały prawdopodobnie właśnie tam, w późnym okresie, których Żydzi nie uznali potem jako własnych. To się stało po wybuchu chrześcijaństwa. Ale czyli mamy księgi, które tam ewidentnie... I dalej, proszę Państwa, no to jest... To ten przykład warto wiedzieć, bo to jest... To pokazuje rangę Septuaginty. Jeśli na przykład znamy oczywiście cytat z Księgi Izajasza, oto Panna pocznie porodzi syna. I tak po hebrajsku jest tak napisane. To nie jest tłumaczenie. Oto Panna pocznie porodzi syna. Ale Septuaginta miała napisane, oto dziewica pocznie i porodzi syna. I teraz tak, jak Mateusz cytuje właśnie poczęcie Jezusa i tak dalej, to cytuje oczywiście w wersji, tak jak mówię, większość Nowego Testamentu cytuje Septuagintę, która ma dziewica pocznie i porodzi syna. I to jest niesamowite pytanie, bardzo trudno to odpowiedzieć. No jak to się stało, że tam, bo były dwa osobne, młoda dziewica, Alma Betula, czyli jest dziewica i młoda dziewczyna, tak, proszę, dziewczyna po prostu powiedzmy, są dwa słowa w hebrajskim, a wybrano tam właśnie panna. Tak samo jest w Grece, mogła być i młoda dziewczyna, a jest partenos, jest dziewica. I to jest pewna zmiana, a przynajmniej podkreślenie tego aspektu. I dlatego to pokazuje, jak ważna była Septuaginta. I dlatego Orygenes, żyjący w Aleksandrii, zresztą mówił, te zmiany w Septuagincie były opatrznościowe. I to proces, i oni uważali za natchnioną. Więc, proszę Państwa, większość na Biblikum, gdzie studiowałem, i ja też niżej mówiące te słowa, ja też uważam Septuagintę za natchniona. to jest proces powstawania tego tekstu, który też, o właśnie, jakby z pewnego typu nawet ziarna, który kiełkował i w Nowym Testamencie stał się widoczny. Dlatego to pokazuje, tak naprawdę, czyli Septuaginta i Żydzi wtedy w tej diasporze, nie tylko też ukształtowali zręby naszego Starego Testamentu, bo my go przejęliśmy, ale nawet, tak cytując Augustyna Orygnesa, nawet proroczo już w pewnym momencie nawet zmieniali w kierunku Nowego Testamentu, to jest uproszczenie, ale w kierunku Nowego Testamentu zmieniali nawet to, co było wcześniej. Czyli to jest niewiarygodne, jak ta diaspora w Aleksandrii, ona ma ogromne znaczenie, nie tylko dla Żydów, ale dla chrześcijaństwa, czyli właściwie na współczesność, jaki wpływ miała ta właśnie diaspora. Mhm. Ta diaspora dla mnie jest takim symbolem właśnie mieszania się kultur. Tak mówię, kosmopolityczne miasto portowe, wszyscy pływają i tak dalej. I Żydzi tam się stują, czy bardzo silna wspólnota żydowska tam. I Żydzi tam się jakby czują, stają w szranki z tą kulturą, tak? Grecką, heleńską, piszą. I egipską, proszę Państwa. I teraz, co jest ciekawego w Egipcie, bo to jest, proszę Państwa, polecam, zresztą tu mamy na naszym wydziale filozoficznym naszego uniwersytetu też, specjalistów od filozofii egipskiej. Filozofii egipskiej, proszę Państwa. My tak mało mówimy o tej literaturze. My tak egipscy, co tam mówimy, co tam myślimy sobie, nie wiem, może piramidy nam się kojarzą, dziwne pismo, hieroglify, którego nie potrafię odczytać. A tymczasem to jest, nie pamiętam teraz, jaki to był historyk żydowski, cytuję tutaj właśnie wykład naszego profesora z wydziału filozoficznego, mówi, sami Grecy, tam III, IV wiek przed Chrystusem, zastanawiali się, gdzie się rozpoczęła, gdzie są narodziny filozofii. Oczywiście, proszę Państwa, nie ma co się bać tej tezy, że w pewnym sensie Grecy zrobili skok jakościowy. I tu pozdrawiam doktora Przemysława Zgoreckiego, on też nie rozumiał ten temat. I ja tego nie podważam, że taka pełna refleksja filozoficzna, powiedzmy innego typu, to jest właśnie Grecja. Super. Ale tam wcześniej, to jest bardzo ciekawe, że prawdopodobnie w ponad 2000 lat przed Chrystusem, 2400, że teraz nie pamiętam niestety nazwiska tego wezyra tam. I mówią, że to był pierwszy tekst naprawdę filozoficzny, który nie tylko mówił o mądrości, jak tam postępować, ale też starał się pytać, też miał refleksję dlaczego. I one nawet rozważają, że... I co więcej, pamiętajmy, taki pierwszy wielki filozof, Pitagoras. Właśnie mamy też w ogóle Pitagorasa, stwierdzenie Pitagorasa, to był filozof, to był w ogóle taki mnich nawet swego czasu, już taką wspólnotę. To jest bardzo ciekawa historia, to zachęcam do kuźni, o której to mówiliśmy. To teraz tak, zawsze tak człowiek jak szuka czegokolwiek, tak? Szuka, nie wiem, filozofii, szuka inspiracji, tak dalej. No to idzie do tego, co już było wcześniej. I dokąd idzie Pitagoras? Do Egiptu. I wielu podróże, gdzie były? Do Egiptu. Bo to jest starsza kultura. Zresztą w ogóle, proszę Państwa, kto był w Rzymie, to widzi. W Rzymie, w Konstantynopolu, na przykład tak dalej. Obeliski. Czemu obeliski? No bo zawsze tak jest, jak człowiek coś tworzy, czy nawet ukształtowuje, sięga do tego, co było wcześniej. I co było wcześniej? Egipt. I to było nawet ważniejsze niż Mezopotamia, dlatego Egipt był ważny. I z tego, z czego słynął Egipt? Z literatury mądrościowej. I mówię, to zgadzam się, że z tym niektórym, że on też właśnie nawet początki filozofii i tak dalej, ale właśnie literatury mądrościowej. I te wpływy widać także w Biblii. Mhm.
1: Ale mamy jakieś bezpośrednie świadectwo tego wpływu, w sensie takie, powiedzmy, namacalne tego wpływu, które możemy powiedzieć, że to bezpośrednio wynika z tej spuścizny Egiptu.
2: Tak, w ogóle, proszę Państwa, jeśli chodzi o wpływy Egiptu, one są dość, nawet powinny być, myślę, dla nas dość oczywiste, to dlatego, że przecież pamiętajmy, sama Biblia, szczególnie w tych starych warstwach, czyli Pięcioksięgu, jeszcze te późniejsze nawet, tak dalej, dominującą wtedy kulturą i imperium był oczywiście Egipt. Więc dlatego Exodus jest z Egiptu, w Egipcie, to także ten Egipt jest bardzo, to byłoby dziwne, gdyby nie było tam żadnych wpływów, tak? I tam na przykład jest taki, może tak powiem, przede wszystkim co było dużym miał wpływ i mam nadzieję, że to nie mówię niczego kontrowersyjnego, to jest literatura mądrościowa. To jest literatura mądrościowa, która była powszechna w tamtym... w ogóle wiele oczywiście kultur pisało właśnie teksty mądrościowe, przysłowia, też tak, ale to jest bardzo, bardzo ciekawa taka gałąź właśnie literatury egipskiej, tylko bardzo dużo. I co więcej, nawet księdze właśnie mądrości, tak, mądrości Syracha, widzimy wpływy hymnu nauki, czy instrukcji Amenope. I to jest taki właśnie tekst mądrościowy, starszy, Księga Przysłów, ma 22, właśnie, 4 rozdział. Tam jest bardzo wiele z podobnych właśnie takich tekstów mądrościowych. Ale w ogóle bym powiedział, że sama ta idea pisania literatury mądrościowej, i ona jest często właśnie po grecku, Księga Mądrości, to jest najmłodsza księga Starego Testamentu, tak, najpóźniej napisana, nawet niektórzy mówią, że nawet mogła być w pierwszym wieku po Chrystusie pisana, tak? No to ona jest właśnie jednym wielkim takim z inspiracji właśnie też do tej egipskiej literatury mądrościowej. I ta literatura mądrościowa, ona, można powiedzieć tak pierwotnie, ona nie była, nie wywodziła się z hebrajszczyzny, z judaizmu. Tam nie mamy takiej. Dopiero później właśnie były pisane te teksty, no właściwie inspirująco się ewidentnie Egiptem. Więc myślę, to są takie, to jest dużo, jest tak samo hymn do Atona. To jest, proszę Państwa, też bardzo, bardzo ciekawa, są psalmy, które nawiązują, jeden bardzo...
1: 104.
2: Tak, bardzo, bardzo wyraźnie. I teraz, co jest ciekawe też do...
1: Czy to tutaj może zrobimy wstawkę, czym tak? Hymn do Atona jest. Z tego, co ja, mi się udało ustalić, to jest egipski hymn religijny, tak. Napisany właśnie, i to bardzo ciekawe, poniekąd jako wyznanie wiary w jednego Boga. W sensie tak. Nie jest on całym, w sensie cały ten tekst nie jest wyznaniem wiary, ale zawiera się z nim zdanie sobie, które postanowiłem sobie wynotować. Brawo. Jedyny Bóg, poza którym nie ma innego. Podkreślone jeszcze wykrzyknikiem na końcu. Co ciekawe, z politeistycznego Egiptu. Faraona Echnatona.
2: Tak. Tak.
1: I zaskakujący tekst, ponieważ tutaj na pewno z powodu tego, że jeszcze tak nigdy się głęboko w temat nie wgryzałem, że właściwie pierwsze świadectwo monoteizmu, czyli wiary w jednego Boga, które bardzo fizycznie próbował wdrożyć ten faraon, ponieważ w innych bogów tam wymazywał z grobów, z grobów kazał zryć te świadectwa właśnie innych bóstw. Tak. I po prostu niesamowite. Nie ma nikogo, kto zna, z wyjątkiem twojego syna, to też jest bardzo ciekawe, jedynego Ra, gdzie też wskazanie na taką właśnie też bardzo trochę, znaczy nawet nie trochę, bo tak jak w chrześcijaństwie mamy Boga i Syna Jezusa i tu znowu tak. I wskazanie niemalże bliźniaczo podobne. I to po prostu zaskakujące, aż nawet nie wiem, o co chciałem zapytać, ale możemy kontynuować.
2: Skomentować to pewnie, ale znaczy w ogóle jeszcze podam, że Echnaton na pewno tutaj pan redaktor mi się wielu słyszał o Nefertiti. On jest właśnie ojcem jej.
1: Tak, tak.
2: I
1: tak,
2: ona
1: tak.
2: Też była faraonem. Była faraonem. To jest też, to muszę powiedzieć, zawdzięczam tego bardzo ciekawemu wykładowi, który niedawno słuchałem, że faraon to jest po prostu król Egiptu.
1: Tak, tak, tak.
2: Ale później używano tego terminu dla tak trochę rozróżnienia. I były Hatshepsut, były przynajmniej dwie kobiety, które były faraonami, i one właśnie to wolały używać tego terminu się faraon. I potem jakby on był taki nawet honorowy, nie każdemu królowi przyznawano ten tytuł właśnie. Co to, tak, i to jest, ja nie chcę tutaj oddzierać z radości odkrycia i też z takiego nimba tajemniczości, bo czasami historycy to, tak powiedzmy, umniejszają, tak, współczesne badania, ale powiedzmy tak, to jest bardzo ciekawe, bo to jest mniej więcej 1300 przed Chrystusem.
1: Tak, tak, tak.
2: I teraz tak, niektórzy tam mogą datować Exodus Mojżesza. Prawda? I to by... Znaczy, i to jest naprawdę coś niesamowicie ciekawego. Dlatego, że... Tylko mówię, to trzeba patrzeć w szerszym kontekście. Nie ma co takich prostych, także klocki mamy.
1: Tak? Zdaję sobie z tego sprawę.
2: Ale, znaczy, bo to jest co do tego politeizmu, rzekomego politeizmu egipskiego, to jest tak. I to mówię, polecam na tych, którzy to badali. To nie jest przedmiot zainteresowania. To ten rzekomy politeizm po prostu był na tym polegał, że po prostu Egipt to było ogromne państwo, proszę Państwa. To było ogromne państwo. To tak naprawdę były dwa, był górny, dolny.
1: Tak, tak.
2: Tak, patrzymy na mapę, co prawda to ten górny jest na dole, tak, dolny jest
1: na
2: górę,
1: południu,
2: bo to zależy,
1: tak, tak jest, ale... bo to względem rzeki umysł.
2: No. Tak, tak, ale właśnie, ale to dopiero od zjednoczenia, tam czy no to, ale to jest ogromne, gdzie jest Luksor, Teby, gdzie Kair, gdzie, to jest ogromny, ogromna połać lądu. I wiele, no takich, no nie chcę miast państw powiedzieć, ale wiele ośrodków, które, no, tak jak wtedy było, każdy miał swoje bóstwo. I jakby ten politeizm, on nie był, i po prostu tak w pewnym momencie, no to te wszystkie jakby, no oni to łączyli. O, no, i tak się robił taki, w sposób jakiś taki praktycznych, złożył się ten panteon różnych bóstw.
1: Tak,
2: prawda?
1: Tak, bo to też warto przypomnieć, że ten bóg Ra też miał pewną hierarchię narzuconą, tak, gdzie tak, on właśnie w dużej części faktycznie był najwyższym.
2: Tak, i teraz tak, i wielu, ci, którzy tak to bardziej umniejszają ten optymizm, znaczy tak, tę naszą radość, takim, że patrzymy, że to był Aton, to mówią, że tak naprawdę często był coś, co się nazywa henoteizmem, czyli czczenie jednego. I ci inni tak naprawdę to jakoś tak oni byli, no, w tle, czy jakiś to byli pośredni bogowie, czy jacyś mniejsi, tak dalej. Też tam jest jakaś pewna trójca, ale to jest pewna trójca. To nie tak, że to są analogie do...
1: Właściwie tutaj też można byłoby się doszukiwać, że wszystkie grupy no, wybierały sobie trochę tych patronów, no bo tak, i tak. Rolnicy mieli swojego oddzielnego patrona, na którym się skupiali, właśnie no, władcy, potem ci kapłani pewnie tutaj byli tą klasą, która tak, najszerzej dobierała ten panteon, ale no, że mimo wszystko była jakaś taka, ciągnęło ludzi do tych pojedynczych bogów.
2: Tak, to jest tak ciekawy etap ewolucji, też pojmowania Boga, pojmowania teologii. I teraz, i dlatego mówią, że natomiast, i dlatego niektórzy mówią tak, że tak naprawdę Echnaton nie zrobił nic aż takiego rewolucyjnego, że to by się dało zrozumieć. Natomiast to, co jest... I mówią tak, że po prostu chciał walczyć z warstwą kapłańską i dlatego przeniósł stolicę... I to było naprawdę niesamowite, bo on przeniósł stolicę bliżej Grecji właśnie. Ten kult słońca, w ogóle tak bliżej Aten, Echnaten, mówią, że to Akenaten, blisko ten horyzont Aten, tak dalej. Dysk słoneczny, słońce jakby... Ale w każdym razie, proszę Państwa, tu nie wchodzą takie szczegóły różne, tylko pokazuje pewną problematyczność, żeby to nie myśleć od razu tak, że o, tu już monoteizm zaczął w Egipcie może i tam Mojżesz przeniósł.
1: No właśnie, chciałem aż zapytać, czy w takim razie my skopiowaliśmy monoteizm?
2: Nie. Właśnie to raczej tak nie było, ale w każdym razie jest coś naprawdę niezwykle intrygującego, że już pomijając te wszystkie szczegóły i tak dalej, że jednak jest jakiś taki dziwny, nietypowy zryw, bo on się zaczął za Echnatona i po jego śmierci się skończył. To jeden taki jedyny moment, a mamy bardzo dużo literatury z tego okresu akurat, bo listy z Amarny, tej jego stolicy, którą zrobił, przetrwały. One są bardzo, bardzo nas ciekawe, bardzo pouczające, są jakimś tam, no właściwie widać, że Biblia nawiązuje czasami, a psalmy, niektóre psalmy są bardzo, bardzo stare. Czyli nawiązują do tej, do piennictwa tego czasu. No, jest to jakoś intrygujące mimo wszystko, ale ja bym powiedział właśnie, ja bym wrócił do tej Justy Nowej, świętego Justyna, takiego porównania, tak, że to nie jest w zasadzie klocków, że tam jeden klocki bierzemy, to jest w zasadzie pewnych ziaren. I myślę, że coś w tym może być, że są takie pewne, ale właśnie mówię, tak mówię, pewne analogie. Natomiast myślę, że to jest ciekawe, bo to też pokazuje, że Biblia nie rodzi się, nie spada z nieba, nie rodzi się z niczego, ale ma związki z kulturą ludzkości w ogóle.
1: Czyli...
2: Natomiast ma też Stary Testament nowość. Ja nie wiem, czy przejdziemy do tej nowości jeszcze.
1: Czy myślę, że już dzisiaj nie zdążymy, ale to możemy jeszcze tutaj właśnie wrócić do tego, czy bo poza tym tą literaturą mądrościową.
2: Tak.
1: I tutaj już omówiliśmy trochę pokrótce ten etap tego, znaczy próbę stworzenia monoteizmu, już nieważne, czy motywowaną walką z kapłanami, czy po prostu natchnieniem tutaj faraona. To tak jak może mielibyśmy, bo musimy powoli podsumowywać, czy z tych dwóch kultur, w których znaleźliśmy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, o greckiej i o egipskiej, to czy możemy powiedzieć, że któryś z tych wpływów był bardziej znaczny albo ważniejszy dla ukształtowania się judaizmu?
2: O, to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że to trzeba powiedzieć, zależy w którym okresie. A judaizmu, tak? Judaizmu, takiego jak go rozumiem, w pierwszym wieku na przykład, tak?
1: Pozostawiam do interpretacji.
2: No, to jest ciekawe. To bym powiedział, to trochę zależy w jakim okresie. Na pewno na początku, to szczególnie jeśli chodzi o te pięcioksiąg, te stare warstwy, tam to, że to wszystko się odbyło w Egipcie, tak dalej. No to ten wpływ był duży. Był duży, bo pamiętajmy, no tam jeszcze jest taki X wiek, na przykład przed Chrystusem, kiedy faraon Szeszong podbija, jeszcze potem jest faraon Nebo, VIII wiek, który po prostu, no dużo było wpływów, nawet proszę Państwa, to jest ciekawe, te wpływy były tak duże, że nawet Lakisz, która to jest, powiedzmy, no, blisko w Judei, tak, niedaleko Jerozolimy, tak powiedzmy, między wybrzeżem a Jerozolimą, nawet znaleziono, to było z XII wieku, taki sarkofag, taki jak egipski po prostu. Taka jakby do mumii, taki sarkofag, taki jakbyśmy...
1: No tak.
2: Bo też, proszę Państwa, co warto podkreślić, że nawet niektórzy mówią, że Egipcjanie mieli taką, nawet tak potem mówią, obsesję na punkcie wieczności, życia wiecznego. Oni wierzyli bardzo mocno w życie wieczne. I proszę Państwa, nawet do tego stopnia, to co powiedział kolega, że wchodzi właśnie w Kairze do faranowej sali tronowej, prawda? Bardzo skromna. Jak się patrzy na te ogromne w Gizie piramidy, bardzo skromna. I teraz pytanie, dlaczego? No, oni mówią, no bardzo proste, bo to jest tylko miejsce przejściowe panowania. A to na wieki to będzie tam, dlatego piramida, wystrój, wszystko, malowidła na ścianach, dawano tam różne przedmioty, tak, bo to ma, czyli jaką oni mieli silną wiarę w wieczność. To jest też bardzo ciekawe, bo to jest też jakieś, powiedzmy, ziarno, które kiełkuje, czy gdzieś tam może wykiełkować w pewnym momencie, jak oni to rozumieją inaczej, oczywiście, ale to jest ciekawe, te punkty zbieżne, o których ty mówiliśmy, prawda? Więc dlatego i taką trumnę, właśnie taki sarkofag właśnie, no, typowo egipski znajdujemy w Lakisz właśnie, w Judei. Czyli to jest niesamowite.
1: Trudno właściwie jednoznacznie wskazać, czy które wpływy były znaczniejsze.
2: Czyli na początku bym powiedział, czyli póki Egipt był taką siłą wielką, który jeszcze, on tam do Syrii aż jego władztwo panował, to wtedy Egipt. Później powiedzielibyśmy wraz z Aleksandrem Wielkim zwłaszcza, tak, czyli tym podbojem, to coraz większy wpływ miały heleńskie. Ale myślę, czyli Grecja i w ogóle niektóre księgi, ta diaspora Aleksandrii i tak dalej. Ale pamiętajmy też, myślę, i to jest chyba bardzo dobra puenta, że mimo tych wszystkich wpływów, o których mówiliśmy i nie mówiliśmy, czyli mówiliśmy o Egipcie, trochę już nawet, mówiliśmy tu już o heleńskim przynajmniej, a przynajmniej widz może wyczuć, ile jeszcze tam można dopowiedzieć i tak dalej. Mamy jeszcze potem Mezopotamię, o której w ogóle nie mówiliśmy, ale też to wiadomo, nie można wszystkiego naraz i tak dalej. To były też bardzo duże wpływy w pewnym okresie, jak była niewola. No, to zawsze, kiedy są te wpływy? Kiedy to państwo, ta kultura dominuje, tak?
1: Tak jest.
2: Czyli, ale proszę Państwa, i tu postawię kropkę, ale mimo tego wśród tych wszystkich mozaik kultur, wpływów, władztwa, imperiów i tak dalej, wyrasta unikatowa, jedyna historia Izraela, teologia Izraela, która jest jedyna.
1: I tą piękną puentą kończymy dzisiejszy odcinek Wiara tkwi w szczegółach. Ze mną w studiu był ksiądz dr Wojciech Wasiak. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również bardzo.
1: A szkoda kończyć taką rozmowę, ale czas nas goni. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i widzimy się w następnym naszym wydaniu Wiara tkwi w szczegółach. Do zobaczenia.
0: Wiara tkwi w szczegółach. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Autopromocja.

0: Zbliża się setna rocznica koronacji obrazu Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu. Z tej okazji zapraszamy na comiesięczne transmisje. Z tego, jak powiedział metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, Centralnego Sanktuarium Maryjnego w Archidiecezji Poznańskiej. Zapraszają Radio Emaus i księża Filipini.
1: W imieniu kustoszów Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu na Świętej Górze zapraszam wszystkich na duchowe przygotowanie do jubileuszu stulecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej. Zapraszam na wspólną modlitwę różańcową i mszę świętą, nowenną ku czci Matki Bożej. Ksiądz Marek Dudek, superior Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
0: Transmisja z sanktuarium w Gostyniu na antenie Radia Emaus w każdą trzecią środę miesiąca. Najbliższa, pierwsza transmisja z Gostynia 20 maja o 18:30. Raz jeszcze gorąco

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki.
2: Pozwól nam, wasza książęca mość, jechać obojgu, to przywiezię wszystko. Bogusław spojrzał na niego bystro. Jak to? Paterson powiadał, żeś już wasz mość czelać wysłał. A skoro wyjechała, to musi wiedzieć, gdzie pieniądze. Ale o innych nikt nie wie, tylko ona. Przecie muszą być zakopane w jakimś wyraźnym miejscu, które wskazać słowy, albo delinare na papierze łatwo. Słowa wiatr, odrzekł miecznik, a na delineracjach czelać się nie zna. Pojedziemy oboje, od co? Dla Boga, toż waść musi znać dobrze swoje sady, więc jedź sam. Po co panna Aleksandra ma jechać? Sam nie pojadę, odrzekł rezolutnie pan miecznik. Bogusław po raz drugi spojrzał nań badawczo, po czym siadł wygodniej i trzciną, którą trzymał w ręku, począł uderzać się po butach. Koniecznie, rzekł. A dobrze, ale w takim razie dam wam dwa regimenty jazdy, które was odwiozą i przywiozą. Nie potrzeba nam żadnych regimentów. Sami pojedziemy i wrócimy. To nasze strony, nic nam tam nie grozi. Jako gospodarz czuły na dobro swych gości nie mogę pozwolić, ażeby panna Aleksandra jechała bez siły zbrojnej. Wybieraj więc waść. Albo sam, albo oboje ze skortą. Pan miecznik spostrzegł, że wpadł we własne sidła. I do takiego go to gniewu przywiodło, że zapomniawszy o wszelkich ostrożnościach, zakrzyknął: to wasza książęca mość, wybieraj. Albo pojedziemy oboje bez regimentów, albo pieniędzy nie dam. Panna Aleksandra spojrzała na niego błagalnie, lecz on już poczerwieniał i sapać począł. Był to jednak człowiek z natury ostrożny, nawet nieśmiały, lubiący zgodnie wszystkie sprawy załatwiać. Ale za to, gdy raz przebrano z nim miarę, gdy sobie zbytnio przeciw komu za wąs namotał lub gdy o bilewiczowski honor chodziło, wówczas z desperacką jakąś odwagą rzucał się do oczu choćby najpotężniejszemu nieprzyjacielowi. Więc i teraz porwał się ręką za lewy bok i trzasnąwszy szablą, począł krzyczeć na całe gardło. Cóż to tu, jasyr? Oprymować chcą wolnego obywatela? Kardynalne prawa deptać? Bogusław, oparty plecami o poręcz krzesła, patrzył na niego uważnie, bez widomych oznak gniewu. Jednak jeno wzrok jego stawał się z każdą chwilą zimniejsze, a szpicrutą coraz szybciej uderzał się po butach. Gdyby pan miecznik znał go lepiej, wiedziałby, że ściąga na swą głowę groźne niebezpieczeństwo. Stosunki z Bogusławem były po prostu straszne, dlatego że nigdy nie było wiadomo, kiedy naddwornym kawalerem i przywykłym do panowania nad sobą dyplomatą weźmie górę dziki, niepohamowany magnat, depcący z okrucieństwem despoty wschodniego wszelki opór. Świetne wychowanie, ogłada zdobyta na najpierwszych dworach europejskich, rozwaga, której nabrał w stosunkach ludzkich, i wykwintność były jakby cudne, a potężne kwiaty, pod którymi taił się tygrys. Lecz miecznik nie wiedział o tym i w zaślepieniu gniewnym krzyczał dalej: wasza książęca mość, nie udawaj dłużej, bo cię znają. I bacz, że ni król szwedzki, ni elektor, który obłum przeciw ojczyźnie służysz, ni twoje księstwo przed trybunałem cię nie osłoni, a szable szlacheckie nauczą moresu młodziku. Na to Bogusław wstał, w jednej chwili skruszył trzcinę w żelaznych rękach i cisnąwszy drzazgi pod nogi miecznika, rzekł strasznym, przyciszonym głosem: od mi wasze prawa, od wasze trybunały, od wasze przywileje. Gwałt okropny! Krzyknął miecznik. Milcz, szlachetko! Krzyknął książę. Bo cię w proch zetrę! I szedł ku niemu, by porwać zdumiałego szlachcica za pierś i rzucić nim o ścianę. Wtem Bilewiczówna stanęła między nimi. Co wasza książęca mość chcesz uczynić? Rzekła. Książę zatrzymał się. Ona zaś stała z rozdętymi nozdrzami, z płonącą twarzą i ogniem w oczach, jak gniewna Minerwa. I tak była cudna w tym gniewie, że Bogusław zapatrzył się w nią, wszystkie żądze wypełzły mu na twarz, jakoby węże w pieczarach duszy zamieszkały. Po chwili gniew jego przeszedł, przytomność wróciła. Czas jakiś patrzył jeszcze woleńkę, na koniec twarz mu złagodniała, skłonił głowę na piersi i rzekł: przebacz, anielska panno, duszę mam pełną zgryzotabulu, więc i sobą niewładnę. To rzekłszy, wyszedł z komnaty. Wówczas Oleńka załamała ręce, a miecznik, oprzytomniawszy, chwycił się za czuprynę i zakrzyknął.
3: Jam to popsował wszystko, jam przyczyną twej zguby.
2: Książę nie pokazał się przez cały dzień, obiadował nawet u siebie, samowtór z panem Sakowiczem. Wzburzony do dna duszy, nie mógł myśleć tak jasno jak zwykle. Trawiła go jakaś gorączka. Była to zapowiedź ciężkiej febry, która miała go niebawem uchwycić z taką siłą, że w czasie jej napadów drętwiał zupełnie, tak iż musiano go rozcierać. Ale on przypisywał w tej chwili stan swój nadzwyczajnej sile miłości i rozumował, że albo musi ją zaspokoić, albo umrze. Tymczasem, opowiedziawszy Sakowiczowi całą rozmowę z miecznikiem, tak mówił. Ręce i nogi mnie palą. Mrowie chodzi po krzyżach. W gębie czuję gorycz i ogień. A do wszystkich rogatych diabłów, co to jest? Nigdy mi się to nie trafiało. Boś wasza książęca mość skrupułami nadziany jak pieczony kapłon kaszą. Książę kurzejec, książę kurzejec! Głupiś. Dobrze. Nie konceptów mi twoich trzeba. Weź mości książę lutnie i pójdź pod okna dziewki. Może ci pokażę pięść. Miecznik. Do licha. Takiż to z Bogusława Radziwiła rezolut. Durę nieś. Dobrze. Widzę, że wasza książęca mość zaczynasz ze sobą rozmawiać i prawdę sobie w oczy gadać. Śmiało, śmiało. Proszę na godność nie uważać. Bo widzisz, Sakowicz, że mój kastor poufali się ze mną, to i tak często go w ziobro nogą kopnę. A ciebie cięższa mogłaby spotkać przygoda. Sakowicz zerwał się na równe nogi niby zaperzony. Jak niedawno miecznik Rosieński, a że miał nadzwyczajny dar udawania, więc począł krzyczeć głosem tak do miecznikowego podobnym, że nie wiedząc, kto mówi, można by się omylić.
3: Cóż to jasyr? Oprymować chcą wolnego obywatela. Kardynalne prawa deptać.
2: Daj spokój, mówił gorączkowo książę, bo tam ona tego starego bałwana własną osobą zastawiła. A tu nie masz, kto by cię bronił. Kiedy go zastawiła, to trzeba było ją w zastaw brać. Nie może inaczej być, tylko tu są jakoweś czary. Albo musiała mi coś zadać, albo konstelacje są takowe, że po prostu od zmysłów odchodzę. Żebyś ty ją widział, jak tego parszywego stryjca broniła. Aleś ty kiep, w głowie mi się mąci. Patrz, jaką mi ręce gorzeją. Taką miłować, taką przygarnąć, z taką potomstwo mieć, dodał Sakowicz. A tak, jakbyś wiedział. I musi to być, bo inaczej rozerwą mnie te płomienie jak granat. Dla Boga, co się ze mną dzieje? Ożenię się, czy co? U wszystkich ziemskich i piekielnych diabłów? Sakowicz spoważniał. O tym wasza książęca mość nie powinieneś myśleć. Właśnie, że myślę. Właśnie, że jak zechcę, to tak uczynię. Choćby regiment Sakowiczów powtarzał mi przez cały dzień. O tym wasza książęca mość nie powinieneś myśleć. Hej, to widzenie żarty. Chorym jest, oczarowany. Nie może inaczej być. Czemu wasza książęca mość nie idzie w ostateczności za moją radą? Chyba pójdę. Niech zaraza porwie wszystkie sny, wszystkich Bilewiczów, całą Litwę wraz z trybunałami i Janem Kazimierzem w dodatku. Nie wskuram inaczej. Widzę, że nie wskuram. Dość tego. Co? Wielka rzecz. Wielka sprawa. Ja kieb ważyłem się dotąd na dwie strony. Bałem się snów, Bilewiczów, procesów, kasy szlacheckiej, fortuny Jana Kazimierza. Powiedz mi, żem kieb. Słyszysz? Rozkazuję ci powiedzieć mi, żem kieb. A ja nie usłucham, boś teraz właśnie Radziwił, a nie kalwiński wikary. Ale chory musisz być, wasza książęca mość, naprawdę, bom się w takiej alteracji nigdy nie widział. Prawda, aha? W najcięższych terminach jedną ręką machał i pogwizdywał. A teraz czuję, jakby mi kto ostrogi w boki wpierał. Dziwna to jest, bo jeśli ta dziewka umyślnie waszej książęcej mości co zadała, to nie dlatego, żeby potem miała uciekać, a przecie z tego, coś mi wasza książęca mość mówił, pokazuje się, że oni oboje chcieli się po cichu wynieść. Ach, powiadał mi Ryw, że to wpływ Saturna, na którym wyziewy palące w tym właśnie miesiącu się podnoszą. Mości książę, wolę i Jowisza sobie weź za patrona, bo temu bez ślubów się szczęściło. Wszystko będzie dobrze. Tylko o ślubie wasza książęca mość nie wspominaj. Chyba o malowanym. Nagle pan starosta Oszmiański uderzył się w czoło. Czekaj no, wasza książęca mość. Słyszałem o podobnym wypadku w Prusiech. Szepceli ci diabeł coś do ucha, powiadaj. Lecz pan Sakowicz długo nic nie odpowiadał. Wreszcie twarz mu się rozjaśniła i rzekł. Podziękuj mości książę swojej fortunie, że ci Sakowicza za przyjaciela dała. Co nowego, co nowego? Ej, nic, będę drużbą waszej książęcej mości. Tu Sakowicz skłonił się. Zaszczyt to dla takiego chudopachołka niemały. Nie błaznuj, mów prędko. Jest w Tylży niejaki Plaska, czy tam jak, który swego czasu był księdzem w Nieworanach, ale rewokowawszy luterstwo przyjął, ożenił się i pod protekcję lektora się schronił. A teraz wędzoną rybą ze żmudzią handluje. Swego czasu starał się nawet biskup Parczewski, aby go na powrót na żmudź dostać, gdzie by mu pewnie stosik pod nogi podłożono, ale lektor nie chciał współwiercy wydać. Co mnie to obchodzi, nie marudź. Co waszą książęcą mość to obchodzi? Owóż powinno obchodzić, bo on was szyje jako wierzch z podszewką. Rozumiesz, wasza książęca mość? A że kiepski majster i do cechu nie należy, łatwo będzie po nim rozpruć. Rozumiesz, mości książę. Tego szycia cechowi za ważne nie uznają, a przecie nie będzie ni gwałtów, ni hałasów. Majstrowi będzie można potem łeb ukręcić. Wasza książęca mość zaś sam będziesz narzekał, że było podejście, rozumiesz? Zaś przedtem crescite et multiplicamini. Pierwszy daje moje błogosławieństwo. Rozumiem i nie rozumiem, rzekł książę. Diabła tam, pojmuję doskonale. Sakowicz, musiałeś już jak strzyga z zębami na świat się urodzić. Kat cię czeka, nie może inaczej być. O, panie starosto, ale póki żyje, włos ci z głowy nie spadnie, a kontentacja przystojna nie minie. Ja tedy, wasza książęca mość, oświadczysz się solennie o rękę pany Bilewiczówny i samej miecznikowi. Jeśli ci odmówią, jeśli się nie uda, to każ ze mnie skórę ściągnąć, rzemienie do sandałów z niej zrobić, iść na pokutną pielgrzymkę do Rzymu. Radziwiłłowi można się najeżyć, gdy zechce pokochać, ale gdy zechce się żenić, wtedy żadnego szlachcica nie będzie potrzebował pod włos głaskać.
4: Musisz tylko, wasza książęca mość, powiedzieć miecznikowi i pannie, że ze względu na elektora i króla szwedzkiego, który cię z księżniczką biponską swatają, małżeństwo musi pozostać sekretne, dopóki pokój nie będzie zawarte. Zresztą intercyzy piszcie, jakie chcecie. Wszystko to oba kościoły muszą uznać za nieważne. A co?
5: Bogusław milczał przez chwilę, tylko na obliczu pojawiły mu się pod farbą gorączkowe plamy czerwone. Po chwili rzekł: czasu nie ma. Za 3 dni muszę na Sapiehę wyruszyć. To właśnie. Gdyby czasu było więcej, niepodobna by było pozorów usprawiedliwić. Jakże? Tylko brakiem czasu wytłumaczysz, wasza książęca mość, że pierwszy lepszy ksiądz przyjeżdża, jako w nagłych razach bywa, i na pytel ślub daje. Oni toż samo pomyślą, prędko, bo musi być prędko. Rycerska to dziewka, więc wasza książęca mość na wyprawę zabrać ją ze sobą możesz. Królu miły, jeśli ca piecha pobije, to i tak w połowie wiktorem będziesz. Dobrze, dobrze, rzekł książę. Lecz w tej chwili uchwycił go pierwszy paroksyzm, tak iż szczęki mu się zacięły i słowa więcej przemówić nie mógł. Zesztywniał cały, a potem poczęło nim rzucać i drgał jako ryba wyjęta z wody. Wszelako nim przestraszony Sakowicz zdołał sprowadzić medyka, paroksyzm przeszedł.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.

0: 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Po reklamie.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Litania loretańska w Radiu Emaus.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Cappuccino. Caffè latte.
2: Co robisz?
1: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
3: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Masz Allegro Smart?

0: Lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie. Dlaczego ja? Czyli o powołaniu do bycia zakonnicą.

0: Jestem siostra Kornelia, salwatorianka, mieszkam obecnie w Międzywodziu. Kiedy myślę o moim życiu zakonnym, początek tego życia, są to lata 80. Powiem tak, ja nie myślałam tam nigdy we wczesnym moim dzieciństwie, nie przyszła mi myśl o tym, żebym była siostrą zakonną. Pierwsze takie myśli o powołaniu zakonnym to przyszły mi, kiedy chodziłam do technikum mechanicznego. W tym okresie trochę pogłębiłam życie religijne. Przeczytałam piękną książkę o życiu świętego Franciszka. Pamiętam do dziś, to była naprawdę przepiękna lektura. Zobaczyłam, że życie ma nie tylko taki wymiar dostrzegalny, fizyczny, materialny, ale jest też i ten wymiar duchowy. No i to chyba był taki pierwszy jakiś, zrodziła się we mnie myśl o życiu zakonnym. Tam w moim rejonie nie było za bardzo sióstr zakonnych. Najbliższe to były siostry Szarytki, ale one zawsze kojarzyły mi się z pielęgniarstwem i ze szpitalnictwem. A ja, znając siebie, wiedziałam, że nigdy pielęgniarką nie będę. Więc siostry Szarytki odpadały, jeśli chodzi o zgromadzenie, do którego bym wstąpiła. I powiem tak, modliłam się, nie ukrywam, że modliłam się, żeby Pan Bóg pokazał mi to zgromadzenie, do którego mam wstąpić. I jak zdawałam maturę, najpierw była część pisemna i potem z koleżankami wybrałam się na Jasną Górę. Tam, ponieważ wiadomo, to tam człowiek grosza przy duszy nie miał, więc na tych tam gdzieś na tych wałach żeśmy się przespały pod drzewem. Całą noc byłyśmy na nocnej adoracji. No i potem żeśmy się tam jeszcze w ciągu dnia pochodziły po Częstochowie i spotkałyśmy takiego ojca Paulina, który powiedział nam, że jeśli chcemy, możemy pojechać do Goczałkowic, do sióstr salwatorianek, że to są już góry, piękne okolice. Więc jak on nam powiedział, że możemy tam gdzieś spędzić kilka fajnych chwil w górach, to ja mówię, słuchajcie, to jedźmy. No i takim sposobem trafiłam do domu prowincjalnego sióstr salwatorianek w Goczałkowicach. Pamiętam, że jak przekroczyłam próg tego domu, to wiedziałam, że to jest mój dom, to będzie mój dom. No i w tym samym roku właśnie po maturze wstąpiłam do zgromadzenia i jestem, w życiu zakonnym. Jeśli chodzi o prace apostolskie, to właściwie wszystko robiłam oprócz tego, co wspomniałam na początku. Nigdy nie byłam pielęgniarkami, nigdy nie zajmowałam się osobami chorymi. Zawsze przewijała się w moim życiu szkoła, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, przeróżne tam apostolaty. I tych miejsc pracy sporo było, naprawdę było trochę, ale to była przeważnie praca w oświacie. Tu wspominam o tych dziełach apostolskich, bo chcę powiedzieć, że nasze zgromadzenie nie ogranicza się do jakiegoś jednego apostolstwa. Jesteśmy takie uniwersalne. Każda z sióstr może pracować w tym, czym ją Pan Bóg obdarzył. Naprawdę, bo są siostry organistki, katechetki, są pielęgniarki, są siostry, które pracują w kuchni, w jakichś sekretariatach zakonnych, w biurach, w ogrodzie. No nie mamy jakiegoś apostolatu, który byłby wyłączony z naszej pracy apostolskiej i uważam, że to jest piękne. Każda może odnaleźć się z tymi swoimi zdolnościami, które Pan Bóg jej daje. I powiem tak, chociaż wiadomo, życie niesie i chwile radosne i trudne. I ja też miałam takie i dni, i miesiące, i lata, i pełne radości, ale i trudności, jak i smutków, i problemów, i musiałam się zmagać. Ale z Bożą pomocą da się wszystkiemu radę, naprawdę. I właśnie dzięki temu, że to jest takie życie z Bogiem, to ono ma sens i ono jest piękne. I ja jestem szczęśliwa w moim powołaniu zakonnym i bardzo się cieszę i dziękuję Panu Bogu, że obdarzył mnie życiem zakonnym w Zgromadzeniu Sióstr Salwatorianek. Gdyby któraś dziewczyna jakoś miała natchnienie od Pana Boga, żeby zostać siostrą zakonną, no to zapraszam do Goczałkowic. Goczałkowice-Zdrój to jest dom prowincjalny sióstr salwatorianek. Bliższe namiary to oczywiście każdy może sobie w internecie znaleźć. Także myślę, że wystarczy tylko to hasło siostry salwatorianki Goczałkowice-Zdrój. Dziewczyna, która czuje w sercu albo może gdzieś tam po głowie się przewijają te myśli o życiu zakonnym. Ja myślę, że to jest, może być to i obawa na pewno. Bo jednak powołanie zakonne i życie w zgromadzeniu zakonnym to jednak 98% społeczeństwa jest powołanych do życia w małżeństwie. Do kapłaństwa tylko jakiś malutki procent, tak samo do życia w zakonie. Ale sądzę, że nie należy się bać. No na pewno będzie obawa, będzie niepokój, jak to będzie, jak to wygląda, bo to też nie ma, społeczeństwo nasze nie ma, czy rodziny nie mają wiedzy na temat życia zakonnego. Ale to jest zwyczajne życie. I dlatego, że z Panem Bogiem to piękne, naprawdę piękne, bo Pan Bóg pomaga. Jeżeli my autentycznie, szczerze pracujemy dla Pana Boga, On nam błogosławi i On nam pomaga. Także zachęcam dziewczyny, nie bójcie się, zawierzcie, zaufajcie Panu Bogu i odpowiedzcie na zaproszenie do życia zakonnego.
1: Dlaczego ja? Czyli o powołaniu do bycia zakonnicą. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Zbliża się setna rocznica koronacji obrazu Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu. Z tej okazji zapraszamy na comiesięczne transmisje z tego, jak powiedział metropolita poznański ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, Centralnego Sanktuarium Maryjnego w Archidiecezji Poznańskiej. Zapraszają Radio Emaus i księża Filipini.
1: W imieniu kustoszów Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu na Świętej Górze zapraszam wszystkich na duchowe przygotowanie do jubileuszu stulecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej. Zapraszam na wspólną modlitwę różańcową i mszę świętą nowenną ku czci Matki Bożej. Ksiądz Marek Dudek, superior Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
0: Transmisja z sanktuarium w Gostyniu na antenie Radia Emaus w każdą trzecią środę miesiąca. Najbliższa, pierwsza transmisja z Gostynia 20 maja o 18:30. Raz jeszcze gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Coś pięknego dla Boga. Audycja Fundacji Adopcji Serca. Zaprasza Wojciech Zięba.
1: Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Coś Pięknego dla Boga Fundacji Adopcji Serca Poznańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri. Przed mikrofonem Wojciech Zięba. Muzycznie będzie nam ponownie towarzyszyć gdański zespół wokalno-instrumentalny Capella Gadanensis. Porozmawiajmy dziś o naszych zakupach i konsumpcji. Wiele ludzi spędzi w galeriach handlowych długie godziny. Spędzają w nich czas wolny. Przeżywają to wręcz jako rekreację, także w niedzielę. Traktują je niemal jak świątynię dobrobytu. Codziennie do tego kuszą nas reklamy zachęcające do zakupów. Znamy dobrze takie slogany jak na przykład więcej za mniej, gwarantowana najniższa cena, codziennie tanio itp. Reklamy nam wmawiają, że cały świat się przed nami otworzy i legnie wręcz u naszych stóp, że osiągniemy pełnię zadowolenia i szczęścia, jeśli tylko kupimy to czy tamto, bo jesteśmy tego przecież warci. Po prostu w zasięgu ręki oferują nam raj na ziemi, do którego wystarczy tylko wejść za naprawdę niewielką opłatą. Nie muszę o tym wiele mówić, bo codziennie widzimy to w telewizji, słyszymy w radio, oglądamy na reklamach ulicznych. Ale przecież nie jest możliwe, aby u każdego było najtaniej, tak może być tylko w jednym miejscu. Poza tym, dlaczego jest tak tanio? Nie dlatego, że wynika to z natury sprzedawanych towarów czy usług, ale dlatego, że ktoś za tę taniość płaci. W żadnym razie nie jest to jednak sklep, zwłaszcza sieciowy supermarket. Kiedyś dostarczałem produkty Sprawiedliwego Handlu, który wspiera ubogich producentów w krajach Ubogiego Południa do sieci supermarketów i poznałem niektóre mechanizmy, jakie tam rządzą. Otóż wszystkie koszty i całe ryzyko jest przerzucane na dostawców, a dla sieciówek pozostaje tylko zgarnianie zysku. Dostawcy zmuszani są do sprzedawania swoich produktów za bardzo niskie ceny, a w czasie obowiązkowych promocji gazetkowych po prostu za bezcen. Muszą dostarczać bezpłatne próbki. Aby wymuszać na dostawcach niskie ceny, supermarkety próbują ich od siebie uzależniać. Początkowo zwiększają zamówienia, co skłania dostawcę do inwestycji. Następnie podpisują z nim umowę na wyłączność, co wymusza zerwanie kontaktów handlowych z innymi odbiorcami, a ostatecznie stawiają ich wyborem – dostarczać produkty za coraz niższe ceny albo po prostu zakończyć działalność, bo ponowne wejście na rynki, które już opuścili, nie jest możliwe. Dostawcy muszą też na swój koszt przyjmować zwroty produktów, których sklep nie sprzedał, bo na przykład zamówił ich za dużo i się przeterminowały, albo zostały uszkodzone przez personel lub klientów. Muszą pokryć koszty produktów skradzionych, których sklep nie sprzedał, więc za nie też nie zapłaci. Muszą na własny koszt dbać o porządek i zaopatrzenie na półce ze swoimi produktami. Itp. itd. Oczywiście hurtowy dostawca, aby nie zbankrutować, przerzuca te koszty w dół na swoich dostawców, a ostatecznie pokrywają je producenci produktów rolnych czy przemysłowych, z których znaczna część działa w ubogich krajach południa. To oni w ostatecznym rozrachunku ponoszą koszty naszej taniej konsumpcji, choć sami żyją w ubóstwie i głodzie i nawet nie śnią o tym, aby mogli korzystać z produktów, jakie my nabywamy. O tym wszystkim jednak reklamy już nam nie powiedzą. Przecież nie można nam psuć zabawy i przyjemności z tak wspaniałej przygody, do której nas zapraszają. A jakie są tego skutki? Przede wszystkim sztuczne nakręcanie poziomu taniej konsumpcji w krajach rozwiniętych, z czego wynika ogromne marnotrawstwo, bo rzeczy tanich i łatwo dostępnych zbytnio nie cenimy. Następnie niszczenie środowiska w skali całej planety, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, a wreszcie nędza i głód w krajach ubogiego południa. A to wszystko przy naszym bezpośrednim udziale. Bo choć to reklamy zachęcają nas do konsumpcji, to właśnie my przez swoje decyzje i postawy konsumenckie nakręcamy ten mechanizm, najczęściej nieświadomie, bo świadomość konsumencka w Polsce jest bardzo niska. Jednak bez nas, zwykłych konsumentów, taki system nie mógłby funkcjonować, bo to właśnie my go finansujemy poprzez nasze zakupy. Niestety, chociażby w ramach tych zakupów jesteśmy uwikłani w struktury grzechu, o których pisał Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Reconciliatio et Penitentia. Zdefiniował je jako instytucje, organizacje, których działalność wynika z nagromadzenia wielu grzechów osobistych, które utrudniają dobro i promują zło. Są one owocem poczucia wyższości czy po prostu pychy. następnie chciwości i żądzy władzy. I to za wszelką cenę, co prowadzi do niesprawiedliwości społecznej na skalę globalną. Struktury te są efektem grzechów konkretnych osób, także moich i twoich. Grzechów, które utrwalają się w działaniach społecznych i instytucjonalnych. Papież wskazywał, że na przykład u podstaw głodu czy nędzy na świecie leżą grzechy główne, a nie tylko obiektywne trudności techniczne czy przyczyny naturalne. Struktury grzechu mogą przejawiać się poprzez chęć zysku za wszelką cenę czy pragnienie władzy prowadzące do pogardy dla praw i godności drugiego człowieka. Choć te struktury wydają się niezależne, Jan Paweł II zawsze podkreślał, że na dnie każdej sytuacji grzechu znajdują się konkretne osoby, które go popełniają i które za niego odpowiadają. Zmieńmy na chwilę nastrój. Słuchamy audycji Coś Pięknego dla Boga. W ramach tej audycji słuchamy też muzyki sakralnej, w tym liturgicznej. Jej twórcy tworzyli ponadczasowe piękno na chwałę Bożą i dla pożytku słuchaczy, by pomóc im wznieść myśli i serca do Stwórcy, od którego pochodzi wszystko, co jest dobre i piękne, by pomóc im rozważać i zapamiętywać Słowo Boże. Muzyka może nam pomóc lepiej przyjąć, zrozumieć i zapamiętać teksty, które stanowią istotną warstwę tych utworów, a ich treść może też pomóc odnieść nasze dzisiejsze rozważania do Jego Słowa. Dziś posłuchamy utworów kapelmistrzów Kościoła Mariackiego w Gdańsku z XVI i XVII wieku. Posłuchajmy utworu, którego autorem jest Franciscus de Rivulo, Laudamus Dominum, napisanego do słów psalmu 117. Data i miejsce urodzenia kompozytora pozostają nieznane. Istnieją przesłanki wskazujące na jego pochodzenie z Niderlandów. Co najmniej od roku 1560 pełnił funkcję kantora w Kościele Mariackim w Gdańsku, gdzie zmarł w 1564 roku. Jest to pierwszy kompozytor gdański, który uzyskał renomę na skalę europejską. Do dziś zachowało się 27 jego utworów, aż 18 z nich przetrwało w rękopisach gdańskich. Tekst, którego posłuchamy w opracowaniu muzycznym kompozytora, w przekładzie na język polski brzmi: chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo Jego łaskawość nad nami potężna, a wierność Pańska trwa na wieki. Jak mamy chwalić Pana? Podpowiadają nam to słowa z modlitwy brewiarzowej. Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie. Ale jakie czyny? Wskazuje na nie na przykład Księga Syracha. Kto świadczy dobrodziejstwa, przynosi ofiary z najczystszej mąki, a kto daje jałmużnę, składa ofiarę uwielbienia. Posłuchajmy.

55% całkowitego majątku, zostałe 99% ludzkości. Natomiast ekstremalnie najbogatsi, czyli mniej niż 60 tysięcy osób, kontroluje 3 razy więcej majątku niż cała biedniejsza połowa ludzkości, a więc ponad 4 miliardy ludzi. Z kolei biedniejsza połowa posiada zaledwie 2% majątku globalnego. Majątek multimiliarderów wzrósł w roku 2025 o ponad 16%, osiągając rekordowe 18,3 biliona dolarów. Od roku 2020 ich majątek wzrósł o 81%. Na początku roku 2026 liczba osób z majątkiem przekraczającym 100 miliardów dolarów przekroczyła 20. Nierówności dotyczą nie tylko pieniędzy, ale także zużycia zasobów naturalnych. Mimo wzrostu globalnego bogactwa, około 10% światowej populacji wciąż żyje w skrajnym ubóstwie i głodzie. 7. rok z rzędu pogarsza się też sytuacja żywnościowa w najbardziej narażonych regionach świata. Według danych z roku 2025 sytuacja żywnościowa na świecie pozostaje krytyczna. Skala niedożywienia jest ogromna. Głód dotyka około 800 milionów osób na świecie. Katastrofalny, ostry głód w połowie roku 2025 osiągnął rekordowe poziomy. W roku 2024 ponad 295 milionów ludzi w 53 krajach i terytoriach doświadczało ostrego głodu. Jest to wzrost o 13,7 miliona w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Każdego dnia z głodu i spowodowanych nim chorób umierają tysiące ludzi. W roku 2025 alarmowano o ponad 880 tysiącach dzieci umierających z powodu problemów rozwojowych wynikających z braku żywności. Sytuacja dzieci jest szczególnie tragiczna. Niedożywienie jest przyczyną niemal połowy śmierci dzieci poniżej 5 roku życia. Co roku prawie 1 000 000 dzieci umiera przed 5 urodzinami z powodu konsekwencji związanych z niedożywieniem i głodem. Najwięcej dzieci umiera w Afryce subsaharyjskiej, następnie w Azji Południowej. Bywa, że dzieci mają obrzęki głodowe już w momencie narodzin z powodu niedożywienia matek. Świat jest bardzo daleko od wyeliminowania głodu. Mahatma Gandhi, wielki przywódca narodu indyjskiego, powiedział: Ziemia ma dość zasobów, by zaspokoić potrzeby każdego człowieka, ale nie jego chciwość. Planeta jest na tyle bogata, by zapewnić wszystkim ludziom żywność, wodę i schronienie, umożliwiając godne życie. Problem jednak leży nie w braku zasobów, lecz w ludzkiej chciwości, która prowadzi do nierównego podziału dóbr, nadmiernej eksploatacji i degradacji środowiska. Choć wielu z nas to nie wierzy, mieszkamy w jednym z najbogatszych krajów świata i zajmujemy obecnie 20 miejsce na świecie pod względem wartości całej gospodarki. Tymczasem w Afryce subsaharyjskiej, na obszarach wiejskich, wskaźnik skrajnego ubóstwa wynosi około 44%. W krajach najbiedniejszych, jak Sudan Południowy, Burundi czy Madagaskar, przekracza 70-80%. Gdyby cała ludzkość żyła na poziomie przeciętnego Polaka, potrzebowalibyśmy około 3 planet wielkości Ziemi wraz z jej zasobami. Ale mamy tylko jedną. Styl życia w Polsce prowadzi do zużycia zasobów, który znacznie przewyższa możliwości regeneracyjne Ziemi. W roku 2025 Polska wyczerpała swoje zasoby naturalne już 3 maja. Oznacza to, że przez pozostałą część roku żyliśmy na ekologiczny kredyt. Aby to było w ogóle możliwe, sprowadzamy znaczną część zasobów z zagranicy, w tym z krajów ubogich. Obecnie cała ludzkość zużywa zasoby naturalne prawie 2 razy szybciej, niż Ziemia jest w stanie je zregenerować. Oczywiście ogromnej większości to mieszkańcy krajów bogatych, do których należy też Polska, zawyżają te wskaźniki. Kraje ubogie mają znikomy udział w generowaniu globalnego długu ekologicznego. Wręcz przeciwnie, są głównymi poszkodowanymi. Ponoszą koszty i skutki zmian klimatycznych, które same wywołały w niewielkim stopniu, a są najbardziej narażone na ich skutki. Stają się wysypiskiem odpadów toksycznych z krajów bogatych i dostarczają surowce, z których same nie mogą korzystać. Do tego warto wspomnieć o ogromnym marnotrawstwie. W Polsce według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi marnuje się niemal 5 milionów ton żywności rocznie. Za około 60%, czyli ponad 2,5 miliona ton, odpowiadają konsumenci wyrzucający jedzenie do kosza w swoich domach. Przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce marnuje około 165 kg żywności nadającej się do spożycia o wartości około 3000 zł rocznie. W Polsce bezdomne psy, koty, gołębie i szczury jedzą na naszych śmietnikach lepiej niż dzieci w krajach ubogich. W przeciwieństwie

Do Polski w większości krajów Afryki, szczególnie w Afryce subsaharyjskiej, marnowanie żywności przez konsumentów jest znacznie niższe. To zaledwie 10 kg na osobę rocznie. Oczywiście marnujemy nie tylko żywność. Wystarczy rozejrzeć się na śmietniku, gdy wynosimy odpadki, aby znaleźć tam wszystko, często w całkiem dobrym stanie. Meble, różne przedmioty codziennego użytku, odzież, obuwie i mnóstwo innych użytecznych rzeczy. Wróćmy do muzyki. Autorem kolejnego utworu jest Johannes Wanning. Urodził się w roku 1537 w Kampen we wschodniej Holandii. W roku 1560 ukończył studia w Królewcu. Kilka lat później przeniósł się do Gdańska, gdzie w roku 1569 został mianowany kapelmistrzem kościoła mariackiego. Funkcję tę sprawował aż do śmierci w roku 1603. Skomponował ponad 100 motetów łacińskich na cały rok kościelny do tekstów biblijnych. Posłuchamy utworu Vox Clamantis in Deserto. Tekst w tłumaczeniu na język polski brzmi: głos się rozlega, przygotujcie drogę dla Pana na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu. Ewangelia świętego Marka odnosi te słowa do Jana Chrzciciela, przygotowującego drogę Jezusowi. Ale jak ja przygotowuję drogę dla Niego na pustyni duchowej, jaką jest współczesny świat, który oddala się od Boga, a zwraca się ku sprawom materialnym?

0: Coś pięknego dla Boga. Audycja Fundacji Adopcji Serca.
1: Zaczęliśmy nasze spotkanie od uwag na temat reklam. Gdy myślę o tych reklamach, nasuwa mi się obraz Ewangelii. Kuszenie Jezusa na pustyni. Gdy Jezus przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane: aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: ale jest napisane także: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Święty Jan Ewangelista, nawiązując zapewne do tych trzech pokus Jezusa, napisał: wszystko, co jest na tym świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Pożądliwość ciała odzwierciedla tu pokusę zamiany kamieni w chleb, aby zaspokoić głód. Pożądliwość oczu – pokusę władzy i bogactwa, gdy szatan pokazuje Jezusowi królestwa świata. Pycha tego życia to pokusa rzucenia się z narożnika świątyni, aby w spektakularny sposób udowodnić swoją wielkość, zyskać poklask i wymusić na Bogu opiekę. Tak samo kusi nas dzisiaj świat, proponując zwodnicze wartości doczesne, materialne, które wprawdzie zaspokajają z dużą nadwyżką potrzeby ciała, ale potrzeby wyższe, duchowe, pozostają niezaspokojone, co prowadzi do pustki wewnętrznej, zagłuszanej przez poszukiwania kolejnych przyjemnych doznań na poziomie fizycznym. Tymczasem nie samym chlebem żyje człowiek. Czy za wzorem Jezusa potrafimy zwalczać te pokusy, czy też uwodzeni reklamami i tworzonymi przez nie złudzeniami im ulegamy, i to nawet chętnie? Z kolei, gdy mówimy o skutkach naszego konsumpcyjnego stylu życia w skali globalnej, przypomina mi się przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Żył pewien człowiek, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Gdy obaj umarli, bogacz wołał z otchłani, w której cierpiał męki, do Abrahama: poślij Łazarza do domu mego ojca. Mam bowiem 5 braci. Niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych przyszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Tę diagnozę Abrahama potwierdzają wydarzenia z Ewangelii. Faryzeusze widzieli Łazarza, gdy wyszedł z grobu i chcieli go zabić, bo z jego powodu wielu uwierzyło w Jezusa. Także wyjście z grobu Jezusa usiłowali wytłumaczyć oszustwem. Czy uwierzyli i nawrócili się? A czy my słuchamy i jesteśmy skłonni do nawrócenia? Czy uwierzymy, gdyby przyszedł do nas ktoś umarły? Oto przychodzi do nas ze swoim przesłaniem miłości sam zmartwychwstały Jezus. Czy mu uwierzymy i swą wiarę przekujemy w czyn? Łazarz leży dziś przy bramie bogatego, sytego świata, a więc także u naszych drzwi. I co? Psuje nam tylko zabawę. Najchętniej byśmy go nie widzieli i o nim nie słyszeli. Tymczasem jego obecność może być dla nas sygnałem z nieba, szansą nawrócenia. Ta przypowieść jest nie tylko apelem o miłosierdzie. W jej tle leży też wymiar naszego życia wiecznego. Warto tu zauważyć, że bogacz nie został potępiony za swoje bogactwo, ale za egoistyczny sposób korzystania z niego i za obojętność na nędzę, głód i cierpienie Łazarza. Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptor Hominis napisał, że współczesny świat jest gigantycznym rozwinięciem przypowieści o bogaczu i Łazarzu. W tej chwili produkuje się na ziemi więcej żywności niż potrzeba do wykarmienia wszystkich ludzi bez wyjątku. A mimo to miliony ludzi umierają z głodu. Głównym źródłem ich cierpienia nie jest brak dóbr, ale brak wzajemnej miłości. Nasz wielki papież w encyklice Solicitudo Rei Socialis napisał: Niezauważenie nędzy i głodu na świecie oznaczałoby upodobnienie się do bogatego smakosza, który udawał, że nie dostrzega żebraka Łazarza leżącego u bramy jego pałacu. Z kolei w czasie homilii w Nowym Jorku w dniu 2 października 1979 roku powiedział: nie możemy stać bezczynnie, ciesząc się własnym bogactwem i wolnością, jeśli w jakimkolwiek miejscu Łazarz XX wieku staje u naszych drzwi. Bogactwo i wolność oznaczają specjalną odpowiedzialność. Podobne słowa kierował i do nas, Polaków, wołał w Białymstoku: kto weźmie odpowiedzialność za trzeci świat? Na kongresie eucharystycznym we Wrocławiu wołał: trzeba koniecznie przywołać na myśl całą geografię głodu, która obejmuje wiele miejsc na ziemi. W tym momencie miliony naszych braci i sióstr cierpi głód, a wielu z nich z głodu umiera, zwłaszcza dzieci. W epoce niebywałego rozwoju techniki i nowoczesnej technologii dramat głodu jest wielkim wyzwaniem i oskarżeniem. Ziemia jest w stanie wyżywić wszystkich. Dlaczego więc dzisiaj tysiące ludzi ginie z głodu? Papież podkreślił, że wiara w Chrystusa Eucharystycznego musi przekładać się na czyny. Każdy z nas jakoś o głód i biedę innych się ociera. Umiejmy dzielić się chlebem z tymi, którzy go nie mają lub mają go mniej od nas. Umiejmy otwierać nasze serce na potrzeby braci i sióstr, którzy cierpią z powodu nędzy i niedostatku. Jan Paweł II podkreślał też wielokrotnie, że w życiu ważniejsze jest być niż mieć. Cenić rozwój duchowy, godność i sumienie ponad dobra materialne. Wartość człowieka określa to, jakim jest, a nie ile posiada. Mieć powinno służyć byciu, a nie prowadzić do utraty człowieczeństwa poprzez nadmierną, bezmyślną konsumpcję. Papież ostrzegał, że dążenie wyłącznie do więcej mieć może doprowadzić do utraty najważniejszych wartości, jak sumienie i godność. Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje. Papież wskazywał, że prawdziwa wolność i pełnia człowieczeństwa realizują się w dawaniu siebie innym, a nie w gromadzeniu dóbr. Zmieńmy nastrój i wróćmy do muzyki. Posłuchajmy kolejnego utworu, którego autorem jest Johannes Wanning. Omnis quis exaltat, humiliabitur, co znaczy: każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony. Są to słowa Jezusa zanotowane przez ewangelistów. Słuchając tego utworu, zastanówmy się, jaką przyjąć postawę godną ucznia Jezusa w obliczu skrajnych nierówności społecznych utrwalanych przez strukturę grzechu.

0: Coś pięknego dla Boga. Audycja Fundacji Adopcji Serca.
1: Zaczęliśmy naszą rozmowę od reklam, które w sugestywny, lecz fałszywy sposób proponują nam raj na ziemi. Pismo Święte też proponuje nam raj i reklamuje proponowane przez siebie dobra czy wręcz skarby, choć prezentuje całkowicie odmienne podejście marketingowe. Oto co mówi prorok Izajasz. O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki. I dusza wasza, zauważmy, dusza, nie ciało, i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. O wiecznych walorach wody, którą zachwalał Izajasz, mówił też Jezus do Samarytanki przy studni. Każdy, kto pije tę wodę ze studni, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Oczywiście nie chodzi tutaj dosłownie o wodę. Chodzi o wartości duchowe, o nasycenie naszej duszy, nie naszego ciała. Jezus mówił wiele o Królestwie Bożym, które porównał m.in. do poszukiwacza skarbów i do kupca z branży jubilerskiej handlującego perłami. Mówił: Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i ją kupił. Jezus zachęca swoich uczniów do zdobycia skarbu, ale inaczej niż współczesne reklamy. Mówił: sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, a niemul nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Do bogatego młodzieńca poszukującego pełni życia Jezus powiedział: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Jednak młodzieniec odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Czy my potrafimy odpowiedzieć na takie zaproszenie Jezusa, czy też odejdziemy zasmuceni, bo wybierzemy nasze posiadłości? Tymczasem Jezus mówił: nie troszczcie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czym macie się przyodziać. I nie bądźcie o to niespokojni. O to wszystko bowiem zabiegają narody świata. O to wszystko poganie zabiegają. Lecz Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Starajcie się raczej o Jego Królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. Ostrzegał nas także: uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. Wreszcie Jezus wyjaśnia tajemnicę takiego stawiania spraw. Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo też z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Tę naukę rozwijali również apostołowie, pisał święty Paweł. Ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zbłąkali się z daleka od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. W innym miejscu napisał: wielkim zyskiem jest pobożność wraz z poprzestaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. Ponieważ Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się jej pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Już w starożytności, setki lat przed narodzeniem Chrystusa, bogobojni ludzie wiedzieli, że bogactwo niesie z sobą różne niebezpieczeństwa. W księdze Syracha możemy znaleźć modlitwę: nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewierny i nie rzekł: a któż jest Pan? Zmieńmy nastrój. Autorem kolejnego utworu jest Andreas Hakenberger. Urodził się w roku 1574 w Koszalinie. Był to niemiecki kompozytor, kapelmistrz i śpiewak. W latach 1602-1607 śpiewał w kapeli królewskiej w Krakowie. Od roku 1608 pełnił funkcję kapelmistrza w kościele mariackim w Gdańsku. Pochowany został 5 czerwca 1627 roku w Gdańsku w kościele świętego Mikołaja. Słuchamy utworu Exultate Justi in Domino. Są to słowa psalmu 33. Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, prawem przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie o 10 strunach, śpiewajcie Mu pieśń nową, pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie, bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło niezawodne. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej. Te słowa psalmisty, Słowo Boże, kieruje nas w stronę miłości i sprawiedliwości. Uczy nas, jak postępować zgodnie z Jego wolą wyrażoną w przykazaniach, z których najważniejsze jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Rozważając ten tekst, szukajmy sposobów, jak wprowadzać Słowo Boże w czyn.

0: Coś pięknego dla Boga. Audycja Fundacji Adopcji Serca.
1: Zgodnie z wysłuchanymi przed chwilą wskazaniami Pisma Świętego i Kościoła, nasza wspólnota, działająca w ramach Fundacji Adopcji Serca, zachęca swoich członków, współpracowników, ofiarodawców i wszystkich ludzi, z którymi się spotykamy, do ograniczania w duchu Ewangelii swoich potrzeb i wydatków, by móc dzielić się z potrzebującymi braćmi w ubogich krajach trzeciego świata. Ja staram się żyć zgodnie z tą zasadą i zachęcam do tego Ciebie, bo jest to piękna droga, która pozwoliła mi przeżyć piękne życie. Z niektórych rzeczy zapewne trzeba zrezygnować, ale za to zyskuje się inne doznania, które znacznie przewyższają te, których mogą nam dostarczyć rzeczy materialne. Powiedział przecież Jezus: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Od każdego z nas zależy, jaki jest los ubogich, jaki jest los choćby jednego człowieka, czy otrzyma pomoc i czy przynajmniej niektórzy przeżyją. Mówi Pan: oto kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie. Od nas też zależy, czy poważnie potraktujemy naszą wiarę, która kieruje nasz wzrok nie ku wygodzie, konsumpcji i wartościom materialnym, ale w stronę wartości duchowych i przede wszystkim ku miłości Boga i bliźniego, tak jak Chrystus nas umiłował. Kto ma uszy, niechaj słucha, mówił Jezus. Zaś apostołowie napisali: wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Od czego zacząć? Można zacząć od modlitwy, która otwiera nasze serca i sumienia na Bożą rzeczywistość i uwrażliwia nas na cierpienia naszych bliźnich. Kolejnym krokiem może być ograniczenie marnotrawstwa. Na tym na pewno nic nie stracimy. Matka Teresa z Kalkuty, nasza święta patronka, mówiła: nie bez racji niektórzy ludzie mogą sobie pozwolić na dostatnie życie, gdyż ciężko na to pracowali. Gniew czuję tylko wtedy, gdy widzę marnotrawstwo. Matka Teresa zostawiła nam też piękne, z życia wzięte przykłady ograniczania swoich potrzeb, by móc dzielić się potrzebującymi. Wspominała chłopczyka, który kiedyś dowiedział się, że Matka Teresa nie ma cukru dla dzieci, którymi się opiekuje. Poszedł do swoich rodziców i powiedział, że przez 3 dni nie będzie używał cukru, aby go oddać Matce Teresie. Innym przykładem była modna hinduska, bogata pani, która lubiła się pięknie ubierać w drogie sari. Pytała Matki Teresy, jak można pomóc. Matka Teresa jej poradziła: kup następnym razem tańsze sari, a zaoszczędzone pieniądze możesz oddać dla biednych. Ta pani wzięła to bardzo poważnie. Ograniczała swoje wydatki tak dalece, że od sari za 500 rupii zeszła do sari za rupii 100. I Matka Teresa wtedy jej powiedziała: stop, nie kupuj już tańszych, bo będziesz się w tym źle czuć. Wreszcie opowiedziała nam historię o heroicznym już wyrzeczeniu młodej pary małżeńskiej, która planując swój ślub zrezygnowała z uczty weselnej, co w Indiach jest olbrzymim wyrzeczeniem, bo jest to najważniejsze chyba wydarzenie w życiu tych ludzi. Przynieśli sporą sumę pieniędzy Matce Teresie i kiedy pytała się, skąd ją wzięli, powiedzieli, że kochają się tak bardzo, że postanowili zrezygnować z tej uczty, aby móc tę swoją radość dzielić z innymi. Niech te przykłady pokażą nam drogę. Każdy z nas musi znaleźć własną, odpowiednią dla swojej sytuacji życiowej, dla swoich możliwości, wreszcie dla głębi swej wiary i temperatury swojej miłości. Obecny rok duszpasterski obchodzimy pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Przypomina nam ono, że uczniem Jezusa jest ten, kto przez stałe wzrastanie w miłości osobiście Go spotkał, doświadczył Jego bliskości i poważnie żyje Jego słowem. Z drugiej zaś strony podkreśla obowiązek wszystkich ochrzczonych, którym jest udział w misji Kościoła, gdyż pomiędzy wyznawaniem wiary a dawaniem jej świadectwa istnieje nierozerwalny związek. Nie każdy z nas wyjedzie na misję, ale świadectwo każdego z nas poprzez czyny miłości może dotrzeć aż na krańce świata. Fundacja Adopcji Serca we współpracy z polskimi misjonarzami z Afryki i Ameryki Łacińskiej stara się nieść takie świadectwo miłości wśród najbiedniejszych z biednych. Zapraszamy do współpracy Ciebie. Wspólnie możemy uczynić coś pięknego dla Boga. Za chwilę podam numer naszego telefonu, można sobie przygotować coś do pisania. Zapraszamy do współpracy wolontariuszy. Wiele prac można wykonywać zdalnie za pomocą komputera, jak tłumaczenia, pomoc w księgowości, prowadzeniu strony internetowej. Można też rozpowszechniać dostarczone przez nas w formie elektronicznej materiały i wykonywać wiele innych prac. Prosimy też o wsparcie materialne naszych projektów. Finansujemy dożywianie dzieci, wsparcie w nauce, pracę ośrodków zdrowia. Największym naszym programem pomocowym jest adopcja serca, czyli indywidualne wsparcie konkretnego ofiarodawcy dla konkretnego dziecka. Wszystkie te szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej, poznać przez telefon lub pisząc do nas. Podaję numer telefonu 508 376 866, a strona internetowa adopcja serca pisane łącznie .eu, jak Elżbieta Urszula. Zapraszam też do wysłuchania kolejnej naszej audycji, która zostanie nadana za miesiąc, zawsze w drugi wtorek miesiąca o godzinie 21. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Na zakończenie wznieśmy w modlitwie nasze myśli i serca do Boga. Użyjmy słów modlitwy, którą codziennie odmawiała nasza święta patronka, Matka Teresa z Kalkuty. Niech stanie się ona teraz naszym pierwszym, choć wierzę, że nie jedynym i nie ostatnim wyrazem naszej solidarności z najbiedniejszymi z biednych. Powtarzajmy ją w swoich sercach i w ten sposób zjednoczeni razem wołajmy. Spraw, Panie, abyśmy byli godni służyć naszym braciom na całym świecie, którzy żyją i umierają w ubóstwie i głodzie. Daj im dzisiaj, za sprawą naszych rąk, chleba ich powszedniego, a poprzez naszą rozumiejącą miłość obdarz ich pokojem i radością. Amen. Wróćmy do muzyki i posłuchajmy kolejnego utworu Andreasa Hakenbergera, Dulcis Jezu, Pie Deus. Ten utwór został napisany do tekstu, który jest pierwszą częścią średniowiecznego cyklu hymnów do członków Jezusa rozpiętego na krzyżu. Tekst tłumaczony na język polski brzmi: Słodki Jezu, dobry Boże, wołam do Ciebie, chociaż jestem grzeszny. Okaż się dla mnie łaskawy, nie odrzucaj mnie niegodnego od Twoich świętych stóp. Rozważając u stóp Jezusa Jego cierpienie na krzyżu, pamiętajmy, że cierpi On także i dzisiaj w najbiedniejszych z biednych, z którymi się utożsamił, mówiąc: byłem głodny, nagi, spragniony, bezdomny. Wszystko, co uczyniliście albo nie uczyniliście, jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Posłuchajmy.

Coś pięknego dla Boga. Audycja Fundacji Adopcji Serca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Autopromocja.

0: Zbliża się setna rocznica koronacji obrazu Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu. Z tej okazji zapraszamy na comiesięczne transmisje z tego, jak powiedział metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, Centralnego Sanktuarium Maryjnego w Archidiecezji Poznańskiej. Zapraszają Radio Emaus i księża Filipini.
1: W imieniu kustoszów Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu na Świętej Górze zapraszam wszystkich na duchowe przygotowanie do jubileuszu stulecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej. Zapraszam na wspólną modlitwę różańcową i mszę świętą, nową ku czci Matki Bożej. Ksiądz Marek Dudek, superior Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
0: Transmisja z sanktuarium w Gostyniu na antenie Radia Emaus w każdą trzecią środę miesiąca. Najbliższa, pierwsza transmisja z Gostynia 20 maja o 18:30. Raz jeszcze gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Wtorek, 12 maja, minęła godzina 22. No i cóż, przychodzą zawsze niezapowiedziane takie chwile, że wokół nas zgaśnie czyjś płomień życia. Kogoś nam bliskiego albo wcale nie. Ja już zauważam, że im jestem starszy, tym tych niezapowiedzianych, zgaszonych płomieni jest coraz więcej, coraz gęściej.

zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a Grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza.

Gdy patrzę w Twe oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną.

Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach, tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztany.

Gdy patrzę w twe oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto, zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliła.

0: Dziś po południu, w wieku 79 lat, zmarła Stanisława Celińska. Aktorka filmowa i teatralna występowała m.in. na deskach Teatru Nowego w Poznaniu. Także wokalistka i artystka kabaretowa. Filmowa Agnieszka z dramatu Noce i Dnie Jerzego Antczaka. Albo Bożena Lewicka, nauczycielka języka polskiego z serialu Alternatywy 4. Ta, której udaje się w końcu usiedlić docenta Furmana, starego kawalera, i podporządkować sobie jego psa.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Nocna linia.

Stella z Grecji po grecku. Nasze ubiegłoroczne odkrycie mniej więcej z tego wiosennego okresu, no ale sprzed roku. Ja właściwie nie wiem na ile i czy w ogóle cynamon jest charakterystyczny dla greckiej kuchni, ale dla mnie osobiście jest. Stąd jego ciepły, słodko-korzenny aromat w tym utworze według mnie unosił się zdecydowanie wyczuwalnie i w jego smaku, i w jego zapachu. Dobry wieczór. Krzysztof Onka przy mikrofonie na żywo ze studia Radia Emaus na poznańskim Hartowie. Zapraszam Was na wtorkowy kurs muzyczny, kurs po nocnych przestrzeniach. Nocnych, ale dziś też pełnych takiego południowego słońca. Maj 2015 roku. Gosia, moja córka, ma wówczas 7 miesięcy, a mojej żonie Ani trafia się okazja zmiany pracy. Pojawia się propozycja pracy na miejscu bez dojazdów. Kilkanaście minut spacerem od domu. Szansa z tej nowej perspektywy życia, w której pojawia się dziecko, no bardzo korzystna, tylko że Ania jest jeszcze na urlopie macierzyńskim, a te wolne miejsce nie poczeka. No i w tym momencie pojawiam się ja, to znaczy ja już pojawiłem się nieco wcześniej, zresztą Gosia to myślę też poniekąd moja zasługa, myślę. Ale wówczas w maju

zanurza się w świecie książek, a ja w jej miejsce od maja do września idę na urlop tacierzyński. I wiecie, ja się wcale nie spodziewałem, ale to był chyba najlepszy urlop w moim życiu. Raz, że naprawdę dzięki niemu zakochałem się w mojej córce, a dwa, to była bardzo ciepła wiosna i potem gorące lato, czyli były truskawki i lody. To była nasza dieta podstawowa. Ania o tym nie wie, ale niewykluczone, że Gosia zjadła przed skończeniem pierwszego roku więcej sorbetów niż wypiła mleka. A że gdzieś tam przeczytałem, że dziecko, które raczkuje, lepiej uczy się potem matematyki. No więc wiecie, co robiłem. Rozkładałem na podłodze truskawki, żeby Gosię zachęcić do raczkowania. Ale Gosia nie raczkowała. Po prostu pełzała od jednej truskawki do drugiej, przy okazji mopując truskawkowym czerwonym różem podłogę. Ale z matematyki i tak Gosia jest rewelacyjna. Ale oprócz tego, w tamtym okresie jedna z tych dwóch sieci sklepów, które po dzień dzisiejszy prześcigają się z wartością koszyka zakupów i promocją na trójpaki masła, to jedna z tych dwóch sieci rozdawała za jakieś tam pieczątki czy naklejki za zakupy książki kucharskie przygotowane przez Pascala i Karola Okrasę. A wiecie, my z Gosią tyle tych sorbetów kupowaliśmy, że raz, dwa i książka była nasza. I ja na tym tacierzyńskim odkryłem jeszcze jedną pasję. Gotowanie z Karolem Okrasą. I odkryłem przepis na grecką musakę.

Powiedz mi dowolne słowo, a udowodnię ci, że ma ono greckie korzenie. Gaz portokalos. Ojciec Tuli tak powiedział w samochodzie i rozkładał na greckie czynniki. Pierwsze słowo, które przyszło mu do głowy w tej konkretnej scenie, było to arachnofobia, czyli lęk przed pająkami. A w tle leciał ten kawałek zatytułowany Mus Kaka, autorstwa Aleksandra Dżanko. A gaz

portakalos, to oznacza sok pomarańczowy. Jeszcze był Windex, płyn do mycia szyb, który gaz stosował jako uniwersalne lekarstwo na każdą dolegliwość, które oczywiście ze względu na greckie pochodzenie słowa wyleczy wszystko, od trującego bluszczu po łuszczycę. Grillowane plastry bakłażana i cukinii, mocno mięsny sos pomidorowy, czy też raczej smażone mięso mielone w sosie pomidorowym wysadzanym słuszną ilością czerwonego wina i doprawionym kilkoma szczyptami cynamonu. I jeszcze sos beszamelowy z gałką muszkatołową. Wszystko rozłożone warstwami w naczyniu żaroodpornym i przykryte tym gęstym beszamelem z pokruszonym na wierzchu serem feta. Potem piekarnik, 180 stopni, termoobieg i 45 minut. Wariacja greckiej musaki według Karola Okrasy. Moje przepyszne wspomnienie z urlopu tacierzyńskiego z Gosią sprzed 11 lat. Ale dwa dni temu, w niedzielę wieczorem, musakę przygotowałem kolejny raz i kiedy z nad głębokiej patelni unosiła się cudowna zapachowa kompozycja parującego wina i cynamonu, mi w głowie tworzyła się dzisiejsza, jeśli nie cała, to przynajmniej początek playlisty, ale też uzupełniała się playlista, nasza kolacyjna playlista Nocnej Linii, którą znajdziecie na Spotify oraz Apple Music, a która właśnie o kilka numerów się uzupełniła. Ja myślę, jeszcze dzisiaj wkleję, przypomnę pod naszym postem Nocnej Linii na MOS-owym Facebooku linki do tych naszych kolacyjnych playlist. You know the-

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
1: Jeśli chodzi o Apple Music, to playlista zaktualizowana. Playlista już jest wrzucona w komentarzu. Natomiast jeśli chodzi o Spotify, to próbuję sobie przypomnieć hasło. Rosalie, jej producentka Chloe Martini. Rosalie chyba od samego początku ma taką przyjemną regułę, że jako współwykonawczynie czy też współwykonawcę podaje producentów muzycznych danego numeru. Numer, no cóż, z cały czas ostatniej, z trzeciego krążka Rosalie, 3 lata minęły od wydania płyty Motherload. Już 3 lata. No cóż. No cóż, to taki feel good song, czyli muzyczny poprawiacz nastroju z optymistycznym rytmem, dynamiczną, pędzącą perkusją, a la z lat 80. i ciepłymi słowami, z delikatnym dystansem do rzeczywistości i ewentualnie szczyptą budującej autoironii. A wcześniej przemieszanie rzeczywistości z wirtualnością, czyli wirtualna formacja animowanych charakterów Gorillaz, otoczona przez ujawniających swoją realną, rzeczywistą tożsamość gości z całego świata, bo jest tu Bizarrap, argentyński producent muzyczny. On mi się teraz kojarzy z nagraniem Shakiry, po tym jak Shakirę zdradził ją partner. Shakira nagrała takie fajne nagranie, po które może kiedyś sięgniemy. No. Jest tu też Kara Jackson, amerykańska piosenkarka i jeszcze Anuszka Shankar, to jest brytyjska, amerykańska piosenkarka, ale pochodzenia indyjskiego. Orange Country, 5. singiel z 9. tegorocznego albumu Gorillaz zatytułowanego The Mountain. I to też jedyny numer na płycie wyprodukowany przez gościa. A teraz Daria ze Śląska.

0: Cześć, tu Daria ze Śląska. Słuchacie Nocnej Linii w Radiu Emaus.
1: Pamięć do złych słów wyciągnięta z szuflady, napisana jeszcze jakiś czas przed w ogóle debiutem piosenkarki. Daria ze Śląska, całkowicie w swoim smutnym, poważnym żywiole. Podobno 7 innych aranżacji tego utworu przygotowała artystka. Prawdopodobnie wszystkie były takie głęboko rozterkowe, ale dopiero 8, ta z towarzystwem kapiących jak krople deszczu klawiszy pianina, w które uderzał Cortez, najlepiej i najmocniej uderzają przywoływanymi na nowo wspomnieniami błędów, pożałowanych słów albo przewlekłych, pochmurnych chwil milczenia. Ania uważa, że w tym wszystkim ja też jestem dobry. Ale wracając, dziś Daria zagościła na pokładzie Nocnej Linii nie po to, żeby zasłonić nam chmurami gwieździste nocne niebo, chociaż wiecie, ja przesadzam, bo ja uwielbiam ten szary, surowy, hipnotyzujący klimat Darii. Ale dziś, a właściwie w minioną niedzielę, Daria ze Śląska skojarzyła mi się w głowie z pewną artystką z Kanady. Mówię sobie wówczas, to jest taka sama barwa maskowanej pod udawanym zobojętnieniem burzy myśli i huraganu wspomnień. Inaczej mówiąc, gdy usłyszałem utwór, który za chwilę zagramy, usłyszymy go razem, pomyślałem, że ta dziewczyna to taka Daria, ale zza bezkresnego oceanu. A zatroskana jakby tak samo.

I brzmieniowo i wokalnie jakby Daria z zagranicy, Charlotte Day Wilson i takie zatrzymanie w czasie, taki minimalistyczny hymn cierpliwości i esencja współczesnego, aksamitnego, delikatnie zachrypniętego, białego soulu w bardzo surowym, pustym otoczeniu, w takiej, wyobrażam sobie, w takiej pustej hali, w którym niesie się echo. No i tu chyba właśnie, tak myślę, ukryty jest ten haczyk emocji w utworach Darii ze Śląska czy Charlotte z Kanady, bo ich śpiew nie uderza dramatem, krzykiem emocji czy euforią. Ich emocje brzmią niby taką cichą intymnością, taką właśnie echową pustką opuszczonego miejsca albo pewnego rodzaju zmęczeniem świata, a stąd brakiem tych emocjonalnych fajerwerków, ale ten spokój, to zobojętnienie uderza swoją autentycznością i właściwie trafia w sedno. Kamera ustawiona naprzeciwko ruchomych schodów, na wprost, i jedno prawie pięciominutowe ujęcie bez żadnego cięcia, to jakby genialny w swojej prostocie i autentyczności pomysł na teledysk do tego utworu za reżyserię, którego odpowiada niejaki Fantavius Fritz, młody kanadyjski filmowiec, który otrzymał w 2018 roku nagrodę Prism Prize właśnie za artyzm tego wideoklipu. Link do teledysku w odróżnieniu od linku do Spotify'a z naszą nocno-liniową kolacją znajdziecie pod naszym postem na Emausowym Facebooku, a link do playlisty umieszczę po 24, jak już będę w domu. Przepraszam.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Kiedyś, kiedy byłem młodym chłopcem, ale musiałem już płacić podatki, te skromne 1,5% z PIT-u 37 przekazywałem na fundację Greenpeace, a zachęcił mnie do tego tak jakby nieoficjalny teledysk nakręcony właśnie do numeru grupy New Radicals, który przed chwilą zagraliśmy. W tym nagraniu jako pozytywni wariaci z Greenpeace przywiązywali się do amazońskich drzew, do których zbliżały się potężne maszyny z ryczącymi piłami do wycinania lasów, albo malowali farbą futra młodych fok o przesłodkich oczach na biegunie polarnym, aby nie były one już atrakcyjne dla kłusowników z zakrwawionymi toporami. Albo też ustawiali się rozbujanymi falami pontonami na linii strzału między uzbrojonymi kutrami a wielorybami, czy też lądowali z transparentami na spadochronach na wagony kolejowe transportujące skażone odpady biologiczne czy jądrowe. I właśnie z nagrań z tych na pewno szalonych, widowiskowych, no mniej lub bardziej skutecznych, pewnie też mniej lub bardziej sensownych na szerszą skalę, ale w 100% pełnych szczerego zapału greenpeace'owych akcji czy protestów, z tych nagrań został pod te tempo i porywające tempo i brzmienie numeru You Get What You Give od New Radicals. Został jakoś na początku lat 2000 zmontowany taki jakby film promocyjny Greenpeace'u. I naprawdę zgrywa się on z tym pobrokowym numerem, z jego protest-songowym brzmieniem i ze słowami, z jego tytułem, czyli dostajesz to, co dajesz. Zgrywa się idealnie. Wpiszcie sobie na YouTubie Greenpeace, New Radicals, You Get What You Give, a na pewno wam to nagranie wideo wyskoczy.

pulsujący rytm reggae połączony tutaj z łagodnym, delikatnym, ale też trochę psychodelicznym, takim dzikim rockiem. Ta sułtana często kipi taką uwiązaną, ale dziką energią. Tylko że przed momentem przeniosła nas w całkiem inny, bardziej senny świat, łączący taki głęboki dub z solową elegancją. Prawie równo rok temu ukazał się krótki album Return to the Roots, Sultany. No i cóż, tu Tash Sultana stała się już właściwie australijską ikoną multiinstrumentalizmu. Podczas swojej kariery krąży między nowoczesnymi gitarowymi wariacjami funku, jazzu, alternatywnego rocka, czy też wyraźnie reggae. Całość jest oczywiście w wykonaniu jednoosobowej orkiestry w jej własnej osobie, bo każdy dźwięk, który usłyszeliśmy, Tash Sultana zagrała, zaśpiewała i nagrała całkiem sama. Czyli wokal, beatbox, gitara elektryczna, gitara 12-strunowa, mandolina, trąbka, saksofon, instrumenty klawiszowe, sampler, instrumenty perkusyjne, fletnia pana i jeszcze harmonika ustna. Tym wszystkim naprawdę biegle włada Tash Sultana, a przy tym jest muzycznym samoukiem. Na naszym muzycznym pokładzie nieraz już prezentowaliśmy artystów, którzy układają swoje kompozycje przy pomocy techniki zapętlania kolejnych partii instrumentalnych, techniki loop, ale Tash Sultana na pewno znajduje się na ich szczycie, a najdobitniej tą technikę prezentuje kawałek, który nagrała we własnej sypialni pośród rozrzuconych skarpetek równe 10 lat temu. A ten kawałek rozpoczął jej przyszłą dziką karierę. Jeszcze raz ona i jej wewnętrzna dżungla.

zagubienia i próby ucieczki od rzeczywistości, a ta tytułowa dżungla to nie miejsce na mapie, ale stan umysłu, bo Tash śpiewała o byciu uwięzionym w gąszczu własnych myśli, lęków i emocji. No i jak słusznie możemy się domyśleć, ten kawałek dotykał problemów, kryzysów zdrowia psychicznego, różnych epizodów psychozy, zagubienia i prób odnalezienia się we własnej dżungli. No to są doświadczenia, których Tash doznała na własnej skórze, czy też we wnętrzu swojej głowy. No i cóż, miał być jeszcze Parow Stelar, mieliśmy poczuć i zobaczyć Czarną Lilię, no ale tak jak wspomniałem, życie dyktuje nam bez ostrzeżenia przystanki, na których powinniśmy się na chwilę zatrzymać. I tak zrobiliśmy na samym początku. Także Parów Stelar w przyszłym tygodniu i my również usłyszymy się w przyszłym tygodniu podczas kolejnej podróży muzycznej Nocnej Linii. Ja oczywiście byłem z wami w kontakcie na Facebooku, podglądałem też listę obecności, ale dziś jej tak nie przytoczyłem na antenie. Trzymajcie się ciepło, dobrej nocy, ale ja już widzę, co będzie się tu działo po 23. Najpierw Myśli Świętych, a potem Hooverphonic, Major Lazer, Kaśka Sochacka, Bemi, Nie Bójmy Się Wiosny, później Micro Music, no i goście z Norwegii, potem Mela Koteluk. Och, no ja zostaję z Radiem Emaus nieco dłużej, jak tylko wrócę do domu, to umieszczę w Spotify'u naszą kolacyjną playlistę. Prowadził Krzysztof Onka. Do usłyszenia za tydzień.

0: Świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święta Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: kiedy przeżywasz trudne chwile, wezwij Maryję. Odmów tę prostą modlitwę: Maryjo, Matko Jezusa, bądź w tej chwili moją matką. Muszę przyznać, że ta modlitwa nigdy mnie nie zawiodła.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Zbliża się setna rocznica koronacji obrazu Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu. Z tej okazji zapraszamy na comiesięczne transmisje z tego, jak powiedział metropolita poznański ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, Centralnego Sanktuarium Maryjnego w archidiecezji poznańskiej. Zapraszają Radio Emaus i księża Filipini.
1: W imieniu kustoszów Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu na Świętej Górze zapraszam wszystkich na duchowe przygotowanie do jubileuszu stulecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej. Zapraszam na wspólną modlitwę różańcową i mszę świętą, nowenną ku czci Matki Bożej. Ksiądz Marek Dudek, superior Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
0: Transmisja z sanktuarium w Gostyniu na antenie Radia Emaus w każdą trzecią środę miesiąca. Najbliższa, pierwsza transmisja z Gostynia 20 maja o 18:30. Raz jeszcze gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: vatikan.pl i w mediach społecznościowych vatikannews.pl.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

To, co widzisz, co się zda, jak sen we śnie jeno trwa, nad strumieniem, w którym fala.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.
2: Teraz znieść nie możecie. Na wszystko jest czas. Nie można ciągnąć rośliny za łodygę, by szybciej wyrosła. Bóg szanuje czas, którego potrzebujemy na dorastanie do pewnych spraw. Nie można już dziś być tym, kim On uczyni nas dopiero jutro. Dlatego Duch Święty cierpliwie otwiera nas na całą prawdę. Dokonuje się to, gdy się modlimy, rozważamy Słowo Boże, a także przez różne doświadczenia i spotkanych ludzi. Miłość cierpliwa jest. Pomyśl, w jakiej sprawie chciałbym mieć więcej cierpliwości?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 17. Po rozmowie z Sakowiczem książę Bogusław udał się nazajutrz po południu wprost do miecznika Rosieńskiego. Panie mieczniku dobrodzieju, rzekł na wstępie. Zawiniłem ciężko ostatnim razem, bom się uniósł we własnym domu. Mea culpa i tym większa, żem ten afront uczynił człowiekowi z rodu od wieków zaprzyjaźnionego z Radziwiłłami. Ale przychodzę błagać o przebaczenie. Niech szczere przyznanie waszmości panu za satysfakcję mnie za pokutę wystarczy. Waszmość znasz od dawna Radziwiłłów. Wiesz, żeśmy do przeprosin nieskorzy. Wszelako, żem to wiekowi i powadze uchybił, pierwszy nie bacząc, kto jest, przychodzę z powinną głową. A już też, stary przyjacielu naszego domu, dłoni mi wierzę nie umkniesz. To rzekłszy, wyciągnął rękę. A miecznik, w którego duszy pierwszy impet już przeszedł, nie śmiał mu swej odmówić. Choć podał ją, ociągając się i rzekł. Wasza książęca mość, wróć nam wolność, a to będzie najlepsza kontentacja. Jesteście wolni i możecie jechać choćby dziś. Dziękuję waszej książęcej mości. Odrzekł zdziwiony miecznik. Jedną tylko stawię kondycję, której daj Bóg, żebyś nie odrzucił. Jakąż to? Spytał z obawą miecznik. A żebyś chciał wysłuchać cierpliwie tego, co ci powiem. Jeśli tak, tedy będę słuchał chociażby do wieczora. Nie dawaj mi zaraz responsu, jeno się na myśl godzinę albo i dwie. Bóg widzi, że bylem wolność odzyskał, pragnę zgody. Wolność waś pan dobrodziej odzyszczesz. Nie wiem tylko, czy korzystać z niej zechcesz, i czy ci pilno będzie opuścić moje progi. Radbym, żebyś mój dom i całe taurogi za swoje uważał. Ale teraz słuchaj. Czy wiesz, waszmość, mój dobrodzieju, dlaczegom się sprzeciwiał wyjazdowi panny Bilewiczówny? Oto dlatego, żem odgadł, iż uciec po prostu chcecie. A ja takem się w synowicy waszmościnej rozkochał, iż byle ją widzieć, Hellespont bym codzień przepływać gotów jako Fleander dla Hery. Miecznik poczerwieniał na nowo w jednej chwili. Mnie to wasza książęca mość śmiesz mówić? Właśnie waszmości mój szczególniejszy dobrodzieju. Mości książę, szukaj fortuny u dworek, a szlacheckiej dziewki nie tykaj, bądź zasie. Możesz ją więzić, możesz do sklepu zamknąć, ale ci jej pohańbić nie wolno. Pohańbić nie wolno? Odrzekł książę, ale wolno pokłonić się staremu Bilewiczowi i rzec mu: słuchaj, ojcze, dajcie mi swoją synowicę za żonę, bo mi żyć bez niej nijak. Miecznik tak zdumiał, iż słowa przemówić nie mógł. Przez czas jakiś tylko wąsami ruszał, a one wyszły mu na wierzch, potem jął je sobie pięściami przecierać i spoglądać to na księcia, to wokoło po komnacie, wreszcie rzekł: we śnie li czy na jawie? Nie śpisz, dobrodzieju, nie śpisz. A żebyś się jeszcze lepiej przekonał, toć powtórzę: cum omnibus titulis. Ja, Bogusław, książę Radziwiłł, koniuszy Wielkiego Księstwa Litewskiego, proszę ciebie, Tomasza Bilewicza, miecznika rosieńskiego, o rękę synowicy twej panny łowczanki Aleksandry. Jakże to dla Boga? Czyś wasza książęca mość rozważył? Ja rozważyłem, teraz ty rozważ, dobrodzieju. Czyli kawaler godzien panny, bo ze zdziwienia dech mi zaparło. Poznaj, czyli miał jakowe niecnotliwe intencje. I wasza książęca mość, nie zważałbyś na nasz stan chudopacholski? Tacyż to Bilewicze tani, także to klejnot wasz szlachecki i starożytność rodu cenisz? Zali to Bilewicz mówi, mości książę. Wiem, że początków rodu naszego w Rzymie starożytnym szukać należy, ale... Ale, przerwał książę, hetmanów ni kanclerzy nie macie. Nic to, elektorami wszakże jesteście, jako mój wuj branderburski. Skoro w naszej Rzeczypospolitej szlachcic królem obran być może, to nie masz za wysokich progów na jego nogi. Ja, mój mieczniku, a dabóg mój stryjaszku, rodzę się z księżniczki branderburskiej. Ojciec mój? Z ostrogskiej. Ale dziad wielkiej pamięci Krzysztof I, ten, którego piorunem zwali, Hetman Wielki i kanclerz i wojewoda wileński, żonaty był primowoto z Sopkówną, a dlatego mitra mu z głowy nie spadła, bo Sopkówna była szlachcianka, tak zacnie urodzona jak i inne. Za to, gdy nieboszczyk rodzic z elektorówną się żenił, to wydziwiano, że na godność nie pamięta, chociaż z panującym domem się łączył. Taka u was diabla szlachecka pycha. No, dobrodzieju, przyznaj, że nie myślisz, żeby Sobek od Bilewicza był lepszy, no? Tak mówiąc, począł książę klepać z wielką poufałością pana miecznika po łopatce, a szlachcic zmiękł jak wosk i odrzekł: Bóg waszej książęcej mości zapłać za zacne intencje. Ciężar spada z serca. Ej, mości książę, żeby jeszcze nie różnica wiary. Ksiądz katolicki będzie ślub dawał, innego ja sam nie chcę. Całe życie będziem za to wdzięczni, boć tu chodzi o błogosławieństwo Boże, którego pewnie by Pan Jezus umknął, gdyby jaki paskudnik. Tu ugryzł się w język pan miecznik, bo zmiarkował, że nieprzyjemną dla księcia rzecz chciał powiedzieć, lecz Bogusław ani zauważył, owszem uśmiechnął się łaskawie i dodał: I co do potomstwa nie będę się upierał, bo nie masz takiej rzeczy, której bym dla tej waszej śliczności nie uczynił. Miecznika twarz rozjaśniła się, jakby na nią promienie słońca padły. Już też Bóg tej błaźnicy nie poskąpił urody. Prawda jest. Bogusław znów poklepał go po ramieniu i pochyliwszy się szlachcicowi do ucha począł szeptać: A że pierwszy będzie chłopak, to ja ręczę. I malowanie, nie chłopak. Bo nie może być inny z Bilewiczówny. Z Bilewiczówny zaradziwiłem, dodał miecznik, rozkoszując się połączeniem tych nazwisk. Ha, ha, odbędzie huczek na całej Żmudzi. A co panowie sicińscy, nasi nieprzyjaciele, powiedzą, gdy Bilewicze tak wyrosną? Wszakże to oni nawet starego pułkownika nie zostawili w spokoju, choć to był mąż rzymskiego pokroju, od całej Rzeczypospolitej uwielbiany. Wyścigamy ich ze Żmudzi, mości mieczniku. Boże wielki, Boże miłosierny, niezbadane są Twoje wyroki, ale jeżeli w wyrokach Twoich leży, aby panowie sicińscy popękali z inwidii, bądź wola Twoja. Amen, dorzucił Bogusław. Mości książę, nie bierz, że za złe, iż się w godność nie obwijam, jako przystoi temu, którego dziewkę proszą i że zbyt jawnie radość okazuje, lecz owo żyliśmy w strapieniu, nie wiedząc, co nas czeka, i wszystko najgorzej sobie tłumacząc. Przyszło do tego, żeśmy i waszą książęcą mość źle sądzili, aż naraz pokazuje się, że strachy i posądzenia były niesłuszne i że pierwszemu wielbieniu folgę dać można. To mówię waszej książęcej mości, jakoby kto brzemię z ramion zdjął. Zali panna Aleksandra tak mnie sądziła? Ona, choćbym Cyceronem był, jeszcze bym jej poprzedniej admiracji dla waszej książęcej mości godnie opisać nie umiał. Tak myślę, że cnota w niej jeno i przyrodzona jako właśnie śmiałość afektom stała na przeszkodzie, ale gdy się dowie o szczerych waszej książęcej mości intencjach, wtedy jestem pewien, że sercu zaraz cugli popuści, a ono brykać na pastwisko miłości z największym impetem nie omieszka. Cyceron by tego ozdobniej nie umiał wyrazić, odrzekł Bogusław, bo przy szczęściu i wymowa się znajdzie. Lecz skoro wasza książęca mość tak wdzięcznie wszystkiego, co prawie słuchać raczysz, tedy już do ostatka będę szczery. Bądź szczery, panie mieczniku, bo choć to dziewka młoda, ale hic mulier i przy męskim zgoła umyśle, dziw jak charakterna. Tam, gdzie niejeden by doświadczony człek się zawahał, ona ani się namyśli. Co złe, to na lewo, co dobre, na prawo, a sama też na prawo. Słodkie to niby, a jak raz sobie drogę obierze chociażby armaty, na nic, bo już nie zboczę. W dziada i we mnie się wdała. Ojciec był żołnierz zawołany, ale człek miękki. Matka zaś Wojniłowiczówna de domo, cioteczna siostra Kurwiecówny, także była charakterna. Rad to słyszę, mości mieczniku. Owóż nie uwierzysz, mości książę, jakie to licho na Szwedów. Ba, na wszystkich nieprzyjaciół Rzeczypospolitej zawzięte. Gdyby kogoś o zdradę choćby najmniejszą posądzała, już by abominację nieprzezwyciężoną do niego czuła. Choćby to anioł był, nie człowiek. Wasza książęca mość, Wybacz staremu, który ojcem twoim mógłby z wieku, jeśli nie z godności być. Porzuć Szweda. Toż to gorszy tatara ojczyzny cię mięsca. Rusz przeciw takim synom swe wojska. A nie tylko ja, ale i ona pociągnie z tobą w pole. Wybaczaj, wasza książęca mość, wybaczaj. Odpowiedziałem, co myślał. Bogusław przemógł się po chwili milczenia i tak mówić począł. Panie mieczniku dobrodzieju, godziło się wam wczoraj jeszcze przypuszczać, ale dziś już się nie godzi, że wam chcę jeno piaskiem w oczy rzucić, mówiąc, iż po stronie króla i ojczyzny stoję. Owóż pod przysięgą jako krewnemu powtarzam, że co o pokoju i o jego kondycjach rzekł, to była szczera prawda. Wolałbym i ja ruszyć w pole, bo mnie do tego natura ciągnie. Ale żem widział, iż nie w tym ratunek, z czystej miłości musiałem się innego sposobu chwycić. I to mogę rzec, iżem niesłychanej rzeczy dokazał. Bo żeby po straconej wojnie taki pokój zawrzeć, aby zwycięska potęga szła jeszcze na służbę zwyciężonej, tego by się sam najchytrzejszy z ludzi Mazarin nie powstydził. Nie panna Aleksandra jedna, ale ja na równi z nią odium do nieprzyjaciół czuję. Co jednak czynić? Jak o tę ojczyznę ratować? Nec Herkules contra plures. Więc pomyślałem sobie tak. Miast zginąć, co byłoby i łatwiej, i pocieszniej, trzeba ją ratować. A iżem się w sprawach tego rodzaju wielkich statystów ćwiczył, żem to elektora krewny już wedów za przyczyną brata Janusza dobrze widziany, wnet począłem rokowania. A jaki był ich kursus i dla Rzeczypospolitej pożytek, to już wasz mość wiesz. Koniec wojny, uwolnienie spod opresji katolickiej waszej wiary, kościołów, duchowieństwa, stanu szlacheckiego, pospólstwa, pomoc szwedzka na wojnę moskiewską i kozacką, a bogdaj rozszerzenie granic. Za to zaś wszystko to jedno ustępstwo, że Karolus po Kazimierzu królem ma zostać. Kto więcej w tych czasach dla ojczyzny uczynił, niech mi stanie do oczu. Prawda jest ślepy, by zobaczył. Jeno stanowi szlacheckiemu okrutnie markotno będzie, że wolna elekcja ustanie. A co ważniejsze, elekcja czy ojczyzna? Wszystko jedno, mości książę, boś to kardynalny fundament Rzeczypospolitej. A cóż jest ojczyzna, jeżeli nie zbiór praw, przywilejów i wolności stanowi szlacheckiemu przysługujących, pana i pod obcym panowaniem znaleźć można. Gniew i nuda przeleciały błyskawicą po obliczu Bogusława. Karolus, rzekł, podpisze pakta konwenta, jako i poprzednicy podpisywali, a po jego śmierci obierzem sobie kogo zechcem, choćby tego Radziwiła, który się z Bilewiczówny narodzi. Miecznik stał przez chwilę jakoby olśniony tą myślą, na koniec podniósł rękę w górę i zakrzyknął z wielkim zapałem – Consentior! Tak ja myślę, że się właśnie zgadzasz. Choćby potem tron dziedziczny w naszej rodzinie miał zostać – rzekł ze złośliwym uśmiechem książę. Tacyście wszyscy, ale to rzecz późniejsza. Tymczasem trzeba, żeby układy do skutku doszły. Rozumiesz, waszmość, panie stryjcu? Trzeba! Jako żywo trzeba, powtórzył z głębokim przekonaniem miecznik. Dojść zaś mogą dlatego, że wdzięcznym jestem jego szwedzkiemu majestatowi pośrednikiem. A wiesz, waszmość, z jakowych przyczyn? Oto Karolus ma jedną siostrę, Zadela Gardi, a drugą księżniczkę Biponską, jeszcze panną, i te chce za mnie wydać, aby się z domem naszym skoligacić i gotową partię mieć na Litwie. Stąd jego dla mnie powolność, do której go i wuj elektor nakłania. Jakże to? Spytał zaniepokojony miecznik.

Dobranoc z Radiem Emaus.